Mamy rok, zobaczysz, no skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy Golden.

Radio. Grom żona w krągu, jestem jak worek z farsą. A ja czuję, grom żona w krągu, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała,

swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żar.

0: To jest Melo Radio.
1: Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzę.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: wydają, na co tylko chcesz.
1: W weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
2: Dwie stówy w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Meloradia.
1: Super.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet pięć stów. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
3: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
2: No tak. 10 na 10.
4: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
5: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę.
6: Zapraszamy do nowego salonu Geely Daszuta. Olsztyn Sikorskiego 19, lokal numer 3.
7: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.

0: magazyn reporterów Meloradia Mazury. Orły, herosy, sokoły.
1: Na antenie Meloradia Mazury wita Was Marek Apel. Rozpoczynamy niecodzienny projekt. Audycja Orły, herosy, sokoły będzie dotyczyć historii Ostródzkiego Klubu Sportowego. Ze mną współgospodarz tej audycji, Mariusz Ząbczyński.
2: Dzień dobry. Chcielibyśmy tę historię pokazać trochę inaczej, bo oczywistym byłoby zaproszenie zawodników czy trenerów, a spróbujemy pokazać to trochę innymi oczami. Człowieka, który przez kilkanaście lat pracował dla Sokoła.
1: Daniel Wichmanowski.
2: Dlatego Daniel to jest szereg lat i godzin, w setkach tysięcy nawet godzin. Przez kilkanaście lat zjeździłeś północno-wschodnią Polskę kilkanaście razy od Moniek na Podlasiu, czy robiliśmy wspólnie derby z Huraganem Morąg. Jakie momenty szczególnie zapadły w twojej pamięci? Czy mógłbyś nam krótko opowiedzieć tą swoją historię przy Sokole?
3: Jeżeli chodzi o taki szczególny moment, to wydaje mi się, że to był wyjazdowy mecz z Widzewem Łódź. Bo my wtedy, grając w trzeciej lidze, Widzew też startował od nowa, że tak powiem, od czwartej ligi. I my tam pojechaliśmy na ten nowy stadion. Wtedy, pamiętam, kibiców było blisko 15 tysięcy, tak? Czyli można powiedzieć, że pół miasta Ostróda, czy nawet trochę więcej na tym meczu się pojawiło kibiców. Atmosfera kapitalna przez całe spotkanie, od momentu wejścia piłkarzy na murawę przy tańcu Eleny. To można sobie na YouTubie znaleźć, ten hymn Widzewa, jeden z piękniejszych w kraju, gdzie w trakcie meczu kibice stali cały mecz dopingując. No i my tam jako ten maluczek pojechaliśmy do Widzewa na ścięcie, no a udało nam się zremisować bezbramkowo. W końcówce mieliśmy nawet okazję do wygrania tego spotkania, gdyby Arek Gajewski odpowiednio przyłożył nogę. Także my byliśmy wtedy mega dumni z naszej drużyny, bo znamiennym było to, że po końcowym gwizdku zapadła taka cisza. Cały mecz był doping, po meczu zapadła cisza i to było takie wielkie rozczarowanie sympatyków Widzewa. A my byliśmy naprawdę wtedy bardzo dumni, pojechaliśmy tam w kilka osób z tej obsługi medialnej, pojechali też członkowie zarządu, sponsorzy, oni też bardzo dumnie wtedy weszli do szatni, naprawdę była fajna atmosfera w trakcie tego meczu i po meczu, później idąc na konferencję prasową, gdzie no u nas zwykle to byli przedstawiciele jednego czy dwóch mediów, no to tam było 20-30, ta konferencja trwała blisko pół godziny, gdzie każda redakcja praktycznie zadawała pytania. Także my jako ten malutki klub pojechaliśmy do Wielkiej Łodzi z wielkim Widzewem, czterokrotnym mistrzem Polski, i wtedy trenerem Sokoła był pan Sławomir Majak, czyli legenda też Widzewa, bardzo szanowany człowiek i piłkarz w Łodzi, także też miło przyjęty. Bardzo, bardzo miło wspominam ten mecz z Widzewem. I był to sezon, gdzie tego punktu straconego Sokołem mogło zabraknąć, tak? Bo to był ten sezon, w którym Widzew co prawda awansował, ale awansował też w Ostródzie. Bo sezon zakończył się meczem właśnie w Ostródzie, gdzie Sokół, walczący wtedy o utrzymanie, rywalizował z Widzewem walczącym o awans. Widzew musiał wygrać, ale Sokół też musiał wygrać w tym meczu. Pamiętacie, nie wiem, to spotkanie zakończyło się wynikiem 3-2 dla Widzewa.
2: Kajca w ostatnich minutach.
3: Tak, jeszcze mieliśmy kontakt. Śmiem twierdzić, że gdyby wówczas był system VAR, to Widzew by po tym meczu nie awansował.
2: Z tym meczem ja też pamiętam historię, że kilka tysięcy kibiców usiadło na naszym płocie i położyło nam ten płot. Od strony właśnie tej trybuny dla
1: odkrytej,
2: kibiców.
1: Odkrytej,
2: ale to było fajnie załatwione, trzeba to powiedzieć, ze strony Widzewa, jako ciekawostka, że fan klub ze Szczytna przyjechał i po prostu nam murował z powrotem ten płot. Tak to dogadaliśmy. Pamiętam ten mecz wtedy, jak robili awans, przyjechało kilka tysięcy z samej Łodzi. Nie pomieściliśmy ich na tej naszej trybunie odkrytej, przygotowanej dla gości. Spędzali i cieszyli się awansem między nami tutaj na trybunie krytej.
3: Oni wtedy przyjechali takim specjalnym pociągiem i był przemarsz z naszej stacji do na stadion. no nasz stadion, no nie chcę przesadzić, ale uważam, że jest jednym z piękniej położonych obiektów w całym kraju. I to przejście dla nich to była też doskonała promocja też miasta Ostróda, gdzie oni przeszli, zobaczyli nasz bulwar, nasze te miejskie atrakcje. Ostróda im się też miło kojarzy właśnie z perspektywy właśnie awansu i mnóstwo mediów opisywało ten mecz, że Widzew po latach w końcu awansował do tej drugiej ligi. Później już im poszło momentalnie znaleźć się w Ekstraklasie. Im najtrudniej było wyjść z tej naszej trzeciej ligi. Ale ja sobie później wszedłem w taki raport, który pokazywał, że sama adnotacja o mieście Ostróda spowodowała wartość marketingową między 8 a 12 milionów. Czyli ta informacja o Ostródzie, bo były też zdjęcia z tego przemarszu, gdzie pokazywano nasze miasto, nasz stadion kapitalnie położony nad jeziorem. I to była naprawdę mega, mega promocja dla miasta Ostród. No i dla Widzewiaka miło się kojarzy Ostród, a bo z awansem. No i myślę, że kilku później, czy kilkunastu później przyjechało z rodzinami wypocząć.
2: A to wracając właśnie do tej wartości marketingowej, przypomnij mi, bo jak dobrze pamiętam, w pewnym momencie marka jako Sokół i nazwa Ostróda była wyceniana jako medialnie na 5,5 miliona. Pamiętasz te wartości? To były badania robione właśnie jak byliśmy na szczeblu centralnym.
3: Tak, i tutaj mam medialne. Mam duży żal do ówczesnych władz miasta, że tego nie doceniali. Tego. My rywalizowaliśmy naprawdę z wielkimi markami, bo to był GKS Katowice, to był Ruch Chorzów, tak jak wspomniałeś, Widzew, ŁKS Łódź, tak? Czyli to były wielkie aglomeracje, bo graliśmy wtedy na szczeblu centralnym, tak? I my z tą marką i naprawdę do miasta Ostróda promowaliśmy.
2: W drugim sezonie drugiej ligi, pamiętam mecz, gdy przyjechał Ruch Chorzów w ilości 1,5 tysiąca, nawet proponowali nam, żeby zapłacili więcej za bilet, żeby byli właściwie obsłużeni, bo to była, pamiętam, pogoda taka ciepła, poprosili nas o jakieś posiłki i napoje, przyszli, rozliczyli się, przybiliśmy sobie piątki. Bardzo fajna ekipa wyjazdowa z Ruchu Chorzów, mówię, 1,5 tysiąca osób. Ja na przykład ten mecz świetnie wspominam, może nie tak wynikowo na boisku, ale sama ta atmosfera na trybunach była rewelacyjna.
3: Mecz z ŁKS-em Łódź na przykład. 5 tysięcy osób na trybunach, zremisowany 1-1. No, to też według mnie powinniśmy tam wygrać. No trochę byliśmy przez sędziów, no tak traktowani, jak na ten mniejszy klub przystało.
2: No to dobrze, teraz zejdźmy trochę z tej naszej zielonej murawy i pamiętam, jak na szczeblu centralnym przyjeżdżały ekipy medialne w sile kilku osób, które etatowo obsługiwały ten dzień meczowy w klubach. Kiwali trochę głowami z niedowierzaniem, gdy dowiadywali się, że ty obsługiwałeś dzień meczowy jako nieetatowy pracownik przy pomocy jednej do dwóch osób. Twoja praca została wyróżniona. Przypomnij nam, co to były za wyróżnienia, bo warto o tym wspomnieć.
3: No chciałbym zacząć właśnie od tej ekipy medialnej, którą udało mi się stworzyć. Stworzyć z pasjonatów, którzy nie brali złotówki z tego klubu, tak? Zaczął Adam Lisowski, który mnie namówił tutaj do działania przy Sokole. No i później tą ekipę tworzył Sergiusz, fotograf, Rafał Dąbrowski, który no, kapitalnie komentował te spotkania. Skarbnik, który zawsze z nami jeździł na spotkania. No było kilka osób. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, że na przykład obecny dyrektor Ogólniaka, który tutaj widzimy budynek, też pomagał w działalności przez 11 lat tutaj mojej działalności w Sokole. Tych osób mnóstwo się przewinęło, natomiast no, z podziwem i z taką czasami zazdrością patrzyliśmy na te ekipy medialne, które przyjeżdżały do nas w liczbie służbowym, samochodem, etatowcy, którzy, no, których to była praca, a dla nas to była pasja, bo żeby zbudować taki zespół, to trzeba mieć pasjonatów. Zwieńczeniem takim były te właśnie nagrody. 2021 rok zostaliśmy wybrani jako marketing w województwie, marketing roku.
2: Tak, na gali, nie?
3: Klubowy. No, generalnie to była gala, ale to były czasy covidowe i ja akurat się nie załapałem na galę, także wspólnie z Rafałem Dąbrowskim, aktualnym burmistrzem, no, musieliśmy nagrać taki filmik do tej, nazwijmy to gali, ale takiej gali zdalnej. Także pechowo akurat dostałem nagrodę, dostaliśmy jako klub w roku covidowym, ale kolejnym wyróżnieniem to był taki, powstał w pierwszym sezonie drugiej ligi raport PZPN-u, sygnowany przez ówczesnego prezesa Zbigniewa Bońka. I tam było kilka kategorii i w kategorii, ten raport się dokładnie nazywał raport dotyczący organizacji i stanu bezpieczeństwa meczów, właśnie sygnowany przez prezesa Bońka, no też w czasach covidowych. No i polityka informacyjna klubu została oceniona na trzecim miejscu. Przed nami były takie marki jak Motor Lublin i Stal Rzeszów, ale za nami też były no, takie marki jak GKS Katowice, Hutnik Kraków, Olimpia Elbląg, także uważam, że to trzecie miejsce no, było takim wyróżnieniem dla nas, zwłaszcza tak jak powtórzę, że były to czasy covidowe, gdzie powinniśmy docierać jeszcze mocniej do tych kibiców, no bo wtedy było tak, że te mecze były bez udziału publiczności, a później z taką ograniczoną liczbą kibiców.
2: I jeszcze wspominając osoby, które były, to Rafał Herman też nam pomagał, to żebyśmy nie zapomnieli, tak, bo no, miał duży wkład, ale ja ze swojej strony te trzecie miejsce odbierałem jako mistrzostwo ligi, bo patrząc jaki mieliśmy budżet, jaki mieliśmy nakład, to tylko właśnie praca Daniela i całej ekipy z tej wielkiej pasji i zaangażowania pozwoliły nam być na tym trzecim miejscu. Dla mnie to było mistrzostwo i tak ligi.
3: No trzecim takim wyróżnieniem był artykuł na stronie weszło.com. Obecnie, no kiedyś tam pracował Krzysztof Stanowski. Natomiast no, kiedyś to był największy serwis piłkarski w kraju. No i po jednym z moich filmików z trenerem Jarosławem Kotasem dali artykuł na swojej stronie w kuchni i przy kominku z trenerem Kotasem. Świetna akcja Sokoła Ostróda. I to było takie wyróżnienie mojej działalności, że my jako Sokół z tą naszą skromną ekipą medialną znaleźliśmy się na łamach tak poczytalnego wtedy medium.
2: Przeprowadziłeś dziesiątki, jak nie setki konferencji czy rozmówek okołomeczowych. Wielu trenerów, z którymi miałeś styczność, dzisiaj są na szczeblu centralnym, jak nie na najwyższej klasie rozgrywkowej. Z którymi miałeś styczność porozmawiać i jakich wspominasz?
3: No spora część kibiców właśnie nie do końca pamięta albo nie zdaje sobie sprawy, jacy tutaj fachowcy przyjeżdżali, tak? Bo na przykład z rezerwami Jagiellonii przyjechał ówczesny trener pierwszej drużyny tego klubu, czyli Adrian Siemieniec, który zdobył z Jagą niespodziewanie Mistrzostwo Polski. Też udało nam się porozmawiać, natomiast jeżeli kibice chcieliby wyszukać tej rozmowy na YouTubie, to jej nie ma, gdyż wtedy pierwszy raz mi się zepsuł mikrofon. Także porozmawialiśmy, naprawdę bardzo fajna rozmowa, naprawdę bardzo fajny trener i fajny człowiek. Kolejnym trenerem Daniel Myśliwiec, tak, czyli obecny trener Piasta Gliwice.
2: Widzew.
3: Niespodzianki tego sezonu. Bo często on sam podchodził do nas, porozmawiał i nie tylko na tematy piłkarskie. Mariusz Misiura, obecny trener Motoru Lublin, wcześniej Znicz Pruszków. Daniel Szulczek, obecnie tymczasowy trener Rakowa Częstochowa, przyjechał z Wigrami Suwałki. Było też mnóstwo piłkarzy, którzy zaczynali też tą przygodę w drugiej, w trzeciej lidze i teraz grają w Ekstraklasie.
2: To teraz na koniec wymień minimum trzech piłkarzy Sokoła, których ty szczególnie zapamiętałeś.
3: Kasper Trelowski. Mówi, w wieku 16 lat zdecydował się na wypożyczenie wtedy z Rakowa Częstochowa do Sokoła, do drugiej ligi. No dla 16-latka jest to jakiś tam wysiłek, żeby znaleźć się tutaj w Sokole. No swoją taką ciężką pracą doszedł tu, gdzie teraz jest, tak? Czyli Kasper jest pierwszym bramkarzem Rakowa Częstochowa, co prawda w tym sezonie w kryzysie. Zrobił karierę i trzymam kciuki za jego dalszy rozwój. Marcin Kajca, doskonały zawodnik i na boisku, i poza boiskiem.
2: Szczególny charakter, nie?
3: Który trzymał szatnię, tak, nie tylko w nogach miał tą siłę, ale też w głowie. Rewelacyjny piłkarz, których coraz mniej jest w polskiej lidze. No na przykład Rafał Siemaszko, też fajny rozmówca, który no, został aktualnie posłem. Jeżeli chodzi o trenerów, których chciałbym wspomnieć, to no, chyba Karol Szweda, który tutaj pierwszy przyszedł i dokonał takiej odnowy, bo to była ta nowa trzecia liga złączona z czterech województw, także on, no Jarosław Kotas, Piotr Kołc, także to byli tacy fajni trenerzy, fajni ludzie do pogadania, z którymi do dzisiaj mam kontakt.
2: Dziękuję ci za tą historię. Trzeba pamiętać, że tacy ludzie właśnie jak ty też są historią tego klubu. Trzeba to doceniać.
1: Audycji Orły, Herosy, Sokoły wypatrujcie na naszej antenie za 2 tygodnie.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. magazyn reporterów Meloradia Mazury.
1: Ja nazywam się Marek Apel, a wysłuchacie magazynu reporterów Meloradia Mazury. Przychodnia Zdrowia Sopat w Ostródzie rozesłała SMS-y do mieszkańców powiatu ostródzkiego, że mogli oni paść ofiarą wycieku danych. Od tego momentu w Urzędzie Miasta w Ostródzie ponad 300 mieszkańców naszego miasta zastrzegło swój numer PESEL. To właściwe postępowanie, mówi mi jedna z mieszkanek, którą spotkałem przed Wydziałem Spraw Obywatelskich.
4: Nie chcę, żeby ktoś na mnie kredyt ewentualnie wziął, bo nie mam zamiaru za kogoś spłacać, nie? To znaczy banki nie dadzą, one dadzą te chwilówki, mogą sobie ludzie wziąć, ale może bezpieczniej żyć, nie wiem.
1: Ile zajmuje czasu taka procedura w urzędzie?
4: No, może 8 minut. Także to jest bardzo szybko, bardzo uprzejmie, bardzo profesjonalnie. Super sprawa.
1: Niebezpieczna sytuacja.
4: Wie pan co, wracając jeszcze do tego zastrzeżenia tych PESEL-i, ja nie wiem, że w ogóle one od początku powinny być zastrzeżone. A wyciek danych? Uważam, że u nas wszystko wycieknie. Wszystko. 100 tysięcy ludzi pracuje, żeby zabezpieczenia jakieś zrobić, a milion pracuje, żeby to wszystko rozwalić.
1: Na korytarzu Urzędu Miasta ustawiono też specjalny ekran, na którym wyświetlana jest procedura zastrzeżenia numeru PESEL, jeśli posiadamy aplikację mObywatel, mówi burmistrz Ostródy Rafał Dąbrowski.
5: Przy takich najhuczniejszych ślubach pojawia się najczęściej tak dużo osób w korytarzu urzędowym, a i w piątek i w poniedziałek faktycznie tych mieszkańców, którzy przyszli do Urzędu Miejskiego, aby zastrzec numer PESEL, pojawiło się bardzo dużo, bo to ponad 260 osób w sam tylko piątek, kolejne kilkadziesiąt w poniedziałek. Myślę, że ta liczba będzie jeszcze wzrastać, no ale co cieszy, to fakt, że choć ten wyciek danych w żaden sposób nie jest związany z samorządem miejskim, no to miejscy urzędnicy stoją na wysokości zadania i tak jak w piątki pracujemy do 14, tak ci wszyscy, którzy byli zaangażowani w to, aby te numery PESEL pomóc mieszkańcom zastrzec, zostali dużo dłużej. Dzisiaj również będziemy pracowali tak długo, jak będzie to konieczne, aby każda osoba, która potrzebuje naszej pomocy, ją uzyskała.
1: Nawet stanął specjalny telewizor, bo numer PESEL możemy zastrzec sobie sami, pod warunkiem, że mamy aplikację mObywatel lub dostęp do profilu zaufanego. Wówczas przez stronę internetową lub wspomnianą aplikację możemy zrobić to sami. Żeby nie generować kolejek, rozumiem, że ustawiliście specjalny ekran z instrukcją dla tych, którzy taką aplikację i możliwość mają, żeby zrobili to sami.
5: Tak, chcemy, aby te kolejki rozładowały, aby szybciej mieszkańcy mogli poczuć się, że ich dane są bezpieczne. Dlatego ten ekran stoi w korytarzu. No a poza tym też moi współpracownicy, również ci z innych wydziałów na co dzień niezwiązani ze sprawami obywatelskimi, pomagają wtedy, gdy ta kolejka tworzy się nieco dłuższa, bo to też w różnych godzinach różne ilości osób w urzędzie się pojawiają. I gdzieś tam dłubią z nimi wspólnie w telefonach, tak by te numery PESEL zastrzec, ale tu też taki apel do wszystkich mieszkańców Ostródy, tych młodszych, tych nieco bardziej biegłych w sprawach elektronicznych, aby zadzwonili do rodziców, do babci, do starszych bliskich, zapytali, czy chcą zastrzec ten numer PESEL, bo to można zrobić naprawdę w kilku kliknięciach w telefonie, nie ma potrzeby, aby stać w kolejce w urzędzie, także bądźmy tutaj razem z tymi starszymi mieszkańcami.
1: Do kiedy chcecie prowadzić taką wzmożoną politykę informacyjną?
5: No, my na stałe informujemy o różnych możliwościach tego, co da się zrobić, czego nie da się zrobić w urzędzie miejskim. Zdarzają się przypadki osób, które poza takimi sytuacjami kryzysowymi, jak ta, którą mamy w ostatnich dniach w Ostródzie, przychodzą do urzędu właśnie w celu zastrzeżenia numeru PESEL, ale warto pamiętać o tym, że jest korzystnym to, aby robić to z perspektywy aplikacji, również dlatego, że czasami ten numer PESEL trzeba odstrzec, bo jest to nam niezbędne na przykład przy zawieraniu aktów notarialnych, przy różnych sprawach sądowych, czy innych kwestiach urzędowych, wtedy, gdy ten numer PESEL musimy podać, jest to, mówiąc kolokwialnie, wklepywany w jakikolwiek system, wówczas powinien być najczęściej odstrzeżony. Ja tu z perspektywy pracy jako burmistrz mam trochę mniej komfortu z związanego z właśnie zastrzeżeniem numeru PESEL, bo bardzo często muszę go odstrzegać przy jakichkolwiek, czy to aktach notarialnych, czy niektórych dokumentach, które podpisuję elektronicznie, ale warto, i tu znów ten apel do wszystkich młodych, przede wszystkim mieszkańców Ostródy, pomóżcie mamie, tacie, babci, dziadkowi i pokażcie im, jak to zrobić, bo to jest naprawdę proste, a nie chcemy sytuacji takiej, w której ci wszyscy, jak już wspominałem, nieco mniej biegli mieszkańcy po prostu będą musieli krążyć między urzędem a domem i będą zastrzegali czy odstrzegali przy każdej konieczności użycia numeru PESEL. To naprawdę łatwo można zrobić w aplikacji, ale oczywiście nie zmienia to faktu, że wszystkim tym, którzy przychodzą do nas, do magistratu, bardzo chętnie pomagamy i staramy się wytłumaczyć również to wszystko, co dzieje się i co wiąże się z zastrzeżeniem i odstrzeżeniem numeru PESEL.
1: Pozytywne w całej tej sytuacji związanej z wyciekiem danych osobowych jest to, że przedstawiciele przychodni zdrowia Sopat w Ostródzie rozesłali wspomniane SMS-y i poinformowali pacjentów o potencjalnym zagrożeniu.
0: Nasze miasto.
1: Dosłownie na chwilę zaglądamy do ostródzkiej zielonej szafy. Ta znajduje się przy ulicy Czarnieckiego 28. To bardzo popularne miejsce wymiany ubrań do tego stopnia, że potrafią o nie pokłócić się mieszkańcy naszego miasta. O szczegółach Agnieszka Banasiuk ze Związku Gmin Czyste Środowisko.
6: Powiem krótko, zdarzają się takie perełki, o które potrafią być niewielkie awantury w zielonej szafie, czego są naocznymi świadkami pracownicy Związku Gmin. Bierzemy to oczywiście z przymrużeniem oka, ale faktem jest to, że potrafią tam zdarzyć się takie ubrania różnych sławnych, zagranicznych marek odzieżowych, bez tutaj żadnych konkretnych nazw. Rzeczywiście te ubrania cieszą się naprawdę dużym powodzeniem. Codziennie obserwujemy nowe osoby. Mamy też swoich stałych bywalców.
1: To ja tylko przypomnę, że zielona szafa mieści się przy ulicy Czarnieckiego 28.
0: Zmieniamy temat.
1: Teraz na antenie Meloradia Mazury porozmawiamy o szlakach rowerowych w gminie Łukta. Ze mną jest Ilona Grabowska, Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki. Witam serdecznie.
7: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
1: Szlaków rowerowych mamy sporo w powiecie ostródzkim. Ja z Krzysztofem Kowalczykiem często rozmawiam na antenie na te tematy, ale dziś skupimy się na gminie Łukta. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyznał Stowarzyszeniu Kraina Drwęcy i Pasłęki niewielką, ale z punktu widzenia lokalnego dużą dotację w wysokości 19 tysięcy złotych na konserwację, oznaczenie dwóch szlaków rowerowych. Ilona, skąd w ogóle pomysł, żeby te szlaki konserwować? Bo ja myślałem, że skoro raz wytyczymy szlak pieszo-rowerowy, to on już sobie tam 100 lat przetrwa.
7: Tak to nie jest właśnie i co roku musimy dbać o to, żeby te szlaki funkcjonowały, ponieważ w wyniku warunków atmosferycznych, czasem wandalizmu, te oznakowania należy uzupełnić, poprawić ich czytelność, żeby po prostu nasi rowerzyści w gminie Łukta nie błądzili tymi trasami rowerowymi. Dopowiem, że mamy 3 szlaki rowerowe w gminie Łukta o łącznej długości 80 km. Zaprojektowane są w formie pętli i Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki jest inicjatorem tego pomysłu, tej atrakcji, która no, cieszy się dużym powodzeniem w naszej gminie. Od 2007 roku są te szlaki rowerowe, a my staramy się co roku pozyskiwać z różnych źródeł zewnętrznych takie fundusze. I tutaj bardzo się cieszę, że Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyznał nam te fundusze, ponieważ z tej kwoty możemy uzupełnić brakujące oznakowania i mamy też 6 wiat miejsc postojowych na tych trasach rowerowych zlokalizowane z tablicą informacyjną, które również wymagają renowacji. I dlatego była impregnacja tych wiat, no i wymieniliśmy też lica na bardziej nowoczesne, bo idziemy z duchem czasu i mamy kody QR. Na tych kodach QR można sobie telefonem zbliżyć, są 3 kody i odsyłają one do elektronicznej mapy szlaków rowerowych, żeby turysta też miał, rowerzysta, taką mapę pod ręką. Odsyła również do informacji o szlakach rowerowych i odsyła również do questu rowerowego, bo też w naszym regionie nie ma takich questów rowerowych tutaj w pobliżu. To było też coś innowacyjnego w naszych najbliższych terenach. Mamy quest rowerowy i ja zachęcam, żeby dzieci z rodzicami wybrały się na te szlaki rowerowe i taki quest rozwiązały.
1: nasi mieszkańcy. A ja bym trochę skorygował, a może dodał do tego inną frazę. Nasi mieszkańcy i turyści. Swoi czy zdarzają się i przyjezdni?
7: Oczywiście, jak najbardziej również zapraszamy turystów i bardzo mnie to cieszy, że coraz częściej widzę rowerzystów na tych trasach rowerowych. Nawet wraca do mnie taka informacja zwrotna, bo przychodzą do nas często po mapy kieszonkowe szlaków rowerowych w gminie Łukta. I dochodzą też takie informacje, że bardzo fajny szlak, przyjemnie się jechało, nie był trudny. One tak mają po 20 parę kilometrów. Wytyczone są w różnych atrakcjach przyrodniczych, bo dopowiem właśnie, że gmina Łukta to jest 90% obszaru chronionego. Mamy 4 rezerwaty przyrody i wytyczone są w takich ładnych okolicach, gdzie można trochę dłużej spędzić czasu, jak na przykład na plaży w Pelniku nad jeziorem Isąg, jeden z głębszych, bo aż 54,5 metra maksymalnej głębokości.
1: No to teraz będzie podsumowanie, ale też i zaproszenie. 31 sierpnia odbył się już pierwszy rajd rowerowy. Słuchajcie, przejechali 26,5 kilometra, dokładnie trasą Łukta, Komorowo, Pelnik, Łęguty, Grazymy, Wynki, zakończyli w Łukcie, no bo jak Ilona wspomniała, to pętla, no to pętlą przejechali. Wrażenia? Dałaś radę?
7: Tak, daliśmy radę. Było też zmęczenie, ale co mnie bardzo cieszyło, to byli bardzo młodzi rowerzyści, którzy zaczynają przygodę z rowerem, bo byli nawet 5-latkowie, którzy na różnym odcinku starali się z nami jechać i to tak żwawo tempo trzymać. Natomiast cieszę się bardzo, bo dzięki takiemu zaangażowaniu społecznemu mogliśmy ten rajd zrobić w ramach wkładu własnego, niefinansowego, w ramach tej realizacji konserwacji szlaków rowerowych, bo chodziło o promocję tego szlaku, o promocję tych tablic, miejsc, zachęcenie do aktywnego uczestnictwa. W tą akcję włączyli nam się druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej we Florczakach, gdzie zapewnili nam zaplecze techniczne, bo mieliśmy wodę, jakieś drobne przekąski na ognisko. To było wiezione tym wozem strażackim, również dzieci, które już miały trochę mniej sił, to mogły sobie wsiąść i przejechać na tym odcinku trasą. A poza tym to też nieodpłatnie w ramach wolontariatu opiekę medyczną mieliśmy zapewnioną przez fachowego ratownika medycznego pana Piotra Stankiewicza. Mieliśmy również koło gospodyń wiejskich w Wynkach, które się zaangażowało i nawet przygotowało nam pyszny żurek. I nawet ten rajd był międzynarodowy, bo mieliśmy osoby z Portugalii.
1: To ciekawostka, ale teraz zaproszenie. Bo 19 września kolejny rajd rowerowy. Ilona, gdzie zapraszamy? Kto będzie? Jaka trasa? Co planujecie?
7: 19 września to jest nasz drugi z trzech rajdów w tym roku organizowany. Zapraszamy po też fajnym miejscu, w które chcemy zabrać, bo gmina Łukta ustanowiła 136 pomników przyrody i to jest coś nowego. Są fajne aleje utworzone i chcemy w to miejsce zabrać naszych rowerzystów, żeby zobaczyli potencjał tego lasu. No i tutaj rajd będzie prowadził nam Krzysztof Kowalczyk. Ja będę tym razem uczestnikiem, będę się też przysłuchiwać z ciekawością i pomagać uczestnikom na trasie. No i my tutaj planujemy 19 września o godzinie 9 wyjechać z uczestnikami. Miejsca są ograniczone, dlatego na pewno w niedługim czasie na naszym Facebooku będzie jakaś informacja, że będziemy prowadzić zapisy, więc proszę obserwować i zachęcam do polajkowania naszej organizacji.
1: Gdzie zbiórka?
7: Spod Gminnego Ośrodka Kultury w Łukcie, bo tam obecnie mamy swoją siedzibę.
1: 80 kilometrów tras rowerowych w gminie Łukta. To się samo nie wytyczyło, ale też i samo nie będzie konserwować. Urząd Marszałkowski wsparł Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki kwotą 19 tysięcy złotych na konserwację i odnowienie tych szlaków. Zapraszamy Was serdecznie na 19 września. Wówczas odbędzie się druga wyprawa, drugi rajd rowerowy szlakami gminy Łukta. Tym razem odwiedzimy 136 pomników przyrody. Zachęcam Was i odsyłam do mediów społecznościowych Stowarzyszenia Kraina Drwęcy i Pasłęki.
8: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
1: Ja nazywam się Marek Apel, a wysłuchacie magazynu reporterów Meloradia Mazury. Teraz zabieram Was na dłuższą wycieczkę. Znajdujemy się w Muzeum PRL i Kolejnictwa w Ostródzie. Ze mną jeden z założycieli twórców tego miejsca, ostrucki przedsiębiorca Ryszard Czarnowski. Witam serdecznie, dzień dobry.
9: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Zacznijmy od banalnego pytania, ale ono musi paść w naszej dzisiejszej rozmowie. Jaki to był sezon w Ostródzie z pana perspektywy?
9: Jeżeli chodzi o pogodę, turystykę, zauważamy spadek liczby turystów, natomiast można Ostródę dostosować do warunków pogodowych. Popatrzmy, jakich turystów Ostróda potrzebuje, jaką mamy pogodę. Dodajmy 2 plus 2, wyjdzie nam wynik.
1: Znajdujemy się w budynku przy ulicy Słowackiego. Muzeum PRL i Kolejnictwa Słowackiego 7. No właśnie, miejsce, któremu wspólnie z kolegami nadał pan duszę. Ja byłem na otwarciu, dlatego postanowiłem do pana wrócić. Co się zadziało u was przez te 2 miesiące? To znaczy, macie już jakieś podsumowanie, jeśli chodzi o turystów? Ja też do waszego muzeum przyprowadziłem turystów ze Szwecji, no i byli oczarowani.
9: No to dzięki wielkie. Jestem bardzo zaskoczony frekwencją, ile osób jest zainteresowanych w ogóle tematyką PRL-u. Faktycznie ona często kojarzy się z naszym dzieciństwem, natomiast możemy tu mówić o naprawdę dużych ilościach turystów. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Nie spodziewaliśmy się takiej frekwencji. Dzięki temu możemy realizować plany statutowe naszego stowarzyszenia i obrony cywilnej, pomocowe, które będziemy realizowali już tej jesieni, a mieliśmy plan zrobić to w ciągu 2 lat. Także sezon był całkiem udany.
1: O jesień zaraz będę pytał. Nowe eksponaty pojawiły się u was, bo na otwarciu pan mówił, że nawet wtedy podchodzili mieszkańcy Ostródy, pytali, mam taką rzecz, chciałbym coś przekazać. Są nowe eksponaty?
9: Tak, zdecydowanie znacznie więcej. Mieszkańcy bardzo dużo eksponatów przynieśli. W tej chwili w ekspozycji nawet 20% ekspozycji może pochodzić od mieszkańców Ostródy.
1: Najcenniejszy nabytek?
9: Najcenniejszy nabytek stoi przed budynkiem. To jest duży Fiat, który Fiat 125P, tutaj przekazany, udostępniony przez mieszkańca naszego. Niedługo też szerzej o tym opowiem.
1: Panie Ryszardzie, działa pan w tej branży turystycznej, nie tylko w Muzeum PRL. Mówi pan dobry sezon. Z kolei przedstawiciele miasta podkreślają, że różnie to było. Ja póki co zaufam panu, ze względu na to, że prywatny biznes musi zarobić na swoje utrzymanie, na koszty, na ZUS, czyli sezon był dobry.
9: Tak, uważam, że był dobry, zdecydowanie lepszy od poprzedniego. Ważnym jest tutaj podejście do turysty, który się zmienia regularnie. Nie można tutaj patrzeć naprzód na wiele lat, trzeba indywidualnie podchodzić do turysty. Mamy innych zupełnie odbiorców ostródzkiej turystyki w tym roku, innych w poprzednich latach.
1: Narzekanie na pogodę jest tylko taką bezpieczną wymówką?
9: Tak uważam. Polacy coraz częściej wyjeżdżają za granicę. Jeżeli ktoś szuka pogody, gwarancji pogody, po prostu w podobnych pieniądzach, a często niższych, po prostu poleci w ciepłe kraje. Ktoś, kto szuka wypoczynku Mazur, wybierze naszą Ostródę.
1: Panie Ryszardzie, na otwarciu wspominał pan mi, że miesiące turystyczne, lipiec, sierpień, ale jesień od września, no to będzie już nastawienie na działania statutowe, na pracę z młodzieżą, na takie pasje do PRL, do starych maszyn. Co z tymi planami?
9: One już są, już rozpoczęliśmy tak naprawdę realizację. To nie tylko jest praca z młodzieżą, bo bardzo zależy nam na spotkaniach międzypokoleniowych. Na tym, żeby łączyć, nie tylko skupiać się na młodzieży, ale również na osobach starszych i jak to połączyć. Nasi ostródcy seniorzy często narzekają na brak relacji z młodzieżą. Te różnice pokoleniowe stały się bardzo duże i zamierzamy po prostu troszeczkę to zmienić, odmienić, tak żeby wszyscy byli zadowoleni. Żeby młodsi zauważyli starszych, a starsi, żeby poznali młodszych.
1: Poproszę o szczegóły. Kiedy spotkania, na czym to wszystko będzie polegać?
9: Pierwsze takie spotkania rozpoczniemy już od października. Będą prowadzone regularnie. Będziemy spotykali się i z młodzieżą, i z osobami starszymi. Pierwszy taki projekt, wręcz prototypowy, przeprowadziliśmy w Ostródzkiej Młodzieżowni pod tytułem Kiedyś to było, gdzie zestawiliśmy dawne nasze marzenia ze współczesnymi, udowadniając, że wcale niekoniecznie tak wszystko się zmieniło i zamierzamy to kontynuować.
1: Domyślam się, że będziecie majsterkować.
9: Oczywiście. Tutaj z pomocą też kilku przedsiębiorców. Ja również jestem mechanikiem samochodowym, prowadzę warsztat, więc i też udostępniam swój warsztat i swoją wiedzę. Tutaj jednym z wolontariuszy jest mój syn, który jest elektronikiem. Również będzie uczył młodzież obsługi i naprawy tego typu urządzeń, zabytków techniki, również motoryzacyjnych. Jest pan Krzysiu wolontariusz, który ma jedną z większych kolekcji motocykli w Ostródzie. Będziemy też uczyli, próbowali zaszczepić pasję, odciągać od nowoczesnej elektroniki.
1: Czyli wracamy do PRL-u. Dawniej się wszystko naprawiało do granic możliwości, a nie wyrzucało, tak jak ma to miejsce dzisiaj.
9: To prawda. Czego dowodem są właśnie nasze eksponaty. Niektóre do dzisiaj sprawne. Mówiło się, że kiedyś wszystko było niskiej jakości. To tak nie do końca jest. Sami wiemy, że dzisiaj wiele rzeczy jest jednorazowych.
1: Panie Ryszardzie, o Ostródę chciałem zapytać, bo jest pan pierwszym przedsiębiorcą, który rzucił wyzwanie miastu, miejskim jednostkom. Chodzi mi tu m.in. o też biznes statkowy, ale ja bym się skupił na promocji, bo bardzo ciekawe ogłoszenie zauważyłem w mediach społecznościowych, że wy nie przystąpiliście do programu Karta Ostródzka, ale zrobiliście swój własny program. To znaczy, zrób zdjęcie, oczywiście w tym twardym sezonie, lipiec, sierpień, zrób zdjęcie z zabytkowym rowerem, a dostaniesz zniżkę na wejście do Muzeum PRL.
9: Tak, to prawda. I to całkiem nieźle się sprawdza. Turyści bardzo chętnie wyszukiwali, także w Ostródzie można szukać nie tylko smoków, ale również naszych rowerów i współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami. Wzajemnie siebie polecamy. Właściwie niemalże wszystkie podmioty pracujące w branży gastronomiczno-turystycznej, czy na bulwarze, w mieście i w okolicy, ściśle ze sobą współpracujemy. Nasza konkurencja jest bardzo zdrowa, polecamy się wzajemnie, potrafimy się wymieniać usługami, przez to dzielimy się też właśnie tymi klientami i Karta Ostródzka niekoniecznie nam jest do tego potrzebna.
1: Miasto, miejskie jednostki powinny nie to, że pomagać, ale chyba przede wszystkim nie przeszkadzać.
9: To prawda. Dajcie nam pracować, nie przeszkadzajcie, my sobie damy radę.
1: Panie Ryszardzie, plany na przyszłość, jeśli chodzi o Muzeum PRL, to znaczy warsztaty jesienno

0: bardzo dużo tego typu wycieczek historycznych, edukacyjnych.
1: Jeśli chcecie zwiedzić Muzeum PRL i Kolejnictwa, no to niezmiennie odsyłam Was pod adres Słowackiego 7 w Ostródzie.
2: Zapisz tę datę.
1: Zespół Szkół Rolniczych w tym roku świętuje 60-lecie. Paweł Muszyński, dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych imienia Wincentego Witosa. Witam serdecznie.
3: Witam serdecznie, dzień dobry Państwu.
1: Panie dyrektorze, to ważna data, tak, na takim kalendarzu szkolnym chyba.
3: Bardzo ważna, tym bardziej to łączymy też z Dniem Edukacji Narodowej. Przygotowania trwają już cały rok, wszyscy jesteśmy zmobilizowani, chcemy dobrze wypaść. W sumie mamy doświadczenia duże, poprzeczkę podnieśliśmy wysoko i staramy się, żebyśmy przede wszystkim w takiej konwencji to zrobili. Zależy nam na absolwentach, zależy nam na nauczycielach, którzy wiele lat z tą placówką współpracowali, czyli docieramy do emerytów i jak największą rzeszę absolwentów, żeby oni się poczuli jako ci goście najważniejsi.
1: Tak, staracie się z panem senatorem porozmawiać, żeby jeszcze lekcje poprowadził dla uczniów?
3: A może tak.
1: Praktyczną oczywiście.
3: Tym bardziej, że mechanizacja rolnictwa czy produkcja roślinna, a dalej te przedmioty funkcjonują w naszej szkole, jak najbardziej. Spróbujemy.
1: Wspomnienia absolwentów, one będą gdzieś obecne? Macie fotografie?
3: Tak, w tej chwili tworzymy album. Chcemy zrobić konfrontację 30 ujęć z historii i 30 nowych ujęć współczesnej szkoły, czyli w sumie 60 ujęć na 60-lecie. Również i film, wiele, wiele rzeczy takich sentymentalnych, czy też na pamiątkę, na to, żeby uwiecznić ten dzień, na pewno powstanie.
1: Jakieś specjalne zapisy, czy wystarczy przyjść?
3: To znaczy tak, już ogłoszenia poszły, natomiast też jest organizowany bal absolwentów. Miejsce zostało wybrane, także liczymy na to, że dużo absolwentów też poza odwiedzeniem szkoły zapisze się na bal. Na poprzednim jubileuszu był turniej siatkarski, bo nie wiem, czy pan redaktor wie, Zespół Szkół Rolniczych słynął z siatkówki. Pan dyrektor Wasilewski, bardzo ważna dla niego była siatkówka i jeżeli szkoła rolnicza zajmowała bardzo dobre miejsca w historii.
1: Jubileusz 60-lecia Zespołu Szkół Rolniczych w Ostródzie odbędzie się 10 października. Poszczegółowy program odsyłamy Was na stronę internetową szkoły.
2: Zmieniamy temat.
1: Ze mną jest Anna Karczewska, oficer prasowa komendanta powiatowego Policji w Ostródzie. Witam serdecznie.
4: Dzień dobry panie redaktorze, witam serdecznie.
1: Drodzy słuchacze, wystawiłem w mediach społecznościowych i w serwisie aukcyjnym ogłoszenie o sprzedaży. W jednej chwili otrzymałem 5 wiadomości, żeby przenieść w ogóle korespondencję z tej platformy na WhatsAppa i zacząłem dostawać linki, żeby dokończyć transakcję. Wystawiamy i stajemy się ofiarą.
4: Kiedyś sprawa wyglądała tak, że ofiarami przestępstw padały te osoby, które kupowały coś w internecie. Kupiły, wysłały pieniądze, nie dostały towaru. Teraz oszuści, sprawcy wszystkich przestępstw poszli dalej i atakują w te osoby, które wystawiają przedmioty do sprzedaży. To są jedne z najbardziej takich popularnych oszustw. I tak jak w przypadku pana redaktora. Wystawił pan coś na sprzedaż i za chwilę pojawiła się informacja, że ktoś jest zainteresowany zakupem.
1: Dokładnie.
4: I dzisiaj może zaapelujemy głównie do tych osób, które coś będą chciały wyprzedać, bo gdzieś zrobiły porządek w szafie, bo coś jest niepotrzebne w domu, więc to będzie też szansa na to, żeby uzyskać jakieś pieniądze na inne zakupy, czy na inne swoje potrzeby. Przede wszystkim tak, nawet jeżeli wystawimy coś na platformach sprzedażowych, to my się trzymajmy tych platform, absolutnie nie dajmy się przekonać do tego, żeby przejść na jakąś inną korespondencję, żeby przejść, bo co robią sprawcy? Przede wszystkim chcą uzyskać od nas nasze dane. Proponują, że prześlą linka poprzez komunikatory inne, proponują, że wyślą nam linka na pocztę internetową. Nie róbmy tego. Powinno nam się od razu zapalić z tyłu głowy, że jeżeli pada hasło link, rezygnujemy w ogóle i najlepiej jest poprzestać korespondencję.
1: Ale ja byłem w pewien sposób poinformowany, bo śledzę też wasze komunikaty. Mm-hmm. Postawmy się, powiedzmy, w roli mieszkańca, który wystawia ten przedmiot na sprzedaż i dosłownie w jednej chwili otrzymuje wiadomość, że jestem zainteresowany, tylko przenieśmy w ogóle korespondencję na inną platformę, dostajemy link do dokończenia sprzedaży.

0: Sprzedaży, takiemu mieszkańcowi włącza się tak zwana dopamina. Myśli sobie tak, no już sprzedałem. W zasadzie pieniądze są na moim koncie, kliknę tylko w ten link, podam dane karty jeszcze pewnie płatniczej i mam pieniądze.
1: No i właśnie, panie redaktorze, i tu trzeba sobie uzmysłowić, że my generalnie jesteśmy nastawieni na chęć zysku. Jak nam się pojawiło hasło, że my już, ktoś już nam jest w stanie przelać pieniądze, no to my się cieszymy. A tu już powinniśmy się wykazać zdrowym rozsądkiem. Niech te pieniądze nie przemawiają za naszym działaniem. Powinniśmy sobie uzmysłowić to, że jeżeli wystawiłem coś i ktoś już jest zainteresowany, to oznacza to, że gdzieś tam po drugiej stronie internetu siedzą tak zwani potencjalni oszuści i wyłapują te osoby, które wystawiły coś na takim portalu czy innym, tak? Czy na jednej aukcji, czy na innej. I tu powinno nam się zaświecić jakaś taka lampka ostrzegawcza, że kurczę, no wystawiłem coś już do sprzedaży i są chętni? No nie tak. Bo nawet jeżeli my chcemy coś kupić i postawić się w drugiej sytuacji, jeżeli my chcemy coś kupić, to najpierw przeglądamy portale, sprawdzamy aukcje, porównujemy ceny, a tutaj zazwyczaj pojawia się komunikat, ja jestem zainteresowany i nawet ta osoba nie negocjuje ceny.
0: Tak, to prawda.
1: I tu powinno nam się właśnie zaświecić te światło takie ostrzegawcze. Jeżeli ktoś nie walczy o to, żeby kupić dany przedmiot w dobrej cenie, to już oznacza, że to może być jakieś oszustwo.
0: Pamiętajcie, nawet najmniejsze próby oszustwa powinniśmy zgłaszać policjantom. To spowoduje zablokowanie kont w mediach społecznościowych lub na platformach sprzedażowych osobom, które prowadzą nielegalny proceder pozyskiwania danych, a także wyłudzania pieniędzy przez strony internetowe.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
0: Marek Apel, witajcie na kolejnym spotkaniu na naszej radiowej antenie. Tym razem porozmawiamy o rezerwatach w powiecie ostródzkim. Tych mamy 10, a jeden z najnowszych to rezerwat Kirschniter w gminie Miłomłyn. Ma on za zadanie ochronić unikatowy gatunek storczyka.
2: To warto wiedzieć.
0: Krzysztof Kowalczyk, Zachodniomazurskie Stowarzyszenie Przewodników. Witam serdecznie.
3: Witam serdecznie, witam słuchaczy.
0: Kolejny rezerwat. Rezerwat w gminie Miłomłyn. On się dokładnie nazywa rezerwat Kirschniter. Natomiast jeśli mamy rozmawiać wyposażeni w pełną wiedzę i też wyposażyć w nią słuchaczy, to może na początek o tym, że nie jest to jedyny rezerwat w powiecie ostródzkim.
3: Nie, mamy wiele rezerwatów. Są dużo starsze rezerwaty. Rezerwat Sosny Taborskie, rezerwat Ostoja Bobrów na rzece Posłęce. Mamy jeszcze rezerwat Jezioro Długie, mamy rezerwat Wyspa Kormoranów bodajże na jeziorze Marąg i jeszcze chyba kilka innych. Rzeka Drwęca jest rezerwatem przecież
0: no
3: przyrody.
0: Tak, ale Sosnę Taborską wymieniłeś.
3: Tak, Sosna Taborska.
0: Bo to jest ten najbardziej znany. Mhm. Nawet ja bym powiedział tak, ostatnio byłem takim zdziwiony, jak lokalni politycy i samorządowcy wymieniali, że mamy rezerwat Sosny Taborskiej. Mało tego, nawet jeden z samorządowców potrafił sprecyzować, co to jest Sosna Taborska, do czego ona służyła, że drewno z tego rezerwatu stanowiło budulec statków, a konkretniej masztów.
3: Sosna z tych rejonów, okolice Taborza, właściwie to jest taki rejon od Olsztynka prawie po Morąg, od Ostródy prawie po Olsztyn, gdzie rośnie ten ekotyp sosny taborskiej, odmiana sosny zwyczajnej, lokalna odmiana, charakteryzująca się tym, że jest bardzo wysoka i drobnosłoista, czyli przyrosty roczne są bardzo drobne. Kiedyś ona była w jakiejś tam niewielkiej domieszce i były wyciągane te sosny z lasu, transportowane drwęcą, po to, żeby właśnie był to najlepszy, żeby użyć tego jako najlepszy materiał na maszty. Są dokumenty, że królowa duńska w XVII wieku kupowała właśnie stąd materiał na najlepsze maszty na świecie podobno. I oczywiście, że sosna jest ciekawa, ale no, leśnicy mówią, że to nie jest jedyna taka sosna. Dziś augustowska też tam ma podobne właściwości, tylko tamtąd było dalej transportować w XVII wieku. A tutaj się udawała drwęcą do Wisły, potem do portów bałtyckich i sprzedawać ją. I ona była bardzo droga, rzeczywiście bardzo droga. Natomiast cała sosna, którą tutaj mamy w tym rejonie, no to jest ta sosna taborska. Ja mam ganek swojego domu, też sosny taborskie, nie z rezerwatu, z zupełnie innej części lasu, ale to jest ten sam ekotyp sosny taborskiej.
0: Krzysztof, te nasze rezerwaty, one w ogóle, rezerwat służy temu, żeby, użyję tego stwierdzenia, trochę spacyfikować człowieka w lesie. To znaczy na tyle objąć ochroną las, żeby człowiek się tam, powiedzmy, no, nie szwendał, nie prowadził jakichś tam gospodarek zbierackich, rabunkowych, to już nie daj Boże.
3: Ale zobacz, te rezerwaty, co zostały przynajmniej ostatnio stworzone, Górnej Szelążnicy, czy ten z tą bardzo niemiecko brzmiącą nazwą?
0: Kirchnitter.
3: Nie wiem, co to znaczy. To nie po polsku jest w każdym razie. Obydwa te rezerwaty powstały w takim miejscu, gdzie i tak ten las był chroniony. Prawda? Skoro można było tam zrobić rezerwat, to znaczy, że lesicy chronili go od dawna, nie było tam takiej jakiejś planowej gospodarki leśnej prowadzonej i to te jeziorka stanowią jakiś tam rezerwuar rzeczywiście zasobów przyrodniczych i to było cały czas. Ale teraz zostały zrobione rezerwaty i co się zmieniło? Zmieniło się to, że po prostu tam nie można teraz wejść.
0: To źle.
3: Dla kogo?
0: Dla nas.
3: Dla nas, tak. No można więcej prowadzić badań, chociaż wcześniej też można było prowadzić badania. Leśnicy mogli to wyłączyć jako strefę martwego drewna, czy jakieś tam inne formy ochrony, które w leśnictwie funkcjonują. I było to wyłączone. I nikt tam nic nie robił. No teraz, dlatego że jest rezerwat, jest bardziej znany i lokalni, powiedzmy, ekoentuzjaści będą chcieli tam się być może dostać, żeby zobaczyć, co tam jest ciekawego. A więc...
0: Gatunek rzadkiego storczyka.
3: No na przykład. Takie gatunki rzadkich storczyków są w okolicy Miłakowa, jest ich co najmniej chyba kilkanaście. I nie ma tam rezerwatu. Natomiast... Pamiętam kiedyś taką sytuację, rozmawiałem z nadleśniczym jednym i mówił, że ma takie fajne jeziorka, nie będę mówił jakie, i są piękne, rzeczywiście są przyrodniczo bardzo interesujące, ale nie zrobi tam rezerwatu, żeby tam ludzie nie ciągnęli. Dopóki nikt niewiele o nich, o tam ludzi wie, to tam można sobie ewentualnie zajść, zobaczyć coś. A jak będzie rezerwat, no to już będzie gdzieś na mapach, będą chcieli różni przyrodnicy, turyści, ekoentuzjaści tam pójść i zobaczyć, co jest. Ja wiem, że nie wolno, bo przepis odgórny, ustawa o ochronie przyrody zabrania. No tylko, że las nie jest stale monitorowany.
0: Poczekaj, Krzysztof, bo tak, ja myślałem, że rezerwat to same plusy, ale to z tego, co ty opowiadasz, to jest sporo minusów.
3: Zależy dla kogo. Zależy dla kogo. Z punktu widzenia mojego, jak ja chodzę po lesie, czy sam, czy z turystami, czy z harcerzami, no to tworzenie rezerwatów, gdzie i tak ta przyroda sama się rządziła i leśnicy to chronili, no to mi utrudnia, bo ja teraz nie mogę tam wejść.
0: Nie zbierzesz grzybów,
3: na przykład grzybów, ale na przykład tam, gdzie jest rezerwat w tej chwili Górnej Szelążnicy, tam są źródełka. Ja wędrując po lesie, bądź tam biwakując na przykład w strefie bushcraftu, czyli w strefie zanocuj w lesie, tam mogę sobie przyjść po wodę pitną, która wypływała parę metrów wcześniej z ziemi po prostu, bo tam jest, są erozja wsteczna, są źródliska. Teraz nie wolno tam wejść po tą wodę. Pomimo tego, że gdy były konsultacje społeczne, my jako Stowarzyszenie Przewodników wnioskowaliśmy, ażeby zrobić tam szlak spacerowy dookoła, żeby można było pokazać, co tam jest i żeby można było udostępnić te źródła, pobudować pomosty, tak jak przy źródłach Łyny są, żeby pokazać te źródliska, a może nawet właśnie miejsce, gdzie można nabrać czystej źródlanej wody do picia. Nie zostało to uwzględnione.
0: Czyli co, jesteśmy na przegranej pozycji w tym momencie?
3: No, my jako tacy, powiedzmy, bushcrafterzy, wędrowcy, turyści przyrodnicy, tak. Bo teraz nie wolno nam tam wejść.
0: Mamy kolejny rezerwat. Wiesz, mówię tu o takim ogólnym przekazie, że zawsze to brzmi dumnie. Mamy rezerwat.
3: No ale co nam to daje, że mamy rezerwat?
0: No wiesz, szary zjadacz mandarynek, to on przeczyta nagłówek, powie, a fajnie, mamy rezerwat. Mhm. A w lesie był 10 lat temu.
3: No dobrze, i teraz chwalimy się, zobacz, w materiałach niejednokrotnie jakichś tam gminnych, turystycznych, chwalimy się rezerwatami. Tak jak rezerwat na przykład na Wzgórzach Dyleskich, Jezioro Francuskie, też w naszym powiecie. I nawet widziałem w jakichś materiałach zrobionych, nie wiem przez kogo, że zapraszają tam kajakarzy na to Jezioro Francuskie. Po podczas gdy on jest rezerwatem i tam właśnie też nie wolno wchodzić. To po co się chwalić turystom, że mamy rezerwat, do którego nie wolno wchodzić? Owszem, jest w ustawie wymienione, jeśli nie ma tam szlaku, bo jeśli jest szlak wytyczony, którym może zdać zgodę Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych, to tymi szlakami można się poruszać w rezerwacie.
0: Ale tylko w rezerwacie, w obrębie szlaków.
3: Jak jest plan ochrony rezerwatu, to mogą tam być właśnie ujęte takie rzeczy, że można pływać, że można chodzić, że można zbierać grzyby, czy coś tam, co można robić, prawda? Ale właściwie w większości tych rezerwatów, jak nie wszystkie, które są u nas, nie ma takich rzeczy. Nie ma możliwości wejścia, ponieważ Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w planie ochrony przyrody nie ujął takich punktów, jak właśnie poruszanie się szlakami, czy wejście, żeby nazbierać grzyby, czy wejście chociażby z turystami, żeby obejrzeć.
0: Jeden paradoks jeszcze mi się nasuwa, bo ten, powiedzmy, słynny unikatowy storczyk, na podstawie którego utworzono ten rezerwat w gminie Miłomłyn, no to on tylko w maju kwitnie i potem już nie kwitnie, nie będzie pięknie. To znaczy, że dla jednego storczyka i powiedzmy jednego widoku, powiedzmy, utrudnia się po części funkcjonowanie, życie społeczne, korzystanie z dobra wspólnego, którym jest las.
3: Tak. Co prawda, tamten rezerwat akurat na terenie Nadleśnictwa Miłomłyn ja nie znam zupełnie. Nigdy tam nawet nie dotarłem, nie doszedłem. Wiem, że to jest połączenie tam takiego cieku wodnego w kierunku jeziora Tarda.
0: Tak.
3: Na jeziorze Tarda byłem, nawet pływałem tam z leśnikami i gdzieś to tam w tym ciągu górnym jest, że wody z tego małego jeziorka, gdzie jest teraz rezerwat, płyną do Tarda. Ale nigdy tam nie byłem, no nie wędrowałem aż tak szczegółowo po tamtych lasach.
0: To jest taki teren niewielki. No, z perspektywy, powiedzmy, takiej ogólnej lasów, tak?
3: Bo tak,
0: nam może się wydawać dużo, jak teraz to usłyszymy, to jest około 18 hektarów.
3: No i fajnie, no niech sobie jest rezerwat, wszystko dobrze. Nie wiem, czy tamtejsi wędrowcy, czy którzy tam odwiedzali, zachodzili tam jacyś. Wiem, że w okolicy tam ornitolodzy podglądali ptactwo na sąsiednim jeziorku. Na tym pewnie też czasami. No ale trudno mi o tamtym powiedzieć. Mogę powiedzieć właśnie o tym, co też niedawno powstał, ten rezerwat, o którym wspomniałem, Górnej Szelążnicy. I tam sytuacja jest taka, że w planie rezerwatu jest tylko mowa o ochronie jeziorek, wód, ryb, organizmów wodnych. Podczas gdy on powstał po to, żeby ta otulina, ten las stary, który tam jest dookoła, tam są ogromne dęby, tam są ogromne sosny, buki, powalone buki, tam jest grzybów mnóstwo, różnego rodzaju na tych powalonych bukach. I to miało być chronione. A w planie ochrony przyrody jest tylko o wodach. Nie wiem, może zostanie coś zmienione, może zostanie rozszerzone, ale na razie nie ma. I to, co myśmy zgłosili, te wszystkie uwagi, nie zostało uwzględnione. Nawet droga, która tam przechodzi i wchodzi w rezerwat, no powinna być udostępniona, bo to jest ta droga między wsiami właściwie. I tam turystycznie się jeździ, ruch się odbywa. Ja chociażby rowerem czasami, jeśli mam grupę rowerową, to też tam przejeżdżam tą drogą. Teraz nie będzie wolno. Aczkolwiek nie ma straży rezerwatowej, więc no to po co tworzyć przepisy, które nie będą egzekwowane, prawda?
0: A jak jest właśnie z oznakowaniem rezerwatów? One muszą, są oznakowane?
3: No powinny być oznakowane, tylko różnie z tym oznakowaniem, przecież nie na każdej drodze będzie. Jeśli idę sobie po lesie, a mam prawo iść po lesie, no to nie spotkam być może tablicy, że jest rezerwat, tak? No jeśli chcę wjechać rowerem, samochodem, bądź nie daj Boże quadem, strasznie niszczą drogi, no to wtedy powinienem zauważyć, bo przy drogach jakiś jest. Ale jeśli idę przez las i nie znam, no to może wdepnąć na rezerwat wtedy.
0: No dobra, ale wdepnę i co? Mandat?
3: Jeśli mnie spotka straż leśna, to może mi nałożyć mandat.
0: Bolesna kara?
3: Czy tylko pouczą, czy dadzą maksymalną karę, tam kilkaset złotych.
0: Czy jeszcze nie daj Bóg znajdą mnie z grzybem?
3: Albo, że palisz sobie małe ognisko na przykład, bo idziesz wiosną wczesną albo jesienią i chcesz sobie zrobić tam herbatkę. No, co prawda teraz palnikiem gazowym można to zrobić, no ale nawet jeśli zabiwakujesz, no to jeszcze bardziej możesz być ukarany. Artykuł 15 ustawy o ochronie przyrody, co w rezerwatach zabrania się budowy, przebudowy obiektów budowlanych, chwytania zwierząt i tak dalej, ale to, co zaznaczyłem, palenia ognisk wyrobów tytoniowych, używania źródeł światła z otwartym płomieniem, ruchu pieszego, rowerowego, narciarskiego i jazdy konnej wierzchem z wyjątkiem szlaków tras wyznaczonych przez regionalnego dyrektora. Wprowadzania psów na obszary objęte ścisłą ochroną, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych na planie ochrony. Tylko nie ma takich miejsc. Pływania, żeglowania, z wyjątkiem akwenów, szlaków wyznaczonych. I na przykład rzeką Drwęcą, a do rezerwatu Drwęcy należy jezioro Drwęckie, nie wolno pływać. Czyli zasadniczo, teoretycznie, wszystkie te żaglówki, kajaki, co są na jeziorze Drwęckim, są tam nielegalnie. Żegluga ma jedynie zezwolenie. Więc no, widzisz, jak to wygląda.
0: Czyli mamy przepisy, w teorii staramy się coś ochronić tak, żeby nikt tego nie zobaczył. No, przepis swoje, las swoje, człowiek swoje.
3: Wiesz co, no, te przepisy po prostu nie przystają do rzeczywistości. Raz, że są martwe, nieskuteczne, a dwa, że ta ochrona, mam wrażenie, że jest jakaś taka złudna, bo to i tak było chronione. Jeśli chodzi o Drwęcę, no owszem, należałoby ją może bardziej chronić i Górna Drwęca jest gdzieś tam dosyć mocno chroniona. To cały czas jeszcze nie jest tak, jak trzeba.
0: Także mamy nowy rezerwat w miejscowości Tarda, gmina Miłomłyn, rezerwat Kirschniter. Chronimy tam unikatowy rodzaj rzadkiego gatunku storczyka. Tyle. No, no i nie możemy tego storczyka zobaczyć.
3: Tak, nie wolno tam wejść, żeby zobaczyć tego storczyka.
0: No trudno, ale mamy rezerwat i tym się z Państwem żegnamy. Odwiedzajcie lasy w powiecie ostródzkim.
3: Ale nie rezerwaty, bo nie wolno.
0: Ale nie rezerwaty, bo nie wolno.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
6: Skala, Kamik i Fabia już od 66 tysięcy 700 zł?
5: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.

0: FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
1: W tym programie będziemy się uczyć lokalnego patriotyzmu. Ostrudologia to projekt wymyślony przez burmistrza Ostrudy Rafała Dąbrowskiego, który ma młodym, ale też nieco starszym mieszkańcom naszego miasta pokazać, że żyjemy w świetnym mieście, możemy poznać jego zakamarki, no a najmłodsi mogą porywalizować o nagrody. Ja nazywam się Marek Apel, a ze mną w studiu Katarzyna Sosnowska-Rama, Wydział Promocji Urzędu Miasta w Ostrudzie. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry.
1: Porozmawiamy o tygodniu lokalnego patriotyzmu, ostrudologia. Rok temu brzmiało to jak abstrakcja, jak nowo wymyślone słowo, no bo to jest.
2: Tak też było.
1: Wymyślone słowo, ale projekt ten w ubiegłym roku, pod koniec czerwca, ja sam pamiętam paradę smoków.
2: Co naprawdę prawda, trudno ją zapomnieć, bo tak, to było naprawdę piękne,
1: postarali
2: piękne
1: się, to, tak, to trzeba przyznać, ale w tym roku postanowiliście, że nie czerwiec, a wrzesień. Skąd na początek przesunięcie tej daty, bo ja tylko dodam, że ostrudologię i tydzień lokalnego patriotyzmu świętujemy od 14 do 18 września.
2: Tak, w tym roku data jest nieco inna, z takiego, można powiedzieć, prozaicznego powodu. Staraliśmy się o spore dofinansowanie, żeby ta nasza ostrudologia mogła być jeszcze większa, jeszcze piękniejsza. Tym razem nasz projekt nie został wybrany, no ale już musieliśmy przesunąć właśnie termin, bo czekaliśmy na wyniki. Oczywiście będziemy próbować kolejny raz, więc może w przyszłym roku ostrudologia odbędzie się właśnie też w takiej formie z dofinansowaniem, ale że odbywać się będzie, to jest pewne. W jakim terminie to się jeszcze okaże, no bo właśnie te dofinansowania troszeczkę mogą nas tutaj determinować, jeżeli chodzi o termin. Tak, już niedługo ruszamy.
1: Ja pamiętam, w tamtym roku było miejskie dyktando, oprócz parady oczywiście. Mm-hmm. Były wycieczki niektórych klas szkół podstawowych po spółkach. Tak? Pozwiedzały. Mm-hmm. To jest kopia tego z tamtego roku, czy jednak ostrudologia to jest takie nasze lokalne święto, które jednak ewoluuje i czerpiecie z pomysłów mieszkańców.
2: Tak. Chcemy ten projekt rozwijać. Chcemy, żeby on co roku wnosił też coś nowego i przede wszystkim uczymy się oczywiście tej ostrudologii. Uczymy my ostrudologii dzieci, ale też my sami się jej uczymy.
1: Ale to nie jest żadna indoktrynacja.
2: Absolutnie. W związku z czym też później już po ostrudologii w tamtym roku, w tym roku również zrobimy to samo. Spotkamy się w dużym gronie, żeby omówić to, jak było i też właśnie poszukać jakichś kolejnych rozwiązań. Rok temu, tak jak właśnie już tutaj wspomnieliśmy, dzieciaki odbywały wycieczki do różnych jednostek, czyli do muzeum, do Centrum Kultury. Były też zawody z wędkowania, ogromnie dużo zawodów w OCIR-ze i to trzeba podkreślić, była to taka rywalizacja w duchu takiej współpracy. To taka zdrowa rywalizacja. Do tego stopnia, że na przykład szkoły między sobą nie rywalizowały, tylko były drużyny stworzone z wymieszanych dzieciaków między szkołami, żeby one ze sobą jeszcze bardziej mogły się lepiej poznać, właśnie współpracować. Chcemy, żeby ta ostrudologia właśnie wspierała taką integrację wszystkich mieszkańców Ostrudy. Z nowości. W tym roku są spacery z przewodnikiem, z przewodniczką właściwie, z Magdaleną Malisz, która oprowadzi 6 grup naszych ostrudzianek i ostrudzian szlakiem smoków. A druga nowość w tym roku to wprowadzenie też elementów ostrudologii do przedszkoli, ponieważ w tamtym roku kierowaliśmy ten program do uczniów szkół podstawowych, ale no jest to świetna okazja do zabawy, ale też zapoznania właśnie z taką kulturą, historią naszego miasta, również młodszych dzieciaków. I w tym roku właśnie tą nowością jest Dzień Smoka w przedszkolach. Będzie to wtorek. W tym dniu zachęcamy, żeby dzieci w przedszkolach poprzebierały się za smoki. Pracownicy przedszkoli przygotują różne atrakcje związane ze smokami. Myślę, że będzie na pewno bardzo barwnie i radośnie. Jeżeli chodzi o paradę, to też nieco zmieniliśmy tę formułę i to było z kolei związane z terminem. Rok temu szkoły przygotowywały potężne smoki, z którymi szli. Ostrudologia odbywa się we wrześniu, jest to zdecydowanie za mało czasu dla szkół, żeby mogły takie smoki skonstruować, więc tym razem to właśnie dzieci i mamy nadzieję też nauczyciele poprzebierają się za smoki, będą mieli różne akcesoria związane ze smokami, może jakieś chorągiewki, flagi. No zobaczymy, co przygotują.
1: Czyli w tym roku parady smoków nie będzie.
2: I jest to parada smoków, tylko zamiast 6 smoków, tak jak rok temu, będzie tych smoków około 1000, bo tyle dzieci będzie szło w paradzie. Dzieci z klas 2, 3 i 4 będą uczestniczyły w paradzie. Reszta dzieci z pozostałych klas szkół podstawowych będzie na paradę czekać już w amfiteatrze i tam odbędzie się wielki finał. Będzie spektakl i koncert.
1: I miejskie dyktando.
2: Wyniki, tak, dyktanda będą właśnie ogłoszone w amfiteatrze, uroczyście wręczone nagrody, no a samo dyktando oczywiście odbędzie się w bibliotece.
1: Mała uwaga, mam córkę w przedszkolu, dziewczynkę za smoka, ale za księżniczkę będzie można?
2: Moje córki przebierają się za smoki i bardzo lubią. Ja nie przepadam za takim dzieleniem. Myślę, że dziewczynki jak mają ochotę, to też niech przebiorą się za smoki. Smoczyce zresztą są znane w kulturze, także jak najbardziej zachęcamy wszystkich. Ale jeżeli ktoś ma ochotę przebrać się za księżniczkę, no to tylko trzeba uważać, żeby nie zostać pożartym przez smoka.
1: Takie zasadnicze pytanie, po to, żeby mali mieszkańcy, jak sobie tak posłuchają o Ostródzie, że zapewne część z nich wyjedzie na studia za lat naście, to żeby wrócili za lat 5.
2: Taki jest między innymi zamysł, żeby właśnie to nasze miasto no było gdzieś tam głęboko w ich serduszkach, żeby czuli się z nim związani, żeby doceniali walory naszego miasta, których mamy bardzo dużo, czuli się współodpowiedzialni za tworzenie naszego miasta, tak? Za to, że kiedy będą już właśnie dorośli, kiedy będą decydować o swojej przyszłości, to będą chcieli tutaj wrócić i to miasto rozwijać.
1: Sporo trzeba się napracować, bo to jest korelacja wszystkich szkół podstawowych, miejskiej biblioteki, muzeum, centrum kultury, OCIR, miejskie spółki też, bo zapewne prezes Andrysiak to by z chęcią dzieciom pokazał, skąd się bierze woda i żeby jej nie marnować. Także to jest jednak korelacja tylu miejskich jednostek.
2: Tak, to jest bardzo dużo pracy. Tutaj też na pewno nie możemy zapominać o dyrektorach szkół, bo koordynacja tych wszystkich zadań, dobór tego, która klasa w danym momencie, kiedy ma przejść, bo to musimy to powiedzieć otwarcie, to jest w ciągu tych 5 dni to będzie ogromny ruch różnych szkół, różnych klas po naszym mieście, bo te klasy są wybierane przez dyrektorów, przez nauczycieli, na jakie zajęcia się zapisują i wówczas przemieszczają się właśnie do muzeum, do biblioteki, do Centrum Kultury, na wędkowanie, do OCIR-u, w różne lokalizacje OCIR-u, tak, bo mamy ich sporo. Wczoraj odbyło się takie ostatnie jeszcze spotkanie organizacyjne właśnie na sali sesyjnej. No to ta sala sesyjna była pełna, tak, jak spotkaliśmy się wszyscy, żeby to omówić, więc jest to na pewno sporo pracy, ale też tak jak burmistrz mówi, jest to, można powiedzieć, na równi ważne święto naszego miasta, jak Dni Ostródy i tak jak pokazał nam też poprzedni rok, zdecydowanie warto to robić. Jesteśmy też pokazywani już w wielu miastach jako wzór takich działań w kontekście lokalnego patriotyzmu, więc może w niektórych miastach za jakiś czas powstanie coś też na kształt ostrudologii. Będą musieli wymyślić swoje słowo.
1: No, ja się spodziewam, że dopóki Rafał Dąbrowski będzie burmistrzem, to ostrudologia będzie. Chyba, że przyjdzie jakiś smok i nam zje ostrudologię. To tak oczywiście wtrącając i żartując. Jaka jest rola rodziców w tym wszystkim, że jeśli dziecko przyjdzie do domu i powie, mamo, tato, będzie ostrudologia, jest coś takiego, trzeba zrobić strój, no to nie olewajmy tego.
2: Zdecydowanie tak byśmy chcieli właśnie, żeby rodzice się zaangażowali. Mamy różne dni kropki, dyni, to też możemy mieć dzień smoka, prawda? Dzieciaki uwielbiają się przebierać. Stąd też właśnie wybór klas od 2 do 4, bo to jest ten wiek, kiedy dzieci najbardziej lubią to robić. Pierwszaczki jeszcze troszeczkę mogłyby się tam pogubić na tej paradzie. No i co? Liczymy na kreatywność rodziców. Oczywiście w granicach możliwości. A może też właśnie takie wspólne tworzenie tych kostiumów sprowokuje jakąś taką fajną rozmowę w domu na temat tego, czym dla nas jest nasze miasto.
1: Pamiętajcie, kostium musi być bezpieczny, jeśli właśnie wpadliście na pomysł taki jak ja, żeby zamontować małą butlę z gazem, taki podajnik, żeby wasz smok zionął ogniem, to nie jest jednak dobry pomysł. Katarzyna, zapraszamy serdecznie, Ostrudologia od 14 do 18 września, tydzień lokalnego patriotyzmu, ale taki apel też do dorosłych, żeby zbudować to miasto, trzeba płacić podatki, trzeba je płacić uczciwie i korzystajmy jednak w granicach administracyjnych miasta z usług, z zakupów, bo to ci mali sklepikarze i fryzjerzy na przykład odprowadzają tutaj podatki.
2: To prawda, to może być taka ostrudologia dnia codziennego.
0: Zmieniamy temat.
1: W naszym mieście każda szkoła wyposażona jest już w defibrylator AED. To zasługa pracowników Urzędu Miasta w Ostródzie, m.in. burmistrz Jolanty Gadomskiej, a także pracowników Wydziału Rozwoju Lokalnego. Ze mną zastępczyni burmistrza Jolanta Gadomska. Witam serdecznie, dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: To jest pewna duma, że każda placówka oświatowa w tym mieście ma takie urządzenie ratujące życie?
3: Nie wiem, czy duma. Na pewno jesteśmy z tego zadowoleni. Uważam, że w pierwszej kolejności to właśnie jednostki oświatowe powinny być wyposażone w takie urządzenia. Mam nadzieję, że nie będą one często potrzebne, ale sam fakt, że są, daje takie poczucie bezpieczeństwa. Ma w tej chwili już każda nasza szkoła. Trzy szkoły miały wcześniej, trzy zostały doposażone z projektu, który wspólnie zrealizowaliśmy z firmą InPost w ramach takiego programu InPost for Cities, gdzie InPost wychodzi jakby do samorządów i różnego typu przedsięwzięcia wspólnie z nimi realizuje.
1: Szkoła podstawowa numer 5 miała jako pierwsza. Dyrektor Piotr Konopka wspólnie z Radą Rodziców zdecydowali się kupić takie urządzenie. Potem z tego co pamiętam szóstka, czwórka, no i jedynka, dwójka i trójka. Teraz w ramach tego projektu te trzy szkoły jakąś rekompensatę dostaną?
3: Nie zakładam, że będzie jakaś rekompensata. Wniosek składaliśmy na cztery placówki. Miała być też objęta nim czwórka. Czwórka w międzyczasie, że tak powiem, staraniem pani dyrektor uzyskała takie urządzenie, więc zmieniliśmy jedną lokalizację tu na nabrzeże Jeziora Drwęckiego. Z uwagi na to, że mamy tu bardzo duży ruch w sezonie turystycznym, to urządzenie zostało zamontowane na budynku do wyciągu nart wodnych, no ale jest w stanie obsłużyć też przyległy plac zabaw, czy też nieopodal znajdujący się amfiteatr.
1: Czy za tym idą szkolenia? To znaczy, czy pracownicy szkół wiedzą, jak obsłużyć te urządzenia? Bo możemy powiedzieć, że uczniowie, ale też nauczyciele, pracownicy administracyjni szkół, sprzątaczki, konserwatorzy powinni przynajmniej być zaznajomieni, że takie urządzenie w placówce jest?
3: Oczywiście, wszystkie te urządzenia są urządzeniami zewnętrznymi, więc każdy ma do nich dostęp w razie potrzeby. W ramach tego projektu przeszkolone została po jednej osobie w każdej instytucji. Natomiast rozmawiamy z InPostem i oni są na ten moment bardzo otwarci na to, żeby zrobić wspólnie w każdej jednostce jeszcze takie otwarte szkolenie właśnie dla uczniów, dla nauczycieli, żeby móc skorzystać z tego urządzenia. Ale nie wiem, czy pan redaktor korzystał. To urządzenie jest w miarę intuicyjne. Ono ma komunikaty głosowe, mówi jakby co należy wykonywać, w której kolejności. Myślę, że nie ma co się bać też tych urządzeń, tak? Jeżeli możemy przy pomocy tego urządzenia uratować komuś życie, to jak najbardziej należy z niego skorzystać.
1: Pani burmistrz, ale jeszcze chwilę o szkołach podstawowych w Ostródzie. Te, powiedziałbym, przy pomocy Młodzieżowej Rady Miasta wywalczyły szkolne budżety obywatelskie i to jest jak najbardziej pozytywny aspekt działania młodych ludzi w naszym mieście. W końcu młodzi pokazali, że warto kandydować do Młodzieżowej Rady Miasta, bo można coś realnie zmienić w szkołach. Będą piłkarzyki, będą między innymi takie urządzenia do robienia popcornu. Rewolucja w naszych szkołach?
3: Jest to rewolucja, ale jest to pierwszy projekt taki, w którym oddaliśmy część decyzji o budżecie. Małe to są środki, ale była na każdą szkołę przeznaczona pula środków. Uczniowie sami wymyślali w danej szkole, jakie to miał być projekt, promowali te projekty, następnie odbywały się głosowania i w każdej szkole w wyniku takiego głosowania jakiś projekt został wybrany. Szkoła podstawowa numer 1 robi takie chile parapetowe, czyli takie zagospodarowuje szerokie parapety na takie miejsca, żeby można było usiąść, porozmawiać, nie wiem, poczytać książkę. Trzy z naszych jednostek, czyli szkoła podstawowa numer 2, 4 i 5 wyposażone zostaną w takie, tak jak pan redaktor powiedział, w urządzenia do waty cukrowej i popcornu z założeniem takim, że przy imprezach szkolnych też pod kątem wolontarystycznym chcą dzieci zbierać środki i przeznaczać na inne akcje. W szkole podstawowej numer 3 będzie strefa taka sportowa, czyli tak zwane piłkarzyki, a szkoła podstawowa numer 6, tu uczniowie zdecydowali o tym, że chcieliby, żeby na zewnątrz powstały ławki, taką strefę spotkań zewnętrzną, żeby została stworzona. Nie są to duże środki, ale sami uczniowie zdecydowali, na co one będą przeznaczone i to jest pewnego rodzaju ewenement, a tak jak powiedział pan redaktor, pomysłodawcą tego była właśnie nasza Młodzieżowa Rada Miasta.
1: Do wyborów w Młodzieżowej Radzie Miasta będziemy jeszcze wracać na antenie Melo Radia Mazury.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
1: W tej części magazynu reporterów Meloradia Mazury będzie sporo o komunikacji miejskiej, ale też o rejsach statkami żeglugi ostrucko-elbląskiej. Ja nazywam się Marek Apel, wysłuchacie magazynu reporterów Meloradia Mazury, a moim, a także Państwa gościem jest dr Cezary Wawrzyński, prezes żeglugi ostrucko-elbląskiej. Witam serdecznie.
4: Dzień dobry, witam gorąco.
1: Jeździ Pan autobusem?
4: No, nie codziennie, ale z obowiązku, tak, od czasu do czasu.
1: Natomiast ci, którzy z komunikacji miejskiej korzystają codziennie, to są też uczniowie ostruckich szkół. Zmiana. Zmiana nastąpiła w wakacje po wejściu w życie uchwały Rady Miasta, która, ta uchwała mówi nam o tym, że dzieciaki muszą kasować bilet. Skończyło się darmowe. Zmiana nastąpiła to kiedy za darmo, kiedy kasować. Rozkładamy to na czynniki pierwsze.
4: Tak jest. Nigdy za mało na ten temat, bo rzeczywiście jest wiele kontrowersji. Nie wszyscy wiedzą, albo wiedzą, to zapominają. Przypomnijmy, że uchwała Rady Miejskiej jest z kwietnia jeszcze tego roku. Ona porządkuje parę rzeczy, między innymi nowe ceny biletów ustalono. Uchwała weszła w życie 1 lipca i rzeczywiście jedną ze zmian jest ta dotycząca uczniów. Też już, bo czytając oczywiście pewne komentarze, też powiedzmy, że ta uchwała, no można się z nią zapoznać, oczywiście nie każdy czyta, ale generalnie dotyczy wszystkich uczniów, tak? Wszystkich uczniów, to nie tyczy uczniów ostruckich szkół, albo mieszkańców Ostródy, generalnie uchwała mówi o uczniach, czyli i też nie do końca, owszem, potocznie mówimy darmowe, one nigdy nie były darmowe, bezpłatne dla wybranych osób. Dlaczego to podkreślam? Ponieważ jazda takimi autobusami generuje konkretne koszty, które trzeba pokryć. Gdyby było bezkosztowo, to można mówić, że darmowo.
1: O, i z jednej kieszeni do drugiej. Ważne, że no mieszkaniec tak płaci w podatkę.
4: No tak, no nie wiem, nie żegludze.
1: No tak, prezes żegluga, miał stratę.
4: A żegluga niestety musi znaleźć jeszcze pieniądze na remonty, na odtworzenie tego taboru, na zrobienie coś z przystankami. I tak dalej, można by długo mówić. Przecież i kierowcy też są rodzicami, muszą zarabiać na swoje utrzymanie. Więc tak, bezpłatne, utrzymane zostały bezpłatne przejazdy dla uczniów, ale ta zmiana polega na tym, że w dni nauki. Czyli tak mówiąc najbardziej obrazowo, rozpoczął się teraz rok szkolny. Jeśli oczywiście dni świątecznych nie ma po drodze, to od poniedziałku do piątku włącznie. I to też do końca dnia, do ostatniego kursu. Młodzież może jeździć bezpłatnie. Natomiast w soboty i w niedzielę musi mieć taki młody człowiek przy sobie legitymację szkolną i wykupiony bilet ze zniżką 50%. I to samo dotyczy okresów, kiedy będą ferie świąteczne czy wakacje. Innymi słowy, powtórzmy, to nie jest tak, że 1 września znowu wszyscy bezpłatnie mogą jeździć. Owszem, od poniedziałku do piątku włącznie nadal mogą jeździć w soboty, w niedzielę, ale jest z opłatą 50%, a powiedzmy, że ta opłata 50% to jest 2 zł. Czyli bilet ulgowy w mieście kosztuje 2 zł, czyli 50% ceny 4 zł.
1: Prezesie, ale było takie zjawisko nazywane autobusingiem. To znaczy, że młodzi ludzie gdzieś tam mają wolny czas, sobota, niedziela, wsiadają w autobus od pętli do pętli. Widzicie już po wprowadzeniu tych połówkowych biletów, że to zjawisko ustało w naszym mieście?
4: Dobre pytanie, dobra sugestia, ale jeszcze jest zbyt krótki czas. Rzeczywiście za miesiąc, dwa, za pół roku może spotkajmy się. Nie ukrywam, że też i właśnie doświadczenia x lat już kierowców sprawiły, że Rada Miejska rzeczywiście podjęła taką właśnie decyzję. Czy to ukróci to zjawisko? Nie wiem, no sprawdzimy, zobaczymy. W każdym bądź razie jakiś krok w kierunku tego został uczyniony. No bo trudno mówić, że 2 zł jest ceną zaporową, ale zobaczymy, zobaczymy. No generalnie chcemy odchodzić od czegoś, co jest darmowe. No już wielu próbowało i raczej na dłuższą metę to się nie sprawdza.
1: Kontroler wsiada, prosi młodego człowieka o bilet. No nie ma tłumaczenia, jeśli nie mam biletu. No zostanie wystawiony mandat.
4: Tak, zostanie wystawiony mandat. Z tym, że też to w zależności od tego, czy ta osoba jest w stanie w ciągu kilku dni udowodnić, że jej się zniżka należała, to jeszcze potem jest to w części znacznej umarzane.
1: To jest tak zwana opłata manipulacyjna.
4: Tak jest, że 10% jest tylko pobierane za samo, no bo ta firma, która kontroluje, no musi jakąś procedurę rozpocząć, wystawić tytuł wykonawczy. Ale generalnie możemy mówić, że jeżeli ktoś zapomniał legitymacji szkolnej, no to w znacznej części, po tym, jeżeli udowodni, że jestem uczniem, to zostaje umorzone.
1: Ale taka ważna informacja, jeśli kontroler wystawia mandat, czy potem jest wystawiana ta opłata manipulacyjna, to ona nie trafia na konto Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej.
4: Tak, i tutaj chciałem właśnie też to dobitnie podkreślić, bo część rodziców, opiekunów prawnych, i nie ukrywam, że tak też i powiedziałem, że będę robił wszystko na początku lipca, że przez lipiec, zobaczymy jak będzie w sierpniu, będziemy starali się po dojściu do porozumienia z tą firmą umarzać albo nie wszczynać tych postępowań, traktując to jako rodzaj, ten pierwszy taki wypadek jazdy bez biletu, no jako pouczenie. I to się udało zrobić w lipcu, chociaż też mam takie przypadki, że z samego początku lipca osoby dostawały mandat, więc chciałbym powiedzieć, że no, żegluga, która nie ma przychodów z tego tytułu, z tych mandatów, mamy firmę zewnętrzną, no więc nie może jak gdyby bezpośrednio umorzyć tego, co wystawiła ta firma, myślę o mandacie, tak? Więc tutaj proponowaliśmy rodzicom, że już został ten mandat opłacony, bo oczywiście po porozumieniu z tą firmą, żeśmy odstępowali przez lipiec co najmniej od karania, no to my jako żegluga mogliśmy proponować jakieś bilety miesięczne dodatkowo takiej rodzinie, czy powiedzmy nawet voucher na rejs, no to możemy jeszcze próbować jakoś obejść tę nieprzyjemną sytuację, ale generalnie proszę wybaczyć żegludze, jeżeli nie będziemy bezpośrednio umarzać z powodu niewiedzy tego, że ktoś musiał mieć legitymację albo musiał mieć bilet 50%, ponieważ to nie żegluga kontroluje w autobusach takie osoby i to nie żegluga wystawia mandaty. Przychód z tego tytułu jest bezpośrednim przychodem tej firmy. Ktoś może powiedzieć, to dlaczego żegluga tego nie robi, bo mogłaby mieć z tego przychody, ale generalnie były robione wyliczenia. No zatrudnienie iluś na etaty osób też kosztuje. No ale tak to po prostu na razie jest, że od kilku lat jest to firma zewnętrzna. Też się temu być może przyjrzymy, ale na dzisiaj, na tę chwilę i najbliższy okres czasu to nie żegluga bezpośrednio kontroluje osoby jadące autobusami, czy mają te bilety albo czy posiadają uprawnienia.
1: Panie prezesie, na początku tego roku było bardzo ciekawe spotkanie na Komisji Rady Miasta w Ostródzie. Kierownik Jarosław Bober prezentował zmiany, które zostały wypracowane przez kierowców, przez pracowników żeglugi, jeśli chodzi o komunikację miejską. Były wizje, że autobusy pojadą na osiedle pierwszej dywizji. Były też wizje, że Kajkowo i Szafranki zostaną wyposażone w kursy. Cisza nastała Cisza. Nad tą trumną.
4: Tak, na wiosnę rzeczywiście takie dyskusje rozpoczęliśmy, bo jest to trochę sytuacja skomplikowana. Żegluga ma autobusy i wozi jako przewoźnik, no ale organizatorem tego transportu jest miasto, a na dodatek jeszcze miasto musi jeszcze podpisywać porozumienie z gminą. Czy to jest takie jedną rzecz ruszy i to nagle trzy podmioty muszą dojść do porozumienia. A i tak na koniec sprowadza się to do ilości przejechanych rocznie tak zwanych wozokilometrów. który kosztuje na dzisiaj 11,25 zł i około 450 tysięcy rocznie żegluga tyle wykonuje tych wozokilometrów, no to to jest określona liczba w budżecie. W związku z tym, jeżeli teraz zaproponujemy na nowo, wrócimy do rozmów tych rozpoczętych wiosną, teraz jesienią, no wreszcie skończyły się te wakacje, rozpoczniemy rozmowy, no generalna zmiana będzie polegała na tym, że chcemy do tej pory 11 takich kursów, linii, gdzie autobus jechał tylko w jedną stronę, zamienić na 5 linii. Oczywiście pokrycie miasta będzie takie co najmniej jakie było, jeśli nie lepsze, ale po prostu te autobusy zaczną dwa jeździć naraz na danej linii, naprzeciwko siebie wyruszą. Wiele w tym momencie rzeczy będzie można usprawnić dzięki temu. Chcemy i już mamy uchwały podjęte i te przystanki na szafranki, czyli jest możliwość rzeczywiście fizycznie pojechania z osiedla Młodych przez Szafranki i Kajkowo i powrócić tam do Ostródy. Rzeczywiście na pierwszej dywizji też planujemy taką odnogę jednej z linii, ale powtarzam, to przybędzie określona liczba tych wozokilometrów. Kilka kursów razy dzień, razy kilka kilometrów, razy 360
1: suma.
4: Dni w roku. Robi się jakaś suma. Też trzeba określić, czy gdzieś rzeczywiście wtedy autobus ma się pojawić częściej, gdzieś może rzadziej. Więc to musi na koniec znaleźć odzwierciedlenie w budżetach i miasta Ostródy, i gminy Ostróda. A nie mówimy tu o kilku złotych, tylko o kilkuset tysięcy złotych. Samorząd tak działa, tak? Budżet jest roczny. W związku z tym we wrześniu przeprowadzimy kolejną turę rozmów i z gminą, i z miastem. To oczywiście będzie wiązało się z wyliczeniem konkretnych kosztów i tutaj mówimy o zwiększeniu nakładów i w gminie, i w mieście. To musi znaleźć odzwierciedlenie w budżecie, ale nie oszukujmy się, nie tegorocznym. Październik i do 15 listopada uchwala się, zatwierdza się projekty budżetów na przyszły rok. Tak liczę, że tak się stanie i w mieście, i w gminie, że w październiku domówimy się. Może nie gdzie będą jeździły, ale jak często będą jeździły i z tego wynikną ostateczne liczby. No i po tym wozokilometrze już odpowiednio podniesionym 11,25, być może 12,81, takie były ostatnie rozmowy z miastem. Skąd to się bierze? No, szanowni państwo, no naprawdę, pan prezydent jednego z państwa robi wszystko, żeby benzyna nie spadała i są rok wyborczy, idą w górę najniższe wynagrodzenia. Jest kilka rzeczy niezależnych od firmy, która nazywa się Żegluga Ostrudzko-Elbląska, więc te koszty idą w górę. Chcemy je przynajmniej zbilansować i pokryć. W związku z tym, jeżeli rzeczywiście to znajdzie się w projekcie budżetów miasta i gminy na rok 2027, no to z tego punktu widzenia możemy myśleć o 1 stycznia przyszłego roku, że te nowe rozwiązanie komunikacyjne znajdzie odzwierciedlenie, ten plan, ta wizja w rzeczywistości.
1: Także mieszkańcy Kajkowa, Szafranek, pukajcie do wójta Bogusława Fijasa, mieszkańcy Ostródy, którzy chcą tam gdzieś się przemieszczać też poza gminę, do burmistrza Ostródy, niech zwiększą budżety żegludze ostrudzko-elbląskiej, wówczas te autobusy pojadą. Do kiedy pływamy? To tak jeśli chodzi o statki jeszcze na koniec, bo początek września to już końcówka sezonu.
4: No tak, mówimy o tak zwanym wysokim sezonie, niskim sezonie. Ten wysoki to oczywiście wakacje, lipiec, sierpień. W wrześniu też pływamy. Liczymy na to, że jeszcze kilka wycieczek nas odwiedzi i wielu Ostrudzian jeszcze skorzysta z naszej oferty. Pływamy do końca września na pewno, a sam na pochylniach i śluzy mają być czynne do 3 października, czyli taki ostatni rejs, ten długi Elbląg-Ostróda. Nawet planujemy 3 października w ostatni dzień już dla rzeczywiście zainteresowanych pływaniem naprawdę takim hardkorowym, 11-godzinnym. To chcemy akurat, że jak ten statek wracając do Ostródy właśnie z Pochylni odbędzie ten ostatni długi rejs 3 października. Tak porównując rok do roku, kilkaset osób, około 1000 tak na tę chwilę, czyli mówię o końcu sierpnia. Więcej pasażerów niż rok wcześniej, ale nie ukrywam, że liczyłem, że ten wynik będzie jeszcze lepszy, ale i maj, i czerwiec naprawdę pogodowo był dziwnym miesiącem, nietypowym dla takich właśnie turystów korzystających z usług żeglugi.
1: Póki co zapraszamy Was na ostatnie rejsy statkami żeglugi ostrucko-elbląskiej. Za miesiąc podsumujemy sezon z prezesem Cezarym Wawrzyńskim. Wrócimy do Was z kompletnymi informacjami za miesiąc po zamknięciu sezonu na kanale ostrucko-elbląskim.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury. Audycja sportowa.
1: Ja nazywam się Marek Apel, wysłuchacie magazynu reporterów Meloradia Mazury. No i jak co tydzień będziemy rozmawiać teraz o sporcie. Ze mną Martyna Lewandowska-Oliwa, dyrektor Ostruckiego Centrum Sportu i Rekreacji. Witam serdecznie, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
1: Emocje opadły po tym inauguracyjnym meczu Energii Modlin Ostruda w hali Ostruckiego Centrum Sportu i Rekreacji. Trybuny pełne. O, ja nie pamiętam, żeby tylu kibiców przychodziło na tenis stołowy w Ostrudzie.
5: Myślę, że kibice byli spragnieni tenisa stołowego na najwyższym poziomie w Ostrudzie, do którego są przyzwyczajeni przecież ze względu na bogatą historię tej dyscypliny w Ostrudzie.
1: To nie jest tak, że to się samo rozkłada, to się samo nakleja, chociaż ja widziałem i trenera Krzeszewskiego, który po meczu gdzieś tam odrywał przyklejoną specjalną matę, czy sprzątał, czy nawet zawodników, którzy po meczu byli zmęczeni, ale sprzątali, ale zauważyłem tam też pana z obsługi, który jest zatrudniony w Odsirze, panią sprzątającą, która też kibicowała. Taki śmiech był, bo pani sprzątaczka powiedziała mi, że założyła się z zawodnikami, że jak wygrają, to ona sprząta, ale jak przegrają, no to oni sprzątają. Oczywiście do skonsumowania wyniku tego zakładu nie doszło. Jaka jest kuchnia przygotowań takiego meczu Superligi?
5: Ja myślę, że to jest bardzo duże przedsięwzięcie dla samego klubu, jak i dla Odsiru, ale na szczęście my bardzo dobrze współpracujemy, więc wszystkie ręce na pokład i dzień wcześniej byli zarówno pracownicy Ostruckiego Centrum Sportu i Rekreacji, jak i ludzie związani z klubem i wszyscy razem przygotowywaliśmy tą salę. Oczywiście trzeba rozstawić podłogę specjalną, podkleić tą podłogę, rozstawić płotki oznaczające pole gry, więc faktycznie tych działań trochę jest, ale robimy to wspólnie z ludźmi związanymi z klubem. Więc tak jak wiedzieliśmy, że będzie Superliga, tak wiedzieliśmy, że wszystkie ręce na pokład i w przyjaznej atmosferze przygotowaliśmy salę na pierwszy mecz Superligi. Rozstawiliśmy też tą salę na drugi mecz Superligi, także mamy już doświadczenie i wprawę i nie sprawia nam to większych trudności.
1: A Was zapraszamy na trybuny, bo wstęp na mecze Energii Modlin Ostruda jest darmowy. No to teraz o bardzo ważnej informacji, która pojawiła się na dwóch ostrudzkich plażach. Zawisły tabliczki, plaża niestrzeżona, jeśli jest dobra pogoda. Jeszcze gdzieś nas tam złota polska jesień zaskoczy, to możecie iść na plażę, nie ma żadnego problemu. Posiedzieć na kocyku, a nawet dla tych, którzy lubią chłodniejszą wodę, no to wejść, czy to do jeziora Sajmino, czy to do jeziora Drwęckiego, ale stety i niestety już bez ratowników. Sezon zamknięty i tak po piłkarsku, na zero z tyłu.
5: Bardzo mnie to cieszy, że ten sezon zamknięty jest już po raz drugi na zero z tyłu i to były bezpieczne wakacje, to były wakacje bez większych zdarzeń odnotowanych w dziennikach pracy ratowników. Mogę tylko pogratulować pracownikom Centrum Sportu i Rekreacji, że tak bardzo, może mówiąc kolokwialnie, sfiksowali się nad bezpieczeństwem na plaży, ale żadnego z pracowników, którzy byli odpowiedzialni za przygotowanie kąpielisk, nie zaskoczą takie słowa jak rzutka ratownicza, bosak, jak kołowrót, nietonąca linka 25-metrowa i tym podobne. Były komunikaty, były kontrole ratowników, więc bardzo się cieszę, że nam wszystkim udało się przeprowadzić mieszkańców naszego miasta, a także turystów przez bezpieczne wakacje nad wodą.
1: No to teraz do atrakcji, która jeszcze działa, a mianowicie wyciąg nart wodnych. Szczegóły, oczywiście takie pilne komunikaty odnajdziecie w mediach społecznościowych na profilu Wake Park Ostruda, ale też na profilu Ostruckiego Centrum Sportu i Rekreacji. No wrzesień to już końcówka, zmienione godziny, tak naprawdę już no, ja nie widziałem tam uczestników, którzy chcieliby pojeździć, jednak no takie załamanie pogody mamy.
5: Akurat widzisz, ty nie widziałeś, a przyjechały osoby z Gdańska na weekend, który był po prostu zimny, tak? I kręciły na wyciągu, mówiąc językiem wake'owym. Faktycznie, wrzesień mamy postawione na weekendy, czyli kręcimy od piątku, od popołudnia, sobota i niedziela. Wszelkie komunikaty godzinowe są na bieżąco, tak? Podawane. Większość wyciągów w Polsce kręci jeszcze we wrześniu, bo wrzesień to taki kapryśny miesiąc. Mamy i czasem słońce i trochę chmur, ale po to jest ta atrakcja turystyczna, żeby jak ją najdłużej po prostu utrzymywać, tym bardziej, że funkcjonuje ona kilka miesięcy w roku.
1: Przejdźmy do tego, co zadzieje się i to całkiem niedługo, a mianowicie będziemy mieć drugą edycję Ostrudologii, czyli Tygodnia Lokalnego Patriotyzmu. Spora tam też obecność Ostrudzkiego Centrum Sportu i Rekreacji. Zawody zarówno pod dachem, jak i na otwartej przestrzeni. Liczymy właśnie, że pogoda będzie idealna. Tu wydajemy pieniądze i tu uprawiamy sport?
5: Tak, tu uprawiamy sport i myślę, że po tych 16 obiektach sportowych, które miasto dysponuje, widać to, że tu kochamy uprawiać ten sport, zarówno dzieci, jak i młodzież, ale przede wszystkim nie zapominajmy o osobach dorosłych, tak, bo ich bardzo dużo widać na naszych obiektach. Przed nami Ostrudologia. Wtorek jest pod znakiem ostrudzkiego sportu i tak na hali przy ulicy Kościuszki do akcji wkroczą najmłodsi mieszkańcy naszego miasta, czyli rywalizacja klas 1-3 ze wszystkich szkół. Przygotowaliśmy dla nich takie mini bawmy się razem. Klasy pierwsze, klasy drugie i klasy trzecie będą oddzielnie rywalizować na przygotowanych torach. Zabawa, uśmiech, trybuny wypełnią się koleżankami, kolegami ze szkół i myślę, że będzie tam akurat dawka mega emocji i energii. Równolegle na stadionie przy ulicy Wyszyńskiego klasy 4-6 podejmą się absolutnie zabawowych stacyjek poprzez, nie wiem, rzut kaloszem, skok w dal, poprzez jakieś slalomy i naprawdę takie śmieszne konkurencje, gdzie będzie możliwość zbierania pieczątek dla pierwszych osób, które uzbierają 30 pieczątek, potem 20, potem 25. Są przewidziane jakieś nagrody, mamy też słodycze dla tych, którzy choćby podejmą próbę i chęci sprawdzenia się w różnego rodzaju stacyjkach. No i na naszym trzecim obiekcie, największym na kompleksie sportowo-rekreacyjnym dla klas 7-8 przygotowaliśmy mini turniej piłkarski, z tym, że absolutnie nie będzie się odbywać rywalizacja na zasadzie szkół, klas. Będą pomieszani uczestnicy i uczniowie ze wszystkich ostrudzkich szkół. To zdało w tamtym roku fajnie egzamin, było dużo śmiechu i tam też na boisku sztucznym będzie toczyć się rywalizacja, czyli ten wtorek będzie taki bardzo napięty pod względem pracy, ale tu współpraca ze wszystkimi nauczycielami wychowania fizycznego, z dyrektorami szkół. Bardzo się cieszymy, bo sami jako Centrum Sportu nie bylibyśmy w stanie przyjąć wszystkich uczniów ze szkół podstawowych.
1: Pamiętajcie, że informacje odnośnie Ostrudologii znajdziecie na stronie miasta Ostróda. Przed rodzicami trudny wybór, bo muszą dzieci przebrać na

0: takiej kwoty dofinansowania od państwa jak w roku ubiegłym i jakby skupiałem swoje działania na szachach i jeszcze na jakiejś innej dyscyplinie, ale ja tu wszystkich uspokajam, bo ta liga i tak 3/4 była robiona przez Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji, tak też będzie w tym sezonie. Już powoli mailujemy z drużynami, ruszamy w połowie października, absolutnie format rozgrywek, nic się nie zmienia, te rozgrywki cieszą się dużym zainteresowaniem i to mieszkańców różnych miast, bo przyjeżdżają do nas zarówno z Lubawy, z Działdowa, z Olsztyna i z Ornety, z różnych absolutnie miejscowości, więc tak, potwierdzam, rusza amatorska liga, organizatorzy sportu już nad nią pracują i powoli, powoli wchodzimy w ten sezon jesienny.
1: Sponsor mile widziany?
0: Jasne, że mile widziane, ale to są takie rozgrywki, w którym halą dysponujemy, stołami do tenisa stołowego dysponujemy. Nie zawsze chodzi o te pieniądze i o tego sponsora. Najważniejsza to jest chęć uczestników do uprawiania sportu.
1: Śledzę wasze media społecznościowe. Kilka dni temu pojawiło się ogłoszenie, takie tajemnicze. Cieszcie się grą na Zielonej Murawie, a my już myślimy o rozgrywkach halowych. Na koniec tej rolki wyświetlany jest napis wkrótce. Kiedy to wkrótce będzie? Jaka formuła? Bo z tego co wiem, to zainteresowanie może być większe niż w tamtym roku.
0: Musieliśmy wypuścić taki smaczek, bo odebraliśmy kilka telefonów. Czy będzie halówka? No oczywiście, że będzie. Jeżeli coś po wielu latach odniosło tak duży sukces jak w tamtym roku, czyli 20 drużyn, to będzie to kontynuowane i chcieliśmy też pokazać, że to, że toczą się rozgrywki na Zielonej Murawie w A-klasie, B-klasie, okręgówce, czwartej lidze, to nie oznacza, że my o tym jesieni i zimie nie myślimy. Właśnie myślimy i to bardzo mocno, więc opracowujemy koncepcję. Niedługo pewnie będą wysyłane też komunikaty, zaproszenia, bo będziemy robić wcześniej zebranie. Musimy przede wszystkim, żeby wiedzieć, jaki będzie format rozgrywek, wiedzieć, ile będzie drużyn. I to jest dla nas podstawa. W tamtym roku było 20 zespołów podzielonych na dwie ligi. Zobaczymy, co wydarzy się w tym roku. Jesteśmy gotowi na różnego rodzaju koncepcje.
1: To było dobre, że Sokół Ostróda miał zakaz wystawiania piłkarzy tych grających w pierwszym składzie. Czy ten zakaz powinien być utrzymany również?
0: A tam nie było zakazu. Tam były specjalne przepisy dotyczące tego, ilu może być zrzeszonych zawodników w danej drużynie. Zostało to ustalone na zebraniu z kapitanami, bo Centrum Sportu i Rekreacji i organizatorzy nie działają tak, że sobie coś wymyślą, tylko dyskutują z uczestnikami danej ligi. Więc było głosowanie nawet na ten temat na zebraniu kapitanów. Co zagłosujemy podczas tego zebrania? Okaże się.
1: Okaże się. Do tematu wrócimy. No dobra, to z tych dyscyplin jesienno-zimowych siatkówka nam zostaje. Pozdrawiamy Krzysztofa Filiczkowskiego, który już jest na zasłużonym odpoczynku.
0: No jeszcze może nie jest. Na razie jest na urlopie.
1: No, na urlopie, ale już tam
0: ale światełko, pozdrawiamy Krzysztofa.
1: Tak, światełko w tunelu już świeci. Krzysztof, zachęcam cię do tego, żebyś jakąś zmajstrował na tegoroczne rozgrywki. No właśnie. Ale czy one będą? Czy siatkówka zostanie utrzymana? Dyrektorzy ostródzkich szkół ponadpodstawowych, no może nie gwarantują, ale zachęcają uczniów do tego, że jeśli liga wystartuje, to żeby się zapisali.
0: Siatkówka amatorska od lat jest w kalendarzu Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji. Nie zamierzamy absolutnie tego zmieniać ze względu na to, że wciąż mamy przez lata bardzo dobrą frekwencję i jeżeli ktoś kocha piłkę nożną, to będzie miał halówkę, tenis stołowy będzie miał rozgrywki tenisa stołowego, ale są ludzie, którzy kochają siatkówkę od lat i śmiejemy się, że kiedyś występowali w pierwszej lidze, a teraz grają w lidze oldboyów, więc to jest świetne, że ktoś kontynuuje swoją pasję bez względu na wiek. I oczywiście będą ligi siatkówki, to w miesiące wrzesień, październik, początek października to czas, w którym my ogłaszamy różnego rodzaju zebrania. Wiemy, jakie liczby drużyn deklarują się na rozgrywki w danej lidze, więc oczywiście siatkówka jesienią i zimą będzie w kalendarzu ostródzkich imprez sportowych.
1: Także Krzysztof, montuj drużynę na oldboyów, zobaczymy cię może na parkiecie, przyjdę, popatrzę, pokibicuję. A na koniec jeszcze zmieniamy dyscyplinę sportu i o bardzo ważnych dwóch jubileuszach, a mianowicie 50 lat w Ostródzie judo, a także 30 lat klubu Shizoku Ostróda. Zaprasza sam Włodzimierz Narewski. Będziemy świętować od 2 do 4 października, 2 specjalna gala jubileuszowa w hali Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji. To Włodek, no.
0: No, to jest nasz kochany Włodek, któremu zawsze pomożemy

0: i jakby tak, ta gala będzie na naszej hali, będziemy rozstawiać maty, krzesła, wszystko, co sobie Włodek Narewski zażyczy, będziemy pomagać, bo po to jesteśmy, to legenda tej dyscypliny w Ostródzie, na Warmii, Mazurach. Pokolenia wychował, zachęca wciąż młodszych mieszkańców naszego miasta do treningi do siebie, więc no tak, będziemy w tym uczestniczyć, będziemy świętować. Pewnie parę osób się wzruszy podczas tej gali, a my jako Centrum Sportu i Rekreacji i Miasto Ostróda jesteśmy po to, żeby takiemu klubowi w dzień takiej rocznicy pomóc.
1: Niektórzy żartują, że Włodek Narewski to przez te 50 lat w Ostródzie to nauczył przewrotu w przód i przewrotów w tył większość mieszkańców tego miasta.
0: No, pewnie tak jest, więc myślę, że to piękny jubileusz i taką osobowość w świecie ostrudzkiego Centrum Sportu trzeba nagrodzić.
1: Pamiętajcie, Shizoku to Ostróda. Zapraszamy Was serdecznie na tę galę. Jeśli kiedykolwiek ćwiczyliście judo w Ostródzie, czujcie się zaproszeni.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
1: W Meloradiu Mazury pozostajemy przy temacie sportu. Ja nazywam się Marek Apel, a ze mną w studiu legenda ostrudzkiego karate Artur Małż, Ostrudzki Klub Karate Kyokushin. Witam serdecznie, dzień dobry.
3: Witam serdecznie, dzień dobry, witam Państwa.
1: Jak zareagowałeś na tą legendę, to ja już nie będę mówił, zawsze skromny Artur Małż.
3: Arturze, nie, no zamurowało mnie tam, ja nie lubię tak.
1: Nie lubisz tak, ale trzeba czasami. Arturze, kilka tematów, zacznijmy od zajęć z samoobrony. Jest kolejna edycja współpracy miasta Ostróda, a także ostrudzkiego klubu Kyokushin Karate. Są zajęcia dla seniorów. Jak się zapisać, gdzie się zgłosić i czego ty tam ich uczysz?
3: No tak, to już jest kolejny sezon, gdzie wspólnie z Urzędem Miejskim podjęliśmy taką fajną inicjatywę dla seniorów, no bo wcześniej tego nie było. To jest trochę inna forma ruchu. Na tych zajęciach są elementy samoobrony, też jak się zachować. Ja też dużo o tym mówię, w jakich momentach trzeba zachować czujność. Też zwracam uwagę na pewne trendy, które się teraz kryminalne, które się gdzieś tutaj są, czyli te metody na wnuczkę i tak dalej. Dużo rozmawiamy o tym, ale przede wszystkim jest to ruch. Jest to ruch, to jest taka godzina raz w tygodniu, w każdy wtorek o godzinie 10. To jest dla takich osób, które no, chcą się troszeczkę poruszać w fajnym towarzystwie. Zresztą jest bardzo sympatycznie, bardzo fajna atmosfera jest. To ci ludzie tworzą świetną grupę, w ogóle są mega. Także pozdrawiam ich tutaj wszystkich. Przy dobrej muzyce ruszamy się, ćwiczymy, trenujemy. No jest super, fajnie.
1: Czyli tak podsumowując, jeśli ktoś wpadnie na pomysł, żeby gdzieś tam starszej mieszkańcy naszego miasta wyrwać torebkę, nie polecamy, bo może zastosować techniki, których się nauczyła od Artura, to się już gorzej skończy.
3: No tak, no przede wszystkim na pewno będzie ciężko z uwagi na to, że ta osoba jest bardziej czujna, nie? To też te rozstawienie teraz, taki pęd w życiu, to też dużo daje, że ludzie po prostu czasami nie pomyślą o takich prostych rzeczach, o których trzeba przypominać, no. To też właśnie są takie zajęcia, które my prowadzimy odnośnie pierwszej pomocy. Mamy tutaj instruktorów kwalifikowanych, którzy po prostu też poprowadzą nam to. No teraz pierwsze zajęcia, które się odbyły 8, były rozpoczęte trochę inaczej, bo rozpoczął je Janusz Rudak, nasz fizjoterapeuta, który jest, zresztą trenuje na co dzień karate, ale zaczął pierwsze zajęcia właśnie seniorami, powiedział im, pokazał im, jak należy ćwiczyć, jak należy wprowadzać pewne rzeczy w ruch i tak dalej, więc no fajnie, taka duża grupa się zebrała, no kilka osób nowych doszło, więc cały czas jakby zapraszamy wszystkich, przychodźcie po prostu do naszego klubu w każdy wtorek o 10 rano.
1: Każdy wtorek o 10 rano, pamiętajcie, że emerytura, ten wiek senioralny, no to nie tylko pilot, ale ruch jest bardzo ważny, a przy okazji nauczycie się technik samoobrony, też fizjoterapia i szkolenie z tego, jak nie dać się skroić metodą na wnuczka. Arturze, ale zostawmy seniorów, zapraszamy, wtorki godzina 10 niezmiennie. Ja ostatnio tak jechałem ulicą Mrągowiusza, zauważyłem ogromny baner z napisem "Zostań wojownikiem. Ostrudzki klub Kyokushin Karate zaprasza". Ile lat trzeba mieć, żeby u Artura trenować? To znaczy ta minimalna granica wieku.
3: No minimalna granica wieku to jest skończone 4 lata, czyli taki wiek przedszkola.
1: Wow!
3: No tak. No to są zajęcia, które wprowadzamy już od kilku lat tak naprawdę. Zajęcia te są prowadzone pod kątem właśnie takiej motoryki ogólnorozwojowe z elementami karate. No świetna rzecz, bo po prostu bardzo rozwija dzieciaczki, też i uczy pracy w grupie, osoby, które, dzieciaki, które są troszeczkę wycofane, powiedzmy, bardziej się otwierają, i odwrotnie, te, które są takie hałaśliwe, trochę się wyciszają. To jest taki fenomen. Ale generalnie tak, zapraszamy właśnie dzieciaczki. To jest taka grupa 4-7 i one mają zajęcia w każdy wtorek i czwartek o godzinie 16:30. Zajęcia te prowadzi świeżo upieczona sensei Katarzyna Skrzypczyk, która zdobyła stopień mistrzowski właśnie teraz ostatnio na... Nie tylko ona, jeszcze mam dwóch sensejów, którzy właśnie też zdali te egzaminy, więc no to też tak inaczej, z czarnym pasem także.
1: No, czyli dzieciaki czują ten respekt.
3: No myślę, respekt to wynika też ze sposobu sprowadzenia zajęć. My mamy taką metodykę, taką trochę filozofii japońskiej, taki z japońskich dojo, tam gdzie jest taki naprawdę poukładane wszystko, ma swój jakby taki swoje miejsce, no w szeregu każdy z nas.
1: No dobra, ale to jak? 4 lata, mamy dziecko w wieku 4 lat plus i co? Od razu gdzieś tam biegniemy do sklepu, kupujemy mu sprzęt najwyższej jakości, a ono po miesiącu walnie to w kąt. Czy dobre chęci na początek wystarczą przyjść?
3: No jak najbardziej, od tego się zaczyna. My generalnie na początku odradzamy zawsze rodzicom. Rodzice czasami się pytają, a to już trzeba kupić gi, czyli taki mono, jak to w cudzysłowie mówią. Trzeba poczekać, bo dziecko musi też się zorientować, musi się dobrze czuć w grupie i wtedy, kiedy już się zdecyduje, to wtedy kupujemy cały sprzęt w postaci no karate gi, czyli tam tego ubioru naszego, i dzieciaczki sobie trenują. No, to nie jest jakbyś tam finansowo wymagający sport.
1: Zostań wojownikiem, czyli to hasło, o którym się promujecie, ale tylko sportowo. Na ulicy nie stosujemy żadnych technik. No, chyba że już ktoś będzie chciał staruszce torebkę wyrwać.
3: No nie, no, my też w myśl takiej zasady, że karate nigdy nie atakuje pierwsze. To prawda, no my uczymy przede wszystkim unikania takich rzeczy. Zresztą osoby, które trenują, są już takimi zawodnikami, zresztą młodzież nasza naprawdę się nie słyszy, żeby gdzieś tam kogoś zaczepiali czy coś. Oni mają swoje dojo, swoje miejsce, gdzie mogą się wyżyć, gdzie mogą sobie powalczyć. Ja zawsze każdemu mówię, że jak jesteś takim bohaterem i chciałbyś się spróbować naprawdę, to wyjdź po prostu na turniej, na matę i pokaż jak się walczy. No to tak myślę, że no to jest świetne miejsce, które uczy pokory też, nie?
1: ICO Polish Open 2026 w planach. Jesienią głównie w Ostródzie odbywało się Sanbon, czyli takie seminarium treningowe, szkoleniowe. Zapraszaliście no, gwiazdy. Teraz przemieszanie z poplątaniem. No i to jest taki wstęp do czegoś większego, o czym za chwilę. Ale Arturze, dlaczego ICO Polish Open teraz jesienią?
3: Tak, no to już jest 6. edycja naszego turnieju międzynarodowego. Dlatego, że no niestety, ale tak się ułożył program, kalendarz innych imprez, przesunięty były Mistrzostwa Polski, gdzie po prostu no musieliśmy troszeczkę jakby zejść z naszą imprezą troszeczkę dalej. I zawsze to było robione wczesną taką wiosną, no teraz robimy to jesienią. Ale jakby to nie było, zawsze ten turniej zostaje naszym turniejem sztandarowym. Już ludzie wiedzą, że do Ostródy trzeba po prostu przyjechać. Ostróda jest na ustach wielu karateków. Byliśmy teraz w Lublinie, spotkaliśmy się na takim międzynarodowym szkoleniu, gdzie każdy się pytał właśnie o Ostrudę. Nie? No teraz mówią takich w cudzysłowie, że jak do Ostrudy nie przyjechać na turniej, to jest to obciach. No.
1: A to tak mówi się, że jak na Grunwald raz w życiu się nie pojedzie, to obciach. Powiedzenie, że jak do Ostrudy się nie przyjedzie w roku, to obciach, tak?
3: No dokładnie, dlatego staramy się wszystkich, takie starania dokładamy do tego, żeby ta impreza była jak najlepsza, jak najbardziej taka otwarta dla wszystkich karateków tutaj i też dla społeczeństwa, żeby każdy mógł przyjść zobaczyć, na czym polega karate, co to jest. Także serdecznie zapraszamy 24 października. Tutaj należy wspomnieć też, że współorganizatorem właśnie tej imprezy jest miasto Ostróda i Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji. To serdecznie dziękujemy za wsparcie. No i działamy cały czas. No.
1: Ale ja bym chciał wspomnieć o czymś, co ostatnio się w mediach społecznościowych waszych pojawiło. Wycieczka do Wadowic była. Tak państwu zobrazuję, że Artur to jest bardzo wysoki, postawny mężczyzna. Puchar zaprezentowaliście, tak? Który tak. będzie na ICO Polish Open do zgarnięcia i on jest wielkości Artura Małża.
3: No tak. No tak, no to akurat i to jest taka ciekawostka, że to jest puchar za, my przyznajemy jakby miejsca drużynowo, jeżeli przyjeżdżają kluby z Polski, to jest później taka drużynówka tak zwana, czyli te wszystkie punkty zebrane z poszczególnych konkurencji, czy w Kumite, czy w Kata po prostu zbieramy, punktujemy i klub, który no, wygra, po prostu taki puchar otrzyma, więc medialnie to poszło ostro. Jak każdy zobaczył ten puchar, to wszyscy powiedzieli, że jadą do Ostródy po ten puchar, więc no tak, no jest wysoki, nie powiem.
1: Nie, to robi kolosalne wrażenie. Polecam wam odwiedzić profil w mediach społecznościowych ostródzkiego klubu Kyokushin Karate. Puchar wielkości Artura Małża. No
3: jak... A jeszcze takie zapewnienie mam właśnie od producentów, że tego pucharu jeszcze nikt w Polsce nie miał takiego pucharu, bo to części było ściągane ze Stanów Zjednoczonych, więc to nie jest małe.
1: Ale wiesz, teraz jeszcze trochę o najmłodszych, bo duże zawody, ICO Polish Open, szósty raz, ty zawsze gdzieś tam na treningu przed takimi zawodami w Ostródzie, to powtarzasz tym dzieciakom, że zobaczcie, za lat X to wy wyjdziecie na ICO Polish Open.
3: No to trzeba przyznać, że już oni już wychodzą.
1: No ostatnio tak.
3: Nawet w ostatnim ICO Polish Open reprezentowała Ostródę ponad 40-osobowa grupa. Więc to w różnych kategoriach, więc dzieciaki one też czekają na tej ICO Polish Open, to jest możliwość sprawdzenia się, bo też tam jest Young Lions, taki mniejszy turniej jakby, który właśnie ma za zadanie wprowadzić tych najmłodszych wojowników naszych w te arkana właśnie mocnego Kyokushin, więc te dzieciaczki bardzo chętnie przyjeżdżają, takie maluchy nawet, nie?
1: Także zapraszamy serdecznie 24 października. Arturze, ale ja wspomniałem, że tegoroczne ICO Polish Open będzie tylko preludium do tego, co zadzieje się w przyszłym roku. Mistrzostwa Polski w Ostródzie. Dwudniowe. No jak to brzmi?
3: No tak. Dokładnie. No, zostaliśmy zaszczyceni taką propozycją zorganizowania takich mistrzostw. No jest to poważna impreza, ponieważ no tutaj praktycznie wszystkie kluby, wszystkie bez wyjątku są na tych mistrzostwach. Ostatnio taką imprezą, która była właśnie w Myślenicach, to też były Mistrzostwa Polski, gdzie przyjechało 800 zawodników. Są to dwudniowe mistrzostwa. Pierwszy dzień to są dzieci i młodzicy, a drugi dzień to już jest takie mocne bardzo karate, gdzie są juniorzy i seniorzy, więc to taka naprawdę duża impreza, no takiej rangi naprawdę mocnej.
1: Data wyznaczona?
3: Tak, to jest 3-4 kwietnia. To będzie Centrum Karate, no.
1: Ostróda Centrum Karate.
3: Ostróda będzie Centrum Karate. I bardzo się cieszę, że taka też dostaliśmy taką propozycję, bo też to jest wspaniała promocja naszego regionu, naszej Ostródy pięknej, więc tym bardziej jesteśmy z tego dumni i zaszczyceni, że możemy to zorganizować.
1: Rozumiem, że nie śpisz po nocach i myślisz, jak to wszystko spiąć. Hotele, organizacje, kogo, gdzie położyć, jak to wszystko zorganizować.
3: No jest to wyzwanie, ale cieszę się, że mam takich wspaniałych ludzi koło siebie, którzy też są bardzo zaangażowani. Nasi instruktorzy tutaj w naszym klubie, nasi sensei i rodzice też bardzo pomagają, zawodnicy przy tym. To jest naprawdę, to jest sztab ludzi, to jest jakieś 50-60 osób, które przy tym ciężko pracuje. To jest mróweczki po prostu, ale robimy coś, co będzie fajną rzeczą, żeby kiedyś nawet powspominać po kilku latach, nie, że takie fajne rzeczy robiliśmy.
1: Arturze, czyli co? Zakłada się klub sportowy po pierwsze po to, żeby mieć wychowanków, a po drugie po to, żeby ktoś gdzieś w kraju, w związku docenił to, że jest taki maleńki klub z sukcesami w Ostródzie i warto postawić ten pionek z napisem Mistrzostwa Polski w karate właśnie na Ostródę.
3: No tak, no to jest ogromny zaszczyt zorganizować taką imprezę, bo ta impreza zostaje. Tak naprawdę takie imprezy się robi tylko raz, no chyba, że coś naprawdę jest takiego, że drugi raz się robi, ale to są imprezy takie jednorazowe, które promują bardzo dany region, klub, a tak naprawdę no przychodzi się po to do klubu, żeby fajnie się, nie wiem, czuć z ludźmi, żeby spotykać się przede wszystkim ludzi. Widzimy, co się dzieje teraz w dobie tych telefonów, tabletów, komputerów, to jest masakra jakaś, a dzieciaki mogą po prostu się oderwać, nie? I to jest świetne chyba.
1: Ale zanim to, 24 października w hali Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji, 6. edycja zawodów ICO Polish Open, a jeśli wasze dziecko ma co najmniej 4 lata i chce zostać ostrudzkim wojownikiem, no to odsyłamy do ostrudzkiego klubu Kyokushin Karate Grunwaldzka 55. No i seniorom przypominamy, że w każdy wtorek o godzinie 10 są szkolenia samoobrony finansowane przez Urząd Miasta w Ostródzie.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.

0: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
1: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
2: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
1: Polecam Michel Moron.
2: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja!
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
9: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana. Tylko z Rossmana.
11: O reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury. Dziennikarski przegląd tygodnia.
12: Ja nazywam się Marek Apel, ze mną w studiu Meloradia Mazury Grzegorz Malanowski, nasz głos Ostróda. Witam serdecznie.
13: Dzień dobry.
12: Zaczniemy od tematu społecznego. Będzie dziś też wielka wyprawa z Ostródy do Warszawy, ale o tym za chwilę. O światłach zaczniemy. Czarnieckiego i 21 stycznia radny Jarosław Bożuchowski na ostatniej sesji w imieniu mieszkańców, którym przeszkadzają sygnały akustyczne na tych światłach.
14: Zgłosił się do mnie mieszkaniec Ostródy, który oczywiście po rozmowach z wieloma innymi mieszkańcami, sąsiadami, poprosił mnie o wypowiedź w kategoriach komfortu zamieszkania w związku z uciążliwością sygnalizacji dźwiękowej na skrzyżowaniu ulicy 21 stycznia i ulicy Czarnieckiego. Ja niestety nie mam przyrządów, które by potrafiły zbadać wysokość i uciążliwość tego dźwięku, jak i tam jest emitowany przy przejściach dla pieszych. Oczywiście ma to swój charakter absolutnie bezpieczeństwa, ale ten dźwięk zdaniem mieszkańców jest zbyt mocno uciążliwy.
12: Posłuchajmy tego uciążliwego dźwięku. Wybrałem się do Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie. Pani dyrektor Małgorzata Ostrowska przyznaje, że w ostatnim czasie sygnalizacja świetlna była naprawiana.
15: No właśnie to jest w ten sposób, że od momentu jak naprawiliśmy te światła dźwiękowe, sygnalizacje, zaczęły się interwencje, że jest głośniej. One działają w godzinach wtedy, kiedy działają sygnalizacja cała, w związku z tym od 6 do 22. Tylko to jest sygnalizacja dźwiękowa w taki sposób zmontowana, że my jej regulować nie możemy, ponieważ to jest już ustawione i są czujniki, które przenoszą tak jakby hałas z samochodów. Nie montuje się bez zatestu. Robiła to firma, która jest z umowy u nas zatrudniona, w związku z tym mówię, to muszą być atesty. Jedynie co, no to zleciłam już, żeby konserwator sprawdził te czujniki, które są wewnątrz, które powinny ściszać właśnie, jeżeli jest mniejszy ruch, czy faktycznie działają i czy nie ma tam problemu. Ale to dopiero w przyszłym tygodniu sprawdzimy.
12: Co na ten temat sądzisz? Czy temat jest wyolbrzymiony, czy jednak coś jest na rzeczy?
13: To znaczy, tam jest rzeczywiście głośno. Niemniej jednak no, trzeba brać pod uwagę też to, po co ta sygnalizacja dźwiękowa jest zamontowana. Więc tak jak pani dyrektor powiedziała, może rzeczywiście ten czujnik zbiera sygnał i za głośno emituje ten dźwięk. Sama postawa radnego w końcu. Ja osobiście uwielbiam takie sytuacje, w których na sesji jest temat mówiący o tym, że radny słucha.
12: Dobrze, że światła zostaną sprawdzone, to jest bardzo pozytyw, dobrze. Także mieszkańcy, czekajcie na jakieś ruchy Zarządu Dróg Powiatowych w tej sprawie. Teraz przenosimy się na ulicę Grunwaldzką i będzie o wielkiej wyprawie. Przechodziłem ulicą Grunwaldzką, zauważyłem młodego człowieka, który trzymał karton z napisem Warszawa, czyli łapał stopa. No i opowiedział mi swoją historię. Ona jest niezwykła wręcz.
13: Ten przykład pokazuje, że faktycznie wielu młodych ludzi jeszcze podąża tą drogą. Ja mam nawet w domu rodzinnie taki przykład. Mam harcerza. Cała ta historia jest dla mnie wyjątkowo bliska.
16: Dzień dobry, nazywam się Nikodem Milewski i należę do Skautów Europy. Ogólnie muszę jakoś wrócić z tych okolic bez użycia pieniędzy. No i mam tutaj ogólnie polegać na dobroci ludzi, na tym, że może albo ktoś mnie weźmie, albo też mam opcję, żeby no, jakoś zdobyć bilet z powrotem do Warszawy.
17: Powiedz nam, jak się w ogóle dostałeś do Ostródy? Jak wygląda twoja trasa?
16: Wyjechałem we wtorek o 11 z Warszawy do Iławy. No i z Iławy szedłem na północ, tam jest taka wieś Wiewiórki, tam spałem, potem przeszedłem przez Ostrudę do Starych Jabłonek i ze Starych Jabłonek szedłem do Grazymów, tam pomagałem w domu pomocy społecznej i potem przeszedłem do Gierszfałdu i w Gierszfałdzie znalazłem bardzo miłych ludzi, bardzo, bardzo ich pozdrawiam, jeżeli jest szansa, że to słuchają. Dali mi miejsce do spania, dali mi łóżko, dali mi jedzenie, co naprawdę było miłe z ich strony i no, także ich pozdrawiam i jeszcze rano zawołali swojego sąsiada, którego również pozdrawiam, ponieważ jechał do Ostródy i zabrał mnie do Ostródy. No i codziennie chodziłem na pieszo, ale dzisiaj jest ostatni dzień.
17: Musisz dostać się do Warszawy. Jak wspomniałeś, przychylność ludzi jest spora. Łapiesz stopa tutaj pod dużym marketem w Ostródzie przy ulicy Grunwaldzkiej. Jak ci idzie?
16: No słabo. Stoję tu od godziny i nikt się nawet nie zatrzymał. W sensie, okej, jak przejeżdżają i widzę rejestrację, że jest z Ostródy, to jest, no w sensie wiadomo, że to mieszkańcy, ale czasem widzę kogoś z rejestracją z Warszawy i ma pusty samochód i wtedy oni się odwracają wzrok i nie chcą załamać, no ale wiadomo, że nie, znaczy, że to jest w pewnym stopniu niebezpieczne, no bo jednak jest i no, w sensie rozumiem ludzi, którzy nie biorą po prostu, ale mam nadzieję, że ktoś mnie weźmie.
17: Do końca dnia musisz się dostać do Warszawy?
16: Najlepiej jak najwcześniej, no, w sensie wstałem, w sensie byłem tutaj o 8 zacząłem łapać stopa i no w sensie nie mam limitu, znaczy mam limit, muszę być na 18, mam tam spotkanie w Warszawie, ale poza tym to po prostu jak najwcześniej.
12: No i co, Grzegorzu, na ten temat sądzisz? Ciekawe, czy udało mu się dotrzeć do tej Warszawy?
13: No tak, to przede wszystkim, ale zwróć uwagę na to, jak fajnie i miło ludzie pomagali mu i przenocowali, chłopak nam pomagał, dostał jedzenie.
12: Podwózkę.
13: Jednak scouting, no to szkoła życia. Jedna jeszcze uwaga, okazuje się, że łatwiej dostać się do Ostródy, niż dojechać do Warszawy.
12: To inaczej, łatwiej dostać się do Ostródy, niż z niej wyjechać.
13: Z niej wyjechać. Ciekawe, czy mu się udało.
12: To co, jesteście też ciekawi, czy udało się Nikodemowi dotrzeć z Ostródy do Warszawy? Dzwonimy. Czy dotarłeś już do punktu docelowego?
18: Tak, właśnie dotarłem, wysiadłem, jestem w Warszawie.
12: Jesteś w Warszawie, a powiedz mi, czy długo czekałeś na kierowcę, który się zatrzymał po naszej rozmowie?
18: Wreszcie mnie wzięli.
12: Powiedz, jak wspominasz Warmię i Mazury, swoją przygodę tutaj, między innymi w Ostródzie i okolicach?
18: Patrzyłem na to głównie pod względem przyrody, bo szedłem głównie ścieżkami jakoś w lasach, czy jakoś też czasem na polach i Bardzo mi się podobało w tych lasach, bo było bardzo monumentalne, jak wysokie były drzewa. W pewnym momencie po prostu tak idę i po prostu wszystko jest tak bardzo większe ode mnie. No i też czasem jakieś jeziora widziałem, to też mi się podobało, ale...
17: A ludzie przyjaźni?
18: Ludzie przyjaźni. To jak już mówiłem wcześniej, małżeństwo w Giedrzpałdzie mnie przyjęło bardzo, bardzo ciepło. Dali mi spanie, dali mi jedzenie i byli bardzo mili.
17: No to teraz nieco zmieniamy temat, ale zostajemy przy trasie Ostróda, Warszawa, ale też Gdańsk. Poseł Stanisław Gorczyca w swoich mediach społecznościowych poinformował, że wspólnie z burmistrzem Ostródy złożyli wniosek o to, żeby nasze miasto miało więcej połączeń. Dobre wiadomości chyba dla mieszkańców.
13: Dla mieszkańców tak, zdecydowanie. Inna rzecz mnie zastanawia.
17: Mianowicie?
13: Czyżby burmistrz wybierał się częściej do Warszawy? Planował coś?
17: Do Trójmiasta.
13: Albo do Trójmiasta.
17: Dobrze, że ktoś wniosek napisał.
13: Ja będę bronił, trzeba zawsze zrobić ten pierwszy krok.
17: No i to jest prawidłowe, pierwszy krok został zrobiony. Natomiast jeśli chodzi właśnie o te pierwsze kroki, to skomentujmy teraz to, że urzędnicy przed wakacjami tak naprężyli muskuły na czele z burmistrzem Ostródy Rafałem Dąbrowskim, montując taki 18-osobowy zespół, który miał się zająć poszerzeniem granic administracyjnych Ostródy. No i nasz głos Ostróda sprawdził, co zrobiono przez 2 miesiące. Co zrobiono?
13: Nie ma informacji oficjalnej, że coś zrobiono. Nie możemy wykluczyć, że gdzieś w kuluarach ktoś z kimś porozmawiał. No trochę w sprzeczności jest to z komunikatami, bo byłam w jednym z postów. Burmistrz pisał, że będzie informował na bieżąco. No póki co przez te ponad 60 dni nic się nie ukazało w tym temacie.
17: No długa droga, ale kiedyś trzeba zacząć.
13: To znaczy już tak przechodząc na bardziej poważnie do tego tematu. Ja w tym widzę problemy z dwóch stron. Pierwsza rzecz to samo powiększenie miasta, czyli powiększenie go o najbliższe jakby miejscowości. Niewiele zmieni, nie daje miastu nic, a przerzuca problem na gminę, która straci te tereny. Albo w końcu ktoś będzie miał odwagę, dojdzie do wniosku, że trzeba połączyć te dwa ośrodki samorządowe w jeden, albo każde takie przesunięcie granic niewiele zmieni. Moja opinia, tu trzeba by było pytać wójta, trzeba by było pytać mieszkańców.
17: No to pytamy wójta Bogusława Fijasa, czy ktoś w ogóle do niego zadzwonił, zapytał.
13: Dobry pomysł. Jedną rzecz chcę tu dodać. Drugi problem jest taki, że w momencie połączenia dwóch samorządów tracimy możliwość dwukrotnie większego starania się o jakiekolwiek dotacje. Wiele tych dotacji jest ograniczonych, że samorząd może na przykład, tak jak przy okazji teraz remontów dróg, wystąpić o dwie drogi. W tej chwili gmina wiejska może wystąpić o dwie drogi, miasto może wystąpić o dwie drogi. W momencie połączenia mamy sytuację, że tylko moglibyśmy wystąpić o dwie drogi.
17: No tak, ale zapytajmy wójta, czy ktoś w ogóle do niego zadzwonił, żeby dołączył do tego zespołu.
19: Halo?
17: Dzień dobry, panie wójcie. Marek Apel, Meloradio Mazury. Słyszymy się w audycji Dziennikarski Przegląd Tygodnia. Komentujemy ostatni tydzień. No i w ostatnim tygodniu zajmowaliśmy się tematem m.in. poszerzenia granic administracyjnych. Miasto taki specjalny zespół przygotowało. Czy pan dołączył do tego zespołu? Czy burmistrz, może przewodniczący Rady Miasta, pan Adrian Godlewski?
19: Informacje znam tylko z mediów.
17: Tylko z mediów, czyli nikt do pana nie dzwonił?
19: Tylko. Nie, ani nie dzwonił, ani nie dostałem jakiegoś oficjalnego pisma. To dla mnie jest to informacja medialna. Co ja mogę na ten temat powiedzieć? No ja, tak jak mówię, ja oficjalnie żadnej informacji na ten temat nie posiadam. Znam to z informacji medialnych i nie myślę się nawet odnosić do informacji medialnych, że powstał tam jakiś zespół. Mówię szczerze, jestem bardzo ciekaw prac tego zespołu i wniosków i mogę powiedzieć całego scenariusza, jeśli będzie taki tworzony. Czy to jest wyborcze? No ten temat mogę powiedzieć pojawia się raz na jakiś czas, a wydaje mi się, że on już w przestrzeni publicznej to funkcjonuje, jeśli nie kilka, to nawet chyba około 10 czy nawet kilkunastu lat. Dalej jesteśmy w punkcie wyjścia.
17: Panie wójcie, dziękujemy serdecznie za komentarz. Miłego dnia życzymy.
19: Do widzenia.
17: Wójt nie wie, ci chcą poszerzyć. Głupia sprawa.
13: Dobrze, że coś na ten temat w radiu było powiedziane i na portalach napisane, bo mógłby nawet nie wiedzieć, że...
17: Cichaczem chcieli znaki przesunąć.
12: Ale to oczywiście w ramach żartu. Kończymy dzisiejszy program na zasadzie też takiej humoreski, a może ważnego wydarzenia, bo w naszym mieście mieliśmy koncert. Niektórzy mówią, że królowej Maryla Rodowicz zagrała w Ostródzie. No i na scenie pojawił się Adrian Godlewski wspólnie z przedstawicielką młodego pokolenia, dziękując pani Maryli za koncert, ale też za wspólnie spędzone chwile. No to posłuchajmy, jak się składa hołd królowej.
20: Raz. Dobry wieczór państwu. Szanowni państwo, droga mistrzyni, czy raczej
21: słyszę.
20: Wasza wysokość, bo tak należy zwracać się do mnie. Tak więc, wasza wysokość, ja mam na imię Adrian, jestem przewodniczącym.
21: Jestem Maryla.
20: Bardzo mi miło. Jestem przewodniczącym Rady Miejskiej w Ostródzie. Ze mną jest Weronika, przedstawicielka najmłodszego pokolenia Ostródzian, ale też najmłodszego pokolenia fanów Maryli Rodowicz. Jesteśmy tu, żeby serdecznie podziękować za dzisiejszy piękny, fantastyczny występ.
21: Dziękuję bardzo.
20: Ale za cały wkład w polską kulturę, za to, że pokolenia Ostródzian, że ja, że Weronika, możemy nucić te wielkie, fantastyczne przeboje.
12: Ja to skomentuję tak. To już wiemy, co się nuci na korytarzu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostródzie.
13: Ja, mnie to cieszy z innej strony. Nie ma burmistrza, jest następca.
12: Ty już perspektywicznie o kolejnych latach myślisz. No, nie wpadłem na to.
13: Dobrze sobie radzi.
12: Zna Marylę Rodowicz.
13: Z imienia.
11: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
12: Marek Apel, witajcie w dzisiejszym programie. Mam dla was dwa tematy. Będzie o problemie z brakiem rodzin zastępczych. Zaczynamy jednak od bardzo ważnego tematu, a mianowicie korytarzy życia, które od pewnego czasu są wymogiem, mówi Łukasz Zaniewski, zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie.
22: Tak, ja dostrzegam progres. Dawniej kierowcy reagowali dopiero po tym, jak już stali na drodze ekspresowej, czy w ogóle na innej drodze. Reagowali po usłyszeniu sygnałów dźwiękowych bądź zauważeniu sygnałów świetlnych, a teraz już w momencie, kiedy zatrzymują się, bo coś może się wydarzyło, a nawet tego nie widzą, nie są świadkami, to już w tym momencie ustawiają się odpowiednio, umożliwiając przejazd ewentualnym służbom ratowniczym, to choć może to nawet nie mieć miejsca, bo przyczyna może być jakaś inna. Także kierowcy już automatycznie ustawiają się w ten sposób, że tworzony jest korytarz życia. Od jakiegoś czasu łatwiej nam dotrzeć na miejsce zdarzenia, również na drogach ekspresowych. Kierowcy reagują prawidłowo. Ci, którzy poruszali się lewym pasem, muszą się zatrzymać, zjeżdżają do lewej strony. Ci, którzy poruszali się prawym pasem, zjeżdżają do prawej. W przypadku większych dróg ekspresowych z większą liczbą pasów, to zawsze ten po lewej stronie zjeżdża do lewej, wszystkie pozostałe do prawej. W ten sposób powstaje korytarz życia, który umożliwia nam możliwie jak najbliżej dotarcie do miejsca zdarzenia. To zdecydowanie nam może ułatwiać podczas wypadków drogowych, bądź na przykład pożarów, podanie środka gaśniczego, czy użycie sprzętu ratowniczego niezbędnego w danej sytuacji, ale to nie tylko dojazd samych służb ratowniczych. Po przekazaniu osoby poszkodowanej zespołowi ratownictwa medycznego to też ułatwiać im może wydostanie się z tej drogi ekspresowej.
12: Pamiętajcie, naganne jest korzystanie przez innych kierujących z tak zwanych korytarzy życia. Za to możecie być słono ukarani mandatem karnym.
11: Zmieniamy temat.
12: Porozmawiamy na temat rodzin zastępczych, ale też kryzysu rodzicielskiego. O szczegółach Wioleta Rusinkowska z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie.
23: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
12: Jak mamy postrzegać pieczę zastępczą? Bo to jest bardzo trudne zadanie. Mówi się w powiecie ostródzkim od kilku, jak nie kilkunastu lat, a w całej Polsce te sygnały też zapewne docierają do nas i do słuchaczy, że nie ma rodzin zastępczych. Ale odwróćmy ten tok myślenia. Nie ma rodzin zastępczych, czy pojawia się coraz więcej dzieciaków w rodzinach dysfunkcyjnych, które potrzebują być umieszczone w pieczy zastępczej? Bo to może nie rodzin zastępczych brakuje, a mamy problem społeczny.
23: Tak, panie Marku, myślę, że to jest ogromny problem społeczny, że to jest kryzys rodziny w ogóle, ponieważ rodziny zastępcze ciągle się pojawiają. I jeśli chodzi o powiat ostrucki, to mamy aż 13 zawodowych rodzin zastępczych, w tym rodzinne domy dziecka. Mamy aż 7 placówek. Mamy też niezawodowe rodziny zastępcze i spokrewnione rodziny zastępcze, ponad 100 rodzin, a dzieci ciągle potrzebują zaopiekowania. Ciągle pojawiają się postanowienia, których nie możemy zrealizować. Więc uważam, że to jest ogólnospołeczny problem dotyczący kryzysu rodziny, a mniej trudności w pieczy zastępczej.
12: No to teraz o tym, że rodzicielstwo zastępcze jest czasową formą pomocy dziecku. No bo tak słuchacz siedzi, słucha sobie nas i myśli sobie tak. A kiedyś to były domy dziecka i w ogóle o tym w mediach nie rozmawiano, że jakieś rodziny zastępcze, że o co w ogóle chodzi? O co chodzi?
23: Rodziny zastępcze to jest najbardziej zbliżone środowisko dla każdego z nas do tego, żeby realizować tam swoje potrzeby. To właśnie rodzina, bo ona jest podstawową jednostką, która jest w stanie zająć się drugim człowiekiem. Dlatego tak ważne jest bycie w środowisku rodzinnym, również w środowisku rodzinnym zastępczym. Dlatego, że ono nadaje sens i też uczy dzieci, jak rodzina powinna funkcjonować, wyglądać, pokazuje, jakie mamy funkcje w rodzinie, pokazuje, jak mamy się o siebie troszczyć. Podstawowe sytuacje, że są opłaty, że się gotuje obiad, że chodzimy do pracy, chodzimy do szkoły.
12: Teraz może o drugim pojęciu, bo rodzina zastępcza to nie jest rodzina adopcyjna. Te dzieci nie są adoptowane przez rodziny zastępcze.
23: To jest ogromna różnica, bo adopcja to już jest związek formalno-prawny. Natomiast fakt jest taki, że rodzina zastępcza powoływana jest na czas, ale nikt nie określił tego czasu i czasami jest też tak, że dziecko w pieczy zastępczej osiąga pełnoletność, a nawet kończy studia, czyli do 25 roku życia. I być może to określenie na zastępstwo jest krzywdzące dla rodzin, które wykonują tą czynność, ale tak zostało to nazwane. Natomiast, tak jak powiedziałam, rodziny zastępcze, ale to jest też tak, że te osoby zajmują się dziećmi nawet do 25 roku życia. Powiem więcej, jeśli w rodzinach zbuduje się stosowna, silna relacja, to między rodziną zastępczą a wychowankiem trwają te relacje i one nie wygasają z powodu 18 roku życia, 25 roku życia, tylko ci ludzie odwiedzają się, świętują ze sobą Dzień Matki, Dzień Babci, święta i inne okolicznościowe uroczystości.
12: Mówi pani o relacjach. Często taką relacją jest też miłość. To już jest pełnia relacji, ale ona się zdarza w rodzicielstwie zastępczym? Spotkała się pani z tym?
23: Myślę, że bardzo często się zdarza. I tutaj zacytuję jedną z rodzin zastępczych, która określiła powstawanie miłości do, porównując do tej relacji, która się zawiązuje między dwojgiem dorosłych ludzi. Czyli najpierw jest swego rodzaju zauroczenie, potem troska, a potem tak silne przywiązanie, że nazywane po prostu miłością, że jeden za drugiego oddałby życie, skacze w ogień, bo to jest wieloletnie budowanie czegoś.
12: Rodzicielstwo zastępcze, ale to jest normalna rodzina, bo w normalnej rodzinie są problemy, są radości, są smutki. Tylko w tych rodzinach zastępczych też trzeba z tyłu głowy mieć, że to dziecko trafiło tam dlaczego i po coś. Tak? Że to jest czasowa forma opieki, to po pierwsze. Może zostać przy przerwana, ale to jest naprawdę heroizm podjąć się takiego działania, choć ja wiem, że pani zaraz zapewne odpowie, że są szkolenia, są warsztaty, zaraz do tego przejdziemy, ale to jest pewien heroizm, bo jest miłość, ale też jest i takie zadanie codzienne, nie? Że trzeba pójść z tym dzieckiem, nie wiem, do przychodni, do lekarza, na wywiadówkę. Jest masa kłopotów. Ja wiem, teraz może trochę deprecjonuje w ogóle rodzicielstwo, ale no to tak trzeba też młodym ludziom uświadomić. Tak wygląda rodzicielstwo.
23: To jest, powiedziałabym, ogromne wyzwanie dla każdego opiekuna, tak? Mówię tutaj i o rodzicu biologicznym, i o rodzinie zastępczej. Jesteśmy opiekunami dzieci i to jest wyzwanie dla każdego z nas, bo mierzymy się z tym wszystkim, o czym pan powiedział, czyli ze szkołą, z powodzeniami i niepowodzeniami w tej szkole, z chorobami, ale też z podstawowymi szczepieniami. W rodzinie zastępczej dodatkową sytuacją, z którą trzeba się mierzyć, jest historia dziecka, jego rodzina biologiczna i to jest nie bez znaczenia. Spotykanie się, utrzymywanie relacji z rodzicami biologicznymi, to rodzi dodatkowe działania po stronie rodzin zastępczych, które wymagają zaangażowania, szerszego spojrzenia na potrzeby dziecka, ale też respektowania potrzeb rodziny biologicznej, generacyjnej.
12: No to teraz o tym, jak tworzycie rodziny zastępcze, bo to jest pewien proces. Nie lubię tego słowa, podobnie jak burmistrz Ostródy Rafał Dąbrowski, ale tak to trzeba nazwać. Proces. Pani Violetto, jak się tworzy rodzinę zastępczą? Bo najpierw musi być chęć, ale ten proces jest długi i wspomnieliśmy o tym kiedyś, że na każdym etapie jest możliwość wciśnięcia czerwonego guzika, przerwania tego procesu.
23: Tak, od pewnego czasu jesteśmy twórcami kampanii Dajemy Serce w Dobre Ręce i zachęcamy osoby do tego, żeby odbyły szkolenie do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Szkolenie trwa około 3 miesięcy i podczas tego szkolenia każdy z uczestników ma taką możliwość właśnie powiedzenia jeszcze nie teraz, nie chcę tego. Mimo wszystko zachęcam do odbycia tego szkolenia, bo ono pozwala na szerszy wgląd w nas samych, w to jak my się zachowujemy wobec dzieci własnych, wobec dzieci sąsiadów, wobec siebie nawzajem. Więc to jest swego rodzaju psychoedukacja. I dlatego zachęcam wszystkich, bo też gdyby pan zapytał osoby, które w tym momencie są na szkoleniu, co im to daje, to one wszystkie powiedziałyby, każdy z nas powinien to szkolenie przejść jeszcze przed posiadaniem dziecka.
12: Własnego.
23: Własnego.
12: Wiem, że pani też w pewien sposób testuje tych kandydatów, bo u was, pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, nie może pojawić się błąd. To znaczy, jeśli już jest rodzina zastępcza, to ona musi być na tyle sprawna, żeby nie dochodziło tam do sytuacji niebezpiecznych.
23: Zawsze też mówię, żeby być wystarczająco dobrym rodzicem dla dziecka. Ale tak też jest, że dokonujemy wszelkich starań, żeby potrzeby dziecka miały możliwość realizacji w tej konkretnej rodzinie zastępczej. I próbujemy dopasować rodzinę zastępczą do dziecka. Mamy nadzieję, że ta miłość w związku z tym dopasowaniem się zadzieje. Różne rzeczy się spotykają, tak? Nasze różne potrzeby, więc nie zawsze też nasze wybory są odpowiednie i stosowne i dla rodzin zastępczych, i dla dziecka. Bywa też tak, że dzieci z rodzin zastępczych są przenoszone albo do innych rodzin zastępczych, albo do innych form pieczy zastępczej. Mam tu na myśli placówki, tak? Czyli domy dziecka tak zwane. Ale to są niewielkie odsetki, jeśli chodzi o takie sytuacje. Lecz zdarzają się.
12: Co ze wsparciem? Jest rodzina zastępcza, ma pod opieką dzieci. biorą telefon i dzwonią do pani: pani Wiolu, co ja mam zrobić w tej sytuacji? Bo to nie jest tylko cukierkowe życie, tak jak wspomnieliśmy przed kilkoma minutami, ale to jest tak jak w normalnych rodzinach, mierzenie się z szarą codziennością.
23: Tak, i ta szara codzienność może nas zabić i tutaj zawsze służymy pomocą, zawsze odbieramy telefony. Są koordynatorzy, pracownicy socjalni, pedagog. Możemy też liczyć na wsparcie poradni psychologiczno-pedagogicznej naszej Ostruckiej. Możemy liczyć na wsparcie pracowników sądu. Możemy też liczyć na wsparcie pracowników ośrodków pomocy społecznej. Więc mam takie poczucie, że rodziny zastępcze, jeśli tylko zechcą, mają dużą możliwość wsparcia po naszej stronie. Mamy też projekt, o którym mówiłam, dzięki któremu kampania działa. I tam jest i prawnik, i psycholog, neurologopeda, więc myślę sobie, że jest bardzo dużo możliwości. Prosiłabym tylko, żeby wszystkie osoby, wszystkie rodziny zastępcze zechciały korzystać z tych możliwości.
12: Jeśli po dzisiejszej rozmowie poczuliście chęć pomocy i zostania rodziną zastępczą, no to odsyłam Was do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Tam uzyskacie wszelkie informacje, ale też możecie wziąć udział w kursach przygotowujących rodziny zastępcze.
11: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury. Orły, herosy, sokoły.
12: Na antenie Meloradia Mazury wita Was Marek Apel. Rozpoczynamy niecodzienny projekt. Audycja Orły, herosy, sokoły będzie dotyczyć historii Ostruckiego Klubu Sportowego. Ze mną współgospodarz tej audycji, Mariusz Ząbczyński.
0: Dzień dobry. Chcielibyśmy tę historię pokazać trochę inaczej, bo oczywistym byłoby zaproszenie zawodników czy trenerów, a spróbujemy pokazać to trochę innymi oczami. Człowieka, który przez kilkanaście lat pracował dla Sokoła.
12: Daniel Wichmanowski.
0: Dlatego Daniel to jest szereg lat i godzin, w setkach tysięcy nawet godzin. Przez kilkanaście lat zjeździłeś północno-wschodnią Polskę kilkanaście razy od Moniek na Podlasiu, czy robiliśmy wspólnie derby z Huraganem Morąg. Jakie momenty szczególnie zapadły w twojej pamięci? Czy mógłbyś nam krótko opowiedzieć tą swoją historię przy Sokole?
1: Jeżeli chodzi o taki szczególny moment, to wydaje mi się, że to był wyjazdowy mecz z Widzewem Łódź. Bo my wtedy, grając w trzeciej lidze, Widzew też startował od nowa, że tak powiem, od czwartej ligi. I my tam pojechaliśmy na ten nowy stadion. Wtedy, pamiętam, kibiców było blisko 15 tysięcy, tak? Czyli można powiedzieć, że pół miasta Ostruda, czy nawet trochę więcej na tym meczu się pojawiło kibiców. Atmosfera kapitalna przez całe spotkanie, od momentu wejścia piłkarzy na murawę przy tańcu Eleny. To można sobie na YouTubie znaleźć ten hymn Widzewa, jeden z piękniejszych krajów, gdzie w trakcie meczu kibice stali cały mecz dopingując. No i my tam jako ten maluczek pojechaliśmy do Widzewa na ścięcie, no a udało nam się zremisować bezbramkowo. W końcówce mieliśmy nawet okazję do wygrania tego spotkania, gdyby Arek Gajewski odpowiednio przyłożył nogę. Także my byliśmy wtedy mega dumni z naszej drużyny, bo znamiennym było to, że po końcowym gwizdku zapadła taka cisza. Cały mecz był doping, po meczu zapadła cisza i to było takie wielkie rozczarowanie sympatyków Widzewa. A my byliśmy naprawdę wtedy bardzo dumni, pojechaliśmy tam w kilka osób z tej obsługi medialnej, pojechali też członkowie zarządu, sponsorzy, oni też bardzo dumnie wtedy weszli do szatni i naprawdę była fajna atmosfera w trakcie tego meczu i po meczu, później idąc na konferencję prasową, gdzie no u nas zwykle to byli przedstawiciele jednego czy dwóch mediów, no to tam było 20-30, ta konferencja trwała blisko pół godziny, gdzie każda redakcja praktycznie zadawała pytania. Także my jako ten malutki klub pojechaliśmy do Wielkiej Łodzi z wielkim Widzewem, czterokrotnym mistrzem Polski, i wtedy trenerem Sokoła był pan Sławomir Majak, czyli legenda też Widzewa, bardzo szanowany człowiek i piłkarz w Łodzi, także też miło przyjęty. Bardzo, bardzo miło wspominam ten mecz z Widzewem. I był to sezon, gdzie tego punktu straconego z OKM mogło zabraknąć, tak? Bo to był ten sezon, w którym Widzew co prawda awansował, ale awansował też w Ostródzie. Bo sezon zakończył się meczem właśnie w Ostródzie, gdzie Sokół walczący wtedy o utrzymanie rywalizował z Widzewem walczącym o awans. Widzew musiał wygrać, ale Sokół też musiał wygrać w tym meczu. Pamiętacie, nie wiem, to spotkanie zakończyło się wynikiem 3-2 dla Widzewa.
0: Kajca w ostatnich minutach.
1: Tak, jeszcze mieliśmy kontakt. Śmiem twierdzić, że gdyby wówczas był system VAR, to Widzew by po tym meczu nie awansował.
0: Z tym meczem ja też pamiętam historię, że kilka tysięcy kibiców usiadło na naszym płocie i położyło nam ten płot. Od strony właśnie tej trybuny dla kibiców.
12: Odkrytej,
0: ale to było fajnie załatwione, trzeba to powiedzieć, ze strony Widzewa, jako ciekawostka, że fan klub ze Szczytna przyjechał i po prostu nawmurował z powrotem ten płot. Tak to dogadaliśmy. Pamiętam ten mecz wtedy, jak robili awans, przyjechało kilka tysięcy z samej Łodzi. Nie pomieściliśmy ich na tej naszej trybunie odkrytej, przygotowanej dla gości. Spędzali i cieszyli się awansem między nami tutaj na trybunie krytej.
1: Oni wtedy przyjechali takim specjalnym pociągiem. Dokładnie, i był przemarsz z naszej stacji na stadion. No na stadion, no nie chcę przesadzić, ale uważam, że jest jednym z piękniej położonych obiektów w całym kraju. I to przejście dla nich to była też doskonała promocja też miasta Ostróda, gdzie oni przeszli, zobaczyli nasz bulwar, nasze te miejskie atrakcje. Ostróda im się też miło kojarzy właśnie z perspektywy właśnie awansu i mnóstwo mediów opisywało ten mecz, że Widzew po latach w końcu awansował do tej drugiej ligi. Później już im poszło, momentalnie znaleźli się w Ekstraklasie. Im najtrudniej było wyjść z tej naszej trzeciej ligi. Ale ja sobie później wszedłem w taki raport, który pokazywał, że sama adnotacja o mieście Ostróda spowodowała wartość marketingową między 8 a 12 milionów. Czyli ta informacja o Ostródzie, bo były też zdjęcia z tego przemarszu, gdzie pokazywano nasze miasto, nasz stadion kapitalnie położony nad jeziorem. I to była naprawdę mega promocja dla miasta Ostród. No i dla Widzewiaka miło się kojarzy Ostród, albo z awansem. No i myślę, że kilku później, czy kilkunastu później przyjechało z rodzinami wypocząć.
0: To wracając właśnie do tej wartości marketingowej, przypomnij mi, bo jak dobrze pamiętam, w pewnym momencie marka jako Soku i nazwa Ostróda była wyceniana jako medialnie na 5,5 miliona. Pamiętasz te wartości? To były badania robione właśnie jak byliśmy na szczeblu centralnym.
1: Tak, i tutaj mam medialne. Mam duży żal do ówczesnych władz miasta, że tego nie doceniali tego. My rywalizowaliśmy naprawdę z wielkimi markami, bo to był GKS Katowice, to był Ruch Chorzów, tak jak wspomniałeś, Widzew, ŁKS Łódź, tak? Czyli to były wielkie aglomeracje, bo graliśmy wtedy na szczeblu centralnym, tak? I my z tą marką i naprawdę do miasta Ostróda promowaliśmy.
0: W drugim sezonie drugiej ligi, pamiętam mecz, gdy przyjechał Ruch Chorzów w ilości 1500, nawet proponowali nam, żeby zapłacili więcej za bilet, żeby byli właściwie obsłużeni, bo to była, pamiętam, pogoda taka ciepła, poprosili nas o jakieś posiłki i napoje, przyszli, rozliczyli się, przybiliśmy sobie piątki. Bardzo fajna ekipa wyjazdowa z Ruchu Chorzów, mówię, 1500 osób. Ja na przykład ten mecz świetnie wspominam, może nie tak wynikowo na boisku, ale sama ta atmosfera na trybunach była rewelacyjna.
1: Mecz z ŁKS-em Łódź na przykład. 5000 osób na trybunach, zremisowany 1-1. No, to też według mnie powinniśmy tam wygrać. No trochę byliśmy przez sędziów, no tak traktowani, jak na ten mniejszy klub przystało.
0: No to dobrze, teraz zejdźmy trochę z tej naszej zielonej murawy i pamiętam, jak na szczeblu centralnym przyjeżdżały ekipy medialne w sile kilku osób, które etatowo obsługiwały ten dzień meczowy w klubach. Kiwali trochę głowami z niedowierzaniem, gdy dowiadywali się, że ty obsługiwałeś dzień meczowy jako nieetatowy pracownik przy pomocy jednej do dwóch osób. Twoja praca została wyróżniona. Przypomnij nam, co to były za wyróżnienia, bo warto o tym wspomnieć.
1: No chciałbym zacząć właśnie od tej ekipy medialnej, którą udało mi się stworzyć. Stworzyć z pasjonatów, którzy nie brali złotówki z tego klubu, tak? Zaczął Adam Lisowski, który mnie namówił tutaj do działania Gdynia przy Sokole. No i później tą ekipę tworzył Sergiusz, fotograf, Rafał Dąbrowski, który no, kapitalnie komentował te spotkania. Skarbnik, który zawsze z nami jeździł na spotkania. No było kilka osób. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, że na przykład obecny dyrektor Ogólniaka, który tutaj widzimy budynek, też pomagał w działalności przez 11 lat tutaj.

0: takim były te właśnie nagrody. 2021 rok zostaliśmy wybrani jako marketing w województwie, marketing roku.
1: Tak, na gali, nie?
0: Klubowy. No, generalnie to była gala, ale to były czasy covidowe i ja akurat się nie załapałem na galę, także wspólnie z Rafałem Dąbrowskim, aktualnym burmistrzem, no, musieliśmy nagrać taki filmik do tej, nazwijmy to, gali, ale takiej gali zdalnej. Także pechowo akurat dostałem nagrodę, dostaliśmy jako klub w roku covidowym, ale kolejnym wyróżnieniem to był taki, powstał w pierwszym sezonie drugiej ligi raport PZPN-u, sygnowany przez ówczesnego prezesa Zbigniewa Bońka, i tam było kilka kategorii, i w kategorii, ten raport się dokładnie nazywał raport dotyczący organizacji i stanu bezpieczeństwa meczów, właśnie sygnowany przez prezesa Bońka, no też w czasach covidowych. No i polityka informacyjna klubu została oceniona na trzecim miejscu. Przed nami były takie marki jak Motor Lublin i Stal Rzeszów, ale za nami też były, no, takie marki jak GKS Katowice, Hutnik Kraków, Olimpia Elbląg, także uważam, że to trzecie miejsce, no, było takim wyróżnieniem dla nas, zwłaszcza tak jak powtórzę, że były to czasy covidowe, gdzie powinniśmy docierać jeszcze mocniej do tych kibiców, no bo wtedy było tak, że te mecze były bez udziału publiczności, a później z taką ograniczoną liczbą kibiców.
1: I jeszcze wspominając osoby, które były, to Rafał Herman też nam pomagał, to żebyśmy nie zapomnieli, tak, bo on miał duży wkład, ale ja ze swojej strony te trzecie miejsce odbieram jako mistrzostwo ligi, bo patrząc, jaki mieliśmy budżet, jaki mieliśmy nakład, to tylko właśnie praca Daniela i całej ekipy z tej wielkiej pasji i zaangażowania pozwoliły nam być na tym trzecim miejscu. Dla mnie to było mistrzostwo i tak ligi.
0: No, trzecim takim wyróżnieniem był artykuł na stronie weszło.com. Obecnie, no, kiedyś tam pracował Krzysztof Stanowski, natomiast no, kiedyś to był największy serwis piłkarski w kraju, no i po jednym z moich filmików z trenerem Jarosławem Kotasem dali artykuł na swojej stronie w kuchni przy kominku z trenerem Kotasem: świetna akcja Sokoła Ostróda. I to było takie wyróżnienie mojej działalności, że my jako Sokół z tą naszą skromną ekipą medialną znaleźliśmy się na łamach tak poczytalnego wtedy medium.
1: Przeprowadziłeś dziesiątki, jak nie setki konferencji czy rozmówek okołomeczowych. Wielu trenerów, z którymi miałeś styczność, dzisiaj są na szczeblu centralnym, jak nie na najwyższej klasie rozrywkowej. Z którymi miałeś styczność porozmawiać i jakich wspominasz?
0: No, spora część kibiców właśnie nie do końca pamięta albo nie zdaje sobie sprawy, jacy tutaj fachowcy przyjeżdżali, tak? Bo na przykład z rezerwami Jagiellonii przyjechał ówczesny trener pierwszej drużyny tego klubu, czyli Adrian Siemieniec, który zdobył z Jagą niespodziewanie Mistrzostwo Polski. Też udało nam się porozmawiać, natomiast jeżeli kibice chcieliby wyszukać tej rozmowy na YouTubie, to jej nie ma, gdyż wtedy pierwszy raz mi się zepsuł mikrofon. Także porozmawialiśmy, naprawdę bardzo fajna rozmowa, naprawdę bardzo fajny trener i fajny człowiek. Kolejnym trenerem Daniel Myśliwiec, tak, czyli obecny trener Piasta Gliwice.
1: Widzew.
0: Niespodzianki tego sezonu. Bo często on sam podchodził do nas, porozmawiał i nie tylko na tematy piłkarskie. Mariusz Misiura, obecny trener Motoru Lublin, wcześniej z Nicz Pruszków. Daniel Szulczek, obecnie tymczasowy trener Rakowa Częstochowa, przyjechał z Wigrami Suwałki. Było też mnóstwo piłkarzy, którzy zaczynali też tą przygodę w drugiej, w trzeciej lidze i teraz grają w Ekstraklasie.
1: To teraz na koniec wymień minimum trzech piłkarzy Sokoła, których ty szczególnie zapamiętałeś.
0: Kasper Trelowski. Mówi, w wieku 16 lat zdecydował się na wypożyczenie wtedy z Rakowa Częstochowa do Sokoła, do drugiej ligi. No, dla 16-latka jest to jakiś tam wysiłek, żeby znaleźć się tutaj w Sokole. No, swoją taką ciężką pracą doszedł tu, gdzie teraz jest, tak? Czyli Kasper jest pierwszym bramkarzem Rakowa Częstochowa, co prawda w tym sezonie w kryzysie. Zrobił karierę i trzymam kciuki za jego dalszy rozwój. Marcin Kajca, doskonały zawodnik i na boisku, i poza boiskiem.
1: Szczególny charakter, nie?
0: Który trzymał szatnię, tak, nie tylko w nogach miał tą siłę, ale też w głowie. Rewelacyjny piłkarz, których coraz mniej jest w polskiej lidze. No na przykład Rafał Siemaszko, też fajny rozmówca, który no, został aktualnie posłem. Jeżeli chodzi o trenerów, których chciałbym wspomnieć, to no, chyba Karol Szweda, który tutaj

0: pierwszy przyszedł i dokonał takiej odnowy, bo to była ta nowa trzecia liga złączona z czterech województw, także on, no Jarosław Kotas, Piotr Kulc, także to byli tacy fajni trenerzy, fajni ludzie do pogadania, z którymi do dzisiaj mam kontakt.
1: Dziękuję Ci za tą historię. Trzeba pamiętać, że tacy ludzie właśnie jak Ty też są historią tego klubu. Trzeba to doceniać.
2: Audycji Orły, Herosy, Sokoły wypatrujcie na naszej antenie za 2 tygodnie.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
2: Ja nazywam się Marek Apel, a wysłuchacie magazynu reporterów Meloradia Mazury. Przychodnia Zdrowia Sopot w Ostródzie rozesłała SMS-y do mieszkańców powiatu ostródzkiego, że mogli oni paść ofiarą wycieku danych. Od tego momentu w Urzędzie Miasta w Ostródzie ponad 300 mieszkańców naszego miasta zastrzegło swój numer PESEL. To właściwe postępowanie, mówi mi jedna z mieszkanek, którą spotkałem przed Wydziałem Spraw Obywatelskich.
4: Nie chcę, żeby ktoś na mnie kredyt ewentualnie wziął, bo nie mam zamiaru za kogoś spłacać, nie? To znaczy banki nie dadzą, ale dadzą te chwilówki, mogą sobie ludzie wziąć, ale może bezpieczniej żyć, nie wiem.
2: Ile zajmuje czasu taka procedura w urzędzie?
4: No, może 8 minut. Także to jest bardzo szybko, bardzo uprzejmie, bardzo profesjonalnie. Super sprawa.
2: Niebezpieczna sytuacja.
4: Wie pan co, wracając jeszcze do tego zastrzeżenia tych PESEL-i, ja nie wiem, że w ogóle one od początku powinny być zastrzeżone. A wyciek danych? Uważam, że u nas wszystko wycieknie. Wszystko. 100 tysięcy ludzi pracuje, żeby zabezpieczenia jakieś zrobić, a 1 000 000 pracuje, żeby to wszystko rozwalić.
2: Na korytarzu Urzędu Miasta ustawiono też specjalny ekran, na którym wyświetlana jest procedura zastrzeżenia numeru PESEL, jeśli posiadamy aplikację mObywatel, mówi burmistrz Ostródy Rafał Dąbrowski.
5: Przy takich najhuczniejszych ślubach pojawia się najczęściej tak dużo osób w korytarzu urzędowym, a i w piątek i w poniedziałek faktycznie tych mieszkańców, którzy przyszli do Urzędu Miejskiego, aby zastrzec numer PESEL, pojawiło się bardzo dużo, bo to ponad 260 osób w sam tylko piątek, kolejne kilkadziesiąt w poniedziałek. Myślę, że ta liczba będzie jeszcze wzrastać, no ale co cieszy, to fakt, że choć ten wyciek danych w żaden sposób nie jest związany z samorządem miejskim, no to miejscy urzędnicy stoją na wysokości zadania i tak jak w piątki pracujemy do 14, tak ci wszyscy, którzy byli zaangażowani w to, aby te numery PESEL pomóc mieszkańcom zastrzec, zostali dużo dłużej. Dzisiaj również będziemy pracowali tak długo, jak będzie to konieczne, aby każda osoba, która potrzebuje naszej pomocy, ją uzyskała.
2: Nawet stanął specjalny telewizor, bo numer PESEL możemy zastrzec sobie sami, pod warunkiem, że mamy aplikację mObywatel lub dostęp do profilu zaufanego. Wówczas przez stronę internetową lub wspomnianą aplikację możemy zrobić to sami. Żeby nie generować kolejek, rozumiem, że ustawiliście specjalny ekran z instrukcją dla tych, którzy taką aplikację i możliwość mają, żeby zrobili to sami.
5: Tak, chcemy, aby te kolejki rozładowały, aby szybciej mieszkańcy mogli poczuć się, że ich dane są bezpieczne. Dlatego ten ekran stoi w korytarzu. No a poza tym też moi współpracownicy, również ci z innych wydziałów na co dzień niezwiązani ze sprawami obywatelskimi, pomagają wtedy, gdy ta kolejka tworzy się nieco dłuższa, bo to też w różnych godzinach różne ilości osób w urzędzie się pojawiają. I gdzieś tam dłubią z nimi wspólnie w telefonach, tak by te numery PESEL zastrzec, ale tu też taki apel do wszystkich mieszkańców Ostródy, tych młodszych, tych nieco bardziej biegłych w sprawach elektronicznych, aby zadzwonili do rodziców, do babci, do starszych bliskich, zapytali, czy chcą zastrzec ten numer PESEL, bo to można zrobić naprawdę w kilku kliknięciach w telefonie, nie ma potrzeby, aby stać w kolejce w urzędzie, także bądźmy tutaj razem z tymi starszymi mieszkańcami.
2: To kiedy chcecie prowadzić taką wzmożoną politykę informacyjną?
5: No my na stałe informujemy o różnych możliwościach tego, co da się zrobić, czego nie da się zrobić w urzędzie miejskim. Zdarzają się przypadki osób, które poza takimi sytuacjami kryzysowymi, jak ta, którą mamy w ostatnich dniach w Ostródzie, przychodzą do urzędu właśnie w celu zastrzeżenia numeru PESEL, ale warto pamiętać o tym, że jest korzystnym to, aby robić to z perspektywy aplikacji, również dlatego, że czasami ten numer PESEL trzeba odstrzec, bo jest to nam niezbędne na przykład przy zawieraniu aktów notarialnych, przy różnych sprawach sądowych, czy innych kwestiach urzędowych, wtedy, gdy ten numer PESEL musimy podać, jest on, mówiąc kolokwialnie, wklepywany w jakikolwiek system, wówczas powinien być najczęściej odstrzeżony. Ja tu z perspektywy pracy jako burmistrz mam trochę mniej komfortu związanego z właśnie zastrzeżeniem numeru PESEL, bo bardzo często muszę go odstrzegać przy jakichkolwiek, czy to aktach notarialnych, czy niektórych dokumentach, które podpisuję elektronicznie, ale warto, i tu znów ten apel do wszystkich młodych, przede wszystkim mieszkańców Ostródy. Pomóżcie mamie, tacie, babci, dziadkowi i pokażcie im, jak to zrobić, bo to jest naprawdę proste, a nie chcemy sytuacji takiej, w której ci wszyscy, jak już wspominałem, nieco mniej biegli mieszkańcy po prostu będą musieli krążyć między urzędem a domem i będą zastrzegali czy odstrzegali przy każdej konieczności użycia numeru PESEL. To naprawdę łatwo można zrobić w aplikacji, ale oczywiście nie zmienia to faktu, że wszystkim tym, którzy przychodzą do nas, do magistratu, bardzo chętnie pomagamy i staramy się wytłumaczyć również to wszystko, co dzieje się i co wiąże się z zastrzeżeniem i odstrzeżeniem numeru PESEL.
2: Pozytywne w całej tej sytuacji związanej z wyciekiem danych osobowych jest to, że przedstawiciele przychodni zdrowia Sopat w Ostródzie rozesłali wspomniane SMS-y i poinformowali pacjentów o potencjalnym zagrożeniu.
3: Nasze miasto.
2: Dosłownie na chwilę zaglądamy do ostródzkiej zielonej szafy. Ta znajduje się przy ulicy Czarnieckiego 28. To bardzo popularne miejsce wymiany ubrań do tego stopnia, że potrafią o nie pokłócić się mieszkańcy naszego miasta. O szczegółach Agnieszka Banasiuk ze Związku Gmin Czyste Środowisko.
6: Powiem krótko, zdarzają się takie perełki, o które potrafią być niewielkie awantury w zielonej szafie, czego są naocznymi świadkami pracownicy Związku Gmin. Bierzemy to oczywiście z przymrużeniem oka, ale faktem jest to, że potrafią tam zdarzyć się takie ubrania różnych sławnych, zagranicznych marek odzieżowych, bez tutaj żadnych konkretnych nazw. Rzeczywiście te ubrania cieszą się naprawdę dużym powodzeniem. Codziennie obserwujemy nowe osoby. Mamy też swoich stałych bywalców.
2: To ja tylko przypomnę, że zielona szafa mieści się przy ulicy Czarnieckiego 28.
3: Zmieniamy temat.
2: Teraz na antenie Melo Radio Mazury porozmawiamy o szlakach rowerowych w gminie Łukta. Ze mną jest Ilona Grabowska, Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki. Witam serdecznie.
7: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
2: Szlaków rowerowych mamy sporo w powiecie ostródzkim. Ja z Krzysztofem Kowalczykiem często rozmawiam na antenie na te tematy, ale dziś skupimy się na gminie Łukta. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyznał Stowarzyszeniu Kraina Drwęcy i Pasłęki niewielką, ale z punktu widzenia lokalnego dużą dotację w wysokości 19 tysięcy złotych na konserwację, oznaczenie dwóch szlaków rowerowych. Ilona, skąd w ogóle pomysł, żeby te szlaki konserwować? Bo ja myślałem, że skoro raz wytyczymy szlak pieszo-rowerowy, to on już sobie tam 100 lat przetrwa.
7: Tak to nie jest właśnie i co roku musimy dbać o to, żeby te szlaki funkcjonowały, ponieważ w wyniku warunków atmosferycznych, czasem wandalizmu, te oznakowania należy uzupełnić, poprawić ich czytelność, żeby po prostu nasi rowerzyści w gminie Łukta nie błądzili tymi trasami rowerowymi. Dopowiem, że mamy 3 szlaki rowerowe w gminie Łukta o łącznej długości 80 km. Zaprojektowane są w formie pętli i Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki jest inicjatorem tego pomysłu, tej atrakcji, która no, cieszy się dużym powodzeniem w naszej gminie. Od 2007 roku są te szlaki rowerowe, a my staramy się co roku pozyskiwać z różnych źródeł zewnętrznych takie fundusze. I tutaj bardzo się cieszę, że Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyznał nam te fundusze, ponieważ z tej kwoty możemy uzupełnić brakujące oznakowania i mamy też 6 wiat miejsc postojowych na tych trasach rowerowych zlokalizowane z tablicą informacyjną, które również wymagają renowacji i dlatego była impregnacja tych wiat, no i wymieniliśmy też lica, na bardziej nowoczesne, bo idziemy z duchem czasu i mamy kody QR. Na tych kodach QR można sobie telefonem zbliżyć, są trzy kody i odsyłają one do elektronicznej mapy szlaków rowerowych, żeby turysta też miał, rowerzysta, taką mapę pod ręką. Odsyła również do informacji o szlakach rowerowych i odsyła również do questu rowerowego, bo też w naszym regionie nie ma takich questów rowerowych tutaj w pobliżu. To było też coś innowacyjnego w naszych najbliższych terenach. Mamy quest rowerowy i ja zachęcam, żeby dzieci z rodzicami wybrały się na te szlaki rowerowe i taki quest rozwiązały.
2: Nasi mieszkańcy, a ja bym trochę skorygował, a może dodał do tego inną frazę. Nasi mieszkańcy i turyści, swoi czy zdarzają się i przyjezdni?
7: Oczywiście, jak najbardziej również zapraszamy turystów i bardzo mnie to cieszy, że coraz częściej widzę rowerzystów na tych trasach rowerowych. Nawet wraca do mnie taka informacja zwrotna, bo przychodzą do nas często po mapy kieszonkowe szlaków rowerowych w gminie Łukta. I dochodzą też takie informacje, że bardzo fajny szlak, przyjemnie się jechało, nie był trudny. One tak mają po 20 parę kilometrów. Wytyczone są w różnych atrakcjach przyrodniczych, bo dopowiem właśnie, że gmina Łukta to jest 90% obszaru chronionego. Mamy 4 rezerwaty przyrody i wytyczone są w takich ładnych okolicach, gdzie można trochę dłużej spędzić czasu, jak na przykład na plaży w Pelniku nad jeorem Isąg, jednym z głębszych, bo aż 54,5 metra maksymalnej głębokości.
2: No to teraz będzie podsumowanie, ale też i zaproszenie. 31 sierpnia odbył się już pierwszy rajd rowerowy. Słuchajcie, przejechali 26,5 kilometra, dokładnie trasą Łukta, Komorowo, Pelnik, Łęguty, Grazymy, Wynki, zakończyli w Łukcie, no bo jak Ilona wspomniała, to pętla, no to pętlą przejechali. Wrażenia? Dałaś radę?
7: Tak, daliśmy radę. Było też zmęczenie, ale co mnie bardzo cieszyło, to byli bardzo młodzi rowerzyści, którzy zaczynają przygodę z rowerem, bo byli nawet 5-latkowie, którzy na różnym odcinku starali się z nami jechać i to tak żwawo, tempo trzymać. Natomiast cieszę się bardzo, bo dzięki takiemu zaangażowaniu społecznemu mogliśmy ten rajd zrobić w ramach wkładu własnego, niefinansowego, w ramach tej realizacji konserwacji szlaków rowerowych, bo chodziło o promocję tego szlaku, o promocję tych tablic, miejsc, zachęcenie do aktywnego uczestnictwa. W tą akcję włączyli nam się druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej we Florczakach, gdzie zapewnili nam zaplecze techniczne, bo mieliśmy wodę, jakieś drobne przekąski na ognisko. To było wiezione tym wozem strażackim, również dzieci, które już miały trochę mniej sił, to mogły sobie wsiąść i przejechać na tym odcinku trasą. A poza tym to też nieodpłatnie w ramach wolontariatu opiekę medyczną mieliśmy zapewnioną przez fachowego ratownika medycznego pana Piotra Stankiewicza. Mieliśmy również koło gospodyń wiejskich w Łękach, które się zaangażowało i nawet przygotowało nam pyszny żurek. I nawet ten rajd był międzynarodowy, bo mieliśmy osoby z Portugalii.
2: To ciekawostka, ale teraz zaproszenie. Bo 19 września kolejny rajd rowerowy. Ilona, gdzie zapraszamy? Kto będzie? Jaka trasa? Co planujecie?
7: 19 września to jest nasz drugi z trzech rajdów w tym roku organizowany. Zapraszamy po też fajnym miejscu, w które chcemy zabrać, bo gmina Łukta ustanowiła 136 pomników przyrody i to jest coś nowego. Są fajne aleje utworzone i chcemy w to miejsce zabrać naszych rowerzystów, żeby zobaczyli potencjał tego lasu. No i tutaj rajd będzie prowadził nam Krzysztof Kowalczyk. Ja będę tym razem uczestnikiem, będę się też przysłuchiwać z ciekawością i pomagać uczestnikom na trasie. No i my tutaj planujemy 19 września o godzinie 9 wyjechać z uczestnikami. Miejsca są ograniczone, dlatego na pewno w niedługim czasie na naszym Facebooku będzie jakaś informacja, że będziemy prowadzić zapisy, więc proszę obserwować i zachęcam do polajkowania naszej organizacji.
2: Gdzie zbiórka?
7: Spod Gminnego Ośrodka Kultury w Łukcie, bo tam obecnie mamy swoją siedzibę.
2: 80 kilometrów tras rowerowych w gminie Łukta. To się samo nie wytyczyło, ale też i samo nie będzie konserwować. Urząd Marszałkowski wsparł Stowarzyszenie Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki kwotą 19 tysięcy złotych na konserwację i odnowienie tych szlaków. Zapraszamy Was serdecznie na 19 września. Wówczas odbędzie się druga wyprawa, drugi rajd rowerowy szlakami gminy Łukta. Tym razem odwiedzimy 136 pomników przyrody. Zachęcam Was i odsyłam do mediów społecznościowych Stowarzyszenia Kraina Drwęcy i Pasłęki.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.

0: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
9: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
5: No, ci panowie z Media Expert.
9: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
10: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
11: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
12: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
11: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda.
13: Po reklamie.
14: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
15: Ja nazywam się Marek Apel, a wysłuchacie magazynu reporterów Meloradia Mazury. Teraz zabieram was na dłuższą wycieczkę. Znajdujemy się w Muzeum PRL i Kolejnictwa w Ostródzie. Ze mną jeden z założycieli, twórców tego miejsca, ostrudzki przedsiębiorca Ryszard Czarnowski. Witam serdecznie, dzień dobry.
16: Dzień dobry, witam serdecznie.
15: Zacznijmy od banalnego pytania, ale ono musi paść w naszej dzisiejszej rozmowie. Jaki to był sezon w Ostródzie z pana perspektywy?
16: Jeżeli chodzi o pogodę, turystykę, zauważamy spadek liczby turystów, natomiast można Ostródę dostosować do warunków pogodowych. Znowu popatrzmy, jakich turystów Ostróda potrzebuje, jaką mamy pogodę. Dodajmy 2 plus 2, wyjdzie nam wynik.
15: Znajdujemy się w budynku przy ulicy Słowackiego, Muzeum PRL i Kolejnictwa Słowackiego 7. No właśnie, miejsce, któremu wspólnie z kolegami nadał pan duszę. Ja byłem na otwarciu, dlatego postanowiłem do pana wrócić. Co się zadziało u was przez te 2 miesiące? To znaczy, macie już jakieś podsumowanie, jeśli chodzi o turystów? Ja też do waszego muzeum przyprowadziłem turystów ze Szwecji, no i byli oczarowani.
16: No to dzięki wielkie, dzięki wielkie. Jestem bardzo zaskoczony frekwencją, ile osób jest zainteresowanych w ogóle tematyką PRL-u. Faktycznie ona często kojarzy się z naszym dzieciństwem, natomiast możemy tu mówić o naprawdę dużych ilościach turystów. Jesteśmy bardzo zadowoleni, nie spodziewaliśmy się takiej frekwencji. Dzięki temu możemy realizować plany statutowe naszego stowarzyszenia i obrony cywilnej, pomocowe, które będziemy realizowali już tej jesieni, a mieliśmy plan zrobić to w ciągu 2 lat, także sezon był całkiem udany.
15: O jesień zaraz będę pytał. Nowe eksponaty pojawiły się u was, bo na otwarciu pan mówił, że nawet wtedy podchodzili mieszkańcy Ostródy, pytali, mam taką rzecz, chciałbym coś przekazać, są nowe eksponaty?
16: Tak, zdecydowanie znacznie więcej. Mieszkańcy bardzo dużo eksponatów przynieśli. W tej chwili w ekspozycji nawet 20% ekspozycji może pochodzić od mieszkańców Ostródy.
15: Najcenniejszy nabytek?
16: Najcenniejszy nabytek stoi przed budynkiem. To jest duży Fiat, który Fiat 125P, tutaj przekazany, udostępniony przez mieszkańca naszego. Niedługo też szerzej o tym opowiem.
15: Panie Ryszardzie, działa pan w tej branży turystycznej, nie tylko w Muzeum PRL. Mówi pan dobry sezon. Z kolei przedstawiciele miasta podkreślają, że różnie to było. Ja póki co zaufam panu, ze względu na to, że... prywatny biznes musi zarobić na swoje utrzymanie, na koszty, na ZUS, czyli sezon był dobry.
16: Tak, uważam, że był dobry, zdecydowanie lepszy od poprzedniego. Ważnym jest tutaj podejście do turysty, który się zmienia regularnie. Nie można tutaj patrzeć naprzód na wiele lat, trzeba indywidualnie podchodzić do turysty. Mamy innych zupełnie odbiorców ostródzkiej turystyki w tym roku, innych w poprzednich latach.
15: Narzekanie na pogodę jest tylko taką bezpieczną wymówką?
16: Tak uważam. Polacy coraz częściej wyjeżdżają za granicę. Jeżeli ktoś szuka pogody, gwarancji pogody, po prostu w podobnych pieniądzach, a często niższych, po prostu poleci w ciepłe kraje. Ktoś, kto szuka wypoczynku Mazur, wybierze naszą Ostródę.
15: Panie Ryszardzie, na otwarciu wspominał pan mi, że miesiące turystyczne, lipiec, sierpień, ale jesień od września, no to będzie już nastawienie na działania statutowe, na pracę z młodzieżą, na takie pasje do PRL-u, do starych maszyn. Co z tymi planami?
16: One już są, już rozpoczęliśmy tak naprawdę realizację. To nie tylko jest praca z młodzieżą, bo bardzo zależy nam na spotkaniach międzypokoleniowych, na tym, żeby łączyć, nie tylko skupiać się na młodzieży, ale również na osobach starszych i jak to połączyć. Nasi ostródcy seniorzy często narzekają na brak relacji z młodzieżą. Te różnice pokoleniowe stały się bardzo duże i zamierzamy po prostu troszeczkę to zmienić, odmienić, tak żeby wszyscy byli zadowoleni. Żeby młodsi zauważyli starszych, a starsi, żeby poznali młodszych.
15: Poproszę o szczegóły. Kiedy spotkania, na czym to wszystko będzie polegać?
16: Pierwsze takie spotkania rozpoczniemy już od października. Będą prowadzone regularnie. Będziemy spotykali się i z młodzieżą, i z osobami starszymi. Pierwszy taki projekt, wręcz prototypowy, przeprowadziliśmy w Ostródzkiej Młodzieżowni pod tytułem Kiedyś to było, gdzie zestawiliśmy dawne nasze marzenia ze współczesnymi, udowodniając, że wcale niekoniecznie tak wszystko się zmieniło i zamierzamy to kontynuować.
15: Domyślam się, że będziecie majsterkować.
16: Oczywiście. Tutaj z pomocą też kilku przedsiębiorców. Ja również jestem mechanikiem samochodowym, prowadzę warsztat, więc i też udostępniam swój warsztat i swoją wiedzę. Tutaj jednym z wolontariuszy jest mój syn, który jest elektronikiem. Również będzie uczył młodzież obsługi i naprawy tego typu urządzeń, zabytków techniki, również motoryzacyjnych. Jest pan Krzysiu, wolontariusz, który ma jedną z większych kolekcji motocykli w Ostródzie. Będziemy też uczyli, próbowali zaszczepić pasję, odciągać od nowoczesnej elektroniki.
15: Czyli wracamy do PRL-u. Dawniej się wszystko naprawiało do granic możliwości, a nie wyrzucało, tak jak ma to miejsce dzisiaj.
16: To prawda. Czego dowodem są właśnie nasze eksponaty. Niektóre do dzisiaj sprawne. Mówiło się, że kiedyś wszystko było niskiej jakości. To tak nie do końca jest. Sami wiemy, że dzisiaj wiele rzeczy jest jednorazowych.
15: Panie Ryszardzie, o Ostródę chciałem zapytać, bo jest pan pierwszym przedsiębiorcą, który rzucił wyzwanie miastu, miejskim jednostkom. Chodzi mi tu między innymi o też biznes statkowy, ale ja bym się skupił na promocji, bo bardzo ciekawe ogłoszenie zauważyłem w mediach społecznościowych, że wy nie przystąpiliście do programu Karta Ostródzka, ale zrobiliście swój własny program. To znaczy, zrób zdjęcie, oczywiście w tym twardym sezonie, lipiec, sierpień, zrób zdjęcie z zabytkowym rowerem, a dostaniesz zniżkę na wejście do Muzeum PRL.
16: Tak, to prawda. I to całkiem nieźle się sprawdza. Turyści bardzo chętnie wyszukiwali, także w Ostródzie można szukać nie tylko smoków, ale również naszych rowerów i współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami. Wzajemnie siebie polecamy. Właściwie niemalże wszystkie podmioty pracujące w branży gastronomiczno-turystycznej, czy na bulwarze, w mieście i w okolicy, ściśle ze sobą współpracujemy. Nasza konkurencja jest bardzo zdrowa, polecamy się wzajemnie, potrafimy się wymieniać usługami, przez to dzielimy się też właśnie tymi klientami i Karta Ostródzka niekoniecznie nam jest do tego potrzebna.
15: Miasto, miejskie jednostki powinny nie to, że pomagać, ale chyba przede wszystkim nie przeszkadzać.
16: To prawda. Dajcie nam pracować, nie przeszkadzajcie, my sobie damy radę.
15: Panie Ryszardzie, plany na przyszłość, jeśli chodzi o Muzeum PRL, to znaczy warsztaty jesienno-zimowe. Kiedy wracacie do udostępniania ekspozycji turystom, mieszkańcom, lipiec-sierpień, czy planujecie od maja?
16: Nieprzerwanie wszystkie weekendy muzeum będzie komercyjnie dalej czynne. Ponadto prowadzimy żywe lekcje historii na miejscu. Już w tej chwili współpracujemy ze szkołami, przedszkolami, nie tylko w powiecie ostródzkim. Zachęcamy do odwiedzin Ostródy, również sąsiednie miasta. miasta, wioski, szkoły mniejsze, większe. Mamy umówionych naprawdę bardzo dużo tego typu wycieczek historycznych, edukacyjnych.
15: Jeśli chcecie zwiedzić Muzeum PRL i Kolejnictwa, no to niezmiennie odsyłam Was pod adres Słowackiego 7 w Ostródzie.
1: Zapisz tę datę.
15: Zespół Szkół Rolniczych w tym roku świętuje 60-lecie. Paweł Muszyński, dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych imienia Wincentego Witosa. Witam serdecznie.
13: Witam serdecznie, dzień dobry Państwu.
15: Panie dyrektorze, to ważna data, tak na takim kalendarzu szkolnym chyba.
13: Bardzo ważna, tym bardziej to łączymy też z Dniem Edukacji Narodowej. Przygotowania trwają już cały rok, wszyscy jesteśmy zmobilizowani, chcemy dobrze wypaść. W sumie mamy doświadczenia duże, poprzeczkę podnieśliśmy wysoko i staramy się, żebyśmy przede wszystkim w takiej konwencji to zrobili. Zależy nam na absolwentach, zależy nam na nauczycielach, którzy wiele lat z tą placówką współpracowali, czyli docieramy do emerytów i jak największą rzeszę absolwentów, żeby oni się poczuli jako ci goście najważniejsi.
15: Tak, staracie się z panem senatorem porozmawiać, żeby jeszcze lekcje poprowadził dla uczniów?
13: A może tak.
15: Praktyczną oczywiście.
13: Tym bardziej, że mechanizacja rolnictwa czy produkcja roślinna, a dalej te przedmioty funkcjonują w naszej szkole, jak najbardziej. Spróbujemy.
15: Wspomnienia absolwentów, one będą gdzieś obecne? Macie fotografie?
13: Tak, w tej chwili tworzymy album. Chcemy zrobić konfrontację 30 ujęć z historii i 30 nowych ujęć współczesnej szkoły, czyli w sumie 60 ujęć na 60-lecie. Również i film, wiele, wiele rzeczy takich sentymentalnych, czy też na pamiątkę, na to, żeby uwiecznić ten dzień, na pewno powstanie.
15: Jakieś specjalne zapisy, czy wystarczy przyjść?
13: To znaczy tak, już ogłoszenia poszły, natomiast też jest organizowany bal absolwentów. Miejsce zostało wybrane, także liczymy na to, że dużo absolwentów też poza odwiedzeniem szkoły zapisze się na bal. Na poprzednim jubileuszu był turniej siatkarski, bo nie wiem, czy pan redaktor wie, Zespół Szkół Rolniczych słynął z siatkówki. Pan dyrektor Wasilewski, bardzo ważna dla niego była siatkówka i jeżeli szkoła rolnicza zajmowała, bardzo dobre miejsca w historii.
15: Jubileusz 60-lecia Zespołu Szkół Rolniczych w Ostródzie odbędzie się 10 października. Poszczegółowy program odsyłamy Was na stronę internetową szkoły.
1: Zmieniamy temat.
15: Ze mną jest Anna Karczewska, oficer prasowa komendanta powiatowego Policji w Ostródzie. Witam serdecznie.
17: Dzień dobry panie redaktorze, witam serdecznie.
15: Drodzy słuchacze, wystawiłem w mediach społecznościowych i w serwisie aukcyjnym ogłoszenie o sprzedaży. W jednej chwili otrzymałem 5 wiadomości, żeby przenieść w ogóle korespondencję z tej platformy na WhatsAppa i zacząłem dostawać linki, żeby dokończyć transakcję. Wystawiamy i stajemy się ofiarą.
17: Kiedyś sprawa wyglądała tak, że ofiarami przestępstw padały te osoby, które kupowały coś w internecie. Kupiły, wysłały pieniądze, nie dostały towaru. Teraz oszuści, sprawcy wszystkich przestępstw poszli dalej i atakują w te osoby, które wystawiają przedmioty do sprzedaży. To są jedne z najbardziej takich popularnych oszustw. I tak jak w przypadku pana redaktora. Wystawił pan coś na sprzedaż i za chwilę pojawiła się informacja, że ktoś jest zainteresowany zakupem.
15: Dokładnie.
17: I dzisiaj może zaapelujemy głównie do tych osób, które coś będą chciały wyprzedać, bo gdzieś zrobiły porządek w szafie, bo coś jest niepotrzebne w domu, więc to będzie też szansa na to, żeby uzyskać jakieś pieniądze na inne zakupy, czy na inne swoje potrzeby. Przede wszystkim tak, nawet jeżeli wystawimy coś na platformach sprzedażowych, to my się trzymajmy tych platform, absolutnie nie dajmy się przekonać do tego, żeby przejść na jakąś inną korespondencję, żeby przejść, bo co robią sprawcy? Przede wszystkim chcą uzyskać od nas nasze dane. Proponują, że prześlą linka poprzez komunikatory inne, proponują, że wyślą nam linka na pocztę internetową. Nie róbmy tego. Powinno nam się od razu zapalić z tyłu głowy, że jeżeli pada hasło link, rezygnujemy w ogóle i najlepiej jest poprzestać korespondencję.
15: Ale ja byłem w pewien sposób poinformowany, bo śledzę też wasze komunikaty. Mhm. Postawmy się, powiedzmy, w roli mieszkańca, który wystawia ten przedmiot na sprzedaż i dosłownie w jednej chwili otrzymuje wiadomość, że jestem zainteresowany, tylko przenieśmy w ogóle korespondencję na inną platformę, dostajemy link do dokończenia sprzedaży. Takiemu mieszkańcowi włącza się tak zwana dopamina. Myśli sobie tak, no już sprzedałem, w zasadzie pieniądze są na moim koncie, kliknę tylko w ten link, podam dane karty jeszcze pewnie płatniczej i mam pieniądze.
17: No i właśnie, panie redaktorze, i tu trzeba sobie uzmysłowić, że my generalnie jesteśmy nastawieni na chęć zysku. Jak nam się pojawiło hasło, że my już, ktoś już nam jest w stanie przelać pieniądze, no to my się cieszymy. A tu już powinniśmy się wykazać zdrowym rozsądkiem. Niech te pieniądze nie przemawiają za naszym działaniem. Powinniśmy sobie uzmysłowić to, że jeżeli wystawiłem coś i ktoś już jest zainteresowany, to oznacza to, że gdzieś tam po drugiej stronie internetu siedzą tak zwani potencjalni oszuści i wyłapują te osoby, które wystawiły coś na takim portalu czy innym, tak? Czy na jednej aukcji, czy na innej. I tu powinno nam się zaświecić jakaś taka lampka ostrzegawcza, że kurczę, no wystawiłem coś już do sprzedaży i są chętni? No nie tak. Bo nawet jeżeli my chcemy coś kupić i postawić się w drugiej sytuacji, jeżeli my chcemy coś kupić, to najpierw przeglądamy portale, sprawdzamy aukcje, porównujemy ceny, a tutaj zazwyczaj pojawia się komunikat, ja jestem zainteresowany i nawet ta osoba nie negocjuje ceny.
15: Tak, to prawda.
17: I tu powinno nam się właśnie zaświecić te światło takie ostrzegawcze. Jeżeli ktoś nie walczy o to, żeby kupić dany przedmiot w dobrej cenie, to już oznacza, że to może być jakieś oszustwo.
15: Pamiętajcie, nawet najmniejsze próby oszustwa powinniśmy zgłaszać policjantom. To spowoduje zablokowanie kont w mediach społecznościowych lub na platformach sprzedażowych osobom, które prowadzą nielegalny proceder pozyskiwania danych, a także wyłudzania pieniędzy przez strony internetowe.
14: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
15: Marek Apel, witajcie na kolejnym spotkaniu na naszej radiowej antenie. Tym razem porozmawiamy o rezerwatach w powiecie ostródzkim. Tych mamy 10, a jeden z najnowszych to rezerwat Kirschniter w gminie Miłomłyn. Ma on za zadanie ochronić unikatowy gatunek storczyka.
1: To warto wiedzieć.
15: Krzysztof Kowalczyk, Zachodniomazurskie Stowarzyszenie Przewodników. Witam serdecznie.
18: Witam serdecznie, witam słuchaczy.
15: Kolejny rezerwat. Rezerwat w gminie Miłomłyn. On się dokładnie nazywa rezerwat Kirschniter. Natomiast jeśli mamy rozmawiać wyposażeni w pełną wiedzę i też wyposażyć w nią słuchaczy, to może na początek o tym, że nie jest to jedyny rezerwat w powiecie ostródzkim.
18: Nie, mamy wiele rezerwatów, są dużo starsze rezerwaty, rezerwat Sosny Taborskie, rezerwat Ostoja Bobrów na rzece Posłęce, mamy jeszcze rezerwat Jezioro Długie, mamy rezerwat Wyspa Kormoranów bodajże na jeziorze Marąg i jeszcze chyba kilka innych. Rzeka Drwęca jest rezerwatem przecież
15: no
18: przyrody.
15: Tak, ale również. Sosnę Taborską wymieniłeś.
18: Tak, Sosna Taborska.
15: Bo to jest ten najbardziej znany. Mhm. Nawet ja bym powiedział tak, ostatnio byłem takim zdziwiony, jak lokalni politycy i samorządowcy wymieniali, że mamy rezerwat Sosny Taborskiej. Mało tego, nawet jeden z samorządowców potrafił sprecyzować, co to jest Sosna Taborska, do czego ona służyła, że drewno z tego rezerwatu stanowiło budulec statków, a konkretniej masztów.
18: Sosna z tych rejonów, okolice Taborza, właściwie to jest taki rejon od Olsztynka prawie po Morąg, od Ostródy prawie po Olsztyn, gdzie rośnie ten ekotyp sosny taborskiej, odmiana sosny zwyczajnej, lokalna odmiana, charakteryzująca się tym, że jest bardzo wysoka i drobnosłoista, czyli przyrosty roczne są bardzo drobne. Kiedyś ona była w jakiejś tam niewielkiej domieszce i były wyciągane te sosny z lasu, transportowane drwęcą, po to, żeby właśnie był to najlepszy, żeby użyć tego jako najlepszy materiał na maszty. Są dokumenty, że królowa duńska w XVII wieku kupowała właśnie stąd materiał na najlepsze maszty na świecie podobno. I oczywiście, że sosna jest ciekawa, ale no, leśnicy mówią, że to nie jest jedyna taka sosna. Dziś augustowska też tam ma podobne właściwości, tylko tamtąd było dalej transportować w XVII wieku. A tutaj się udawała drwęcą do Wisły, potem do portów bałtyckich i sprzedawać ją. I ona była bardzo droga, rzeczywiście bardzo droga. Natomiast cała sosna, którą tutaj mamy w tym rejonie, no to jest ta sosna taborska. Ja mam ganek swojego domu też sosny taborskiej, nie z rezerwatu, z zupełnie innej części lasu, ale to jest ten sam ekotyp sosny taborskiej.
15: Krzysztof, te nasze rezerwaty, one, w ogóle rezerwat służy temu, żeby, użyję tego stwierdzenia, trochę spacyfikować człowieka w lesie. To znaczy na tyle objąć ochroną las, żeby człowiek się tam, powiedzmy, no, nie szwędził, nie prowadził jakichś tam gospodarek zbierackich, rabunkowych, to już nie daj Boże.
18: Ale zobacz, te rezerwaty, co zostały przynajmniej ostatnio stworzone, Górnej Szelążnicy, czy ten z tą bardzo niemiecko brzmiącą nazwą?
15: Kirchnitter.
18: Nie wiem, co to znaczy. To nie po polsku jest w każdym razie. Obydwa te rezerwaty powstały w takim miejscu, gdzie i tak ten las był chroniony. Prawda? Skoro można było tam zrobić rezerwat, to znaczy, że leśnicy chronili go od dawna. Nie było tam takiej jakiejś planowej gospodarki leśnej prowadzonej. I to te jeziorka stanowią jakiś tam rezerwuar rzeczywiście zasobów przyrodniczych. I to było cały czas. Ale teraz zostały zrobione rezerwaty. I co się zmieniło? Zmieniło się to, że po prostu tam nie można teraz wejść.
15: To źle.
18: Dla kogo?
15: Dla nas.
18: Dla nas, tak. No można więcej prowadzić badań, chociaż wcześniej też można było prowadzić badania. Leśnicy mogli to wyłączyć jako strefę martwego drewna, czy jakieś tam inne formy ochrony, które w leśnictwie funkcjonują. I było to wyłączone. I nikt tam nic nie robił. No teraz, dlatego że jest rezerwat, jest bardziej znany i lokalni, powiedzmy, ekoentuzjaści będą chcieli tam się być może dostać, żeby zobaczyć, co tam jest ciekawego. A więc...
15: Gatunek rzadkiego storczyka.
18: No na przykład. Takie gatunki rzadkich storczyków są w okolicy Miłakowa, jest ich co najmniej chyba kilkanaście. I nie ma tam rezerwatu. Natomiast... Pamiętam kiedyś taką sytuację, rozmawiałem z nadleśniczym jednym i mówił, że ma takie fajne jeziorka, nie będę mówił jakie, i są piękne, rzeczywiście są przyrodniczo bardzo interesujące, ale nie zrobi tam rezerwatu, żeby tam ludzie nie ciągnęli. Dopóki nikt niewiele o nich, o tam ludzi wie, to tam można sobie ewentualnie zajść, zobaczyć coś. A jak będzie rezerwat, no to już będzie gdzieś na mapach, będą chcieli różni przyrodnicy, turyści, ekoentuzjaści tam pójść i zobaczyć, co jest. Ja wiem, że nie wolno, bo przepis odgórny, ustawa o ochronie przyrody zabrania. No tylko, że las nie jest stale monitorowany.
15: Poczekaj, Krzysztof, bo tak, ja myślałem, że rezerwat to same plusy, ale to z tego, co ty opowiadasz, to jest sporo minusów.
18: Zależy dla kogo. Zależy dla kogo. Z punktu widzenia mojego, jak ja chodzę po lesie, czy sam, czy z turystami, czy z harcerzami, no to tworzenie rezerwatów, gdzie i tak ta przyroda sama się rządziła i leśnicy to chronili, no to mi utrudnia, bo ja teraz nie mogę tam wejść.
15: Nie zbierzesz grzybów,
18: na przykład grzybów, ale na przykład tam, gdzie jest rezerwat w tej chwili Górnej Szelążnicy, tam są źródełka. Ja wędrując po lesie, bądź tam biwakując na przykład w strefie bushcraftu, czyli w strefie zanocuj w lesie, tam mogę sobie przyjść po wodę pitną, która wypływała parę metrów wcześniej z ziemi po prostu, bo tam jest, są erozja wsteczna, są źródliska. Teraz nie wolno tam wejść po tą wodę. Pomimo tego, że gdy były konsultacje społeczne, my jako Stowarzyszenie Przewodników wnioskowaliśmy, ażeby zrobić tam szlak spacerowy dookoła, żeby można było pokazać, co tam jest i żeby można było udostępnić te źródła, pobudować pomosty, tak jak przy źródłach Łyny są, żeby pokazać te źródliska, a może nawet właśnie miejsce, gdzie można nabrać czystej źródlanej wody do picia. Nie zostało to uwzględnione.
15: Czyli co, jesteśmy na przegranej pozycji w tym momencie?
18: No, my jako tacy, powiedzmy, bushcrafterzy, wędrowcy, turyści przyrodnicy, tak. Bo teraz nie wolno nam tam wejść.
15: mamy kolejny rezerwat. Wiesz, mówię tu o takim ogólnym przekazie, że zawsze to brzmi dumnie, mamy rezerwat.
18: No ale co nam to daje, że mamy rezerwat?
15: No wiesz, szary zjadacz mandarynek, to on przeczyta nagłówek, powie, a fajnie, mamy rezerwat, a w lesie był 10 lat temu.
18: No dobrze, i teraz chwalimy się, zobacz, w materiałach niejednokrotnie jakichś tam gminnych, turystycznych, chwalimy się rezerwatami. Tak jak rezerwat na przykład na Wzgórzach Dyleskich, Jezioro Francuskie, też w naszym powiecie. I nawet widziałem w jakichś materiałach zrobionych, nie wiem przez kogo, że zapraszają tam kajakarzy na to Jezioro Francuskie, podczas gdy ono jest rezerwatem i tam właśnie też nie wolno wchodzić. To po co się chwalić turystom, że mamy rezerwat, do którego nie wolno wchodzić? Owszem, jest w ustawie wymienione, jeśli nie ma tam szlaku, bo jeśli jest szlak wytyczony, którym może zdać zgodę Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych, to tymi szlakami można się poruszać w rezerwacie.
15: Ale tylko w obrębie szlaków.
18: Jak jest plan ochrony rezerwatu, to mogą tam być właśnie ujęte takie rzeczy, że można pływać, że można chodzić, że można zbierać grzyby, czy coś tam, co można robić, prawda? Ale właściwie większości tych rezerwatów, jak nie wszystkie, które są u nas, nie ma takich rzeczy. Nie ma możliwości wejścia, ponieważ Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w planie ochrony przyrody nie ujął takich punktów, jak właśnie poruszanie się szlakami, czy wejście, żeby nazbierać grzyby, czy wejście chociażby z turystami, żeby obejrzeć.
15: Jeden paradoks jeszcze mi się nasuwa, bo ten, powiedzmy, słynny unikatowy storczyk, na podstawie którego utworzono ten rezerwat w gminie Miłomłyn, no to on tylko w maju kwitnie i potem już nie kwitnie, nie będzie pięknie. To znaczy, że dla jednego storczyka i powiedzmy jednego widoku, powiedzmy, utrudnia się po części funkcjonowanie, życie społeczne, korzystanie z dobra wspólnego, którym jest las.
18: Tak. To prawda, tamten rezerwat akurat na terenie Nadleśnictwa Miłomłyn ja nie znam zupełnie. Nigdy tam nawet nie dotarłem, nie doszedłem. Wiem, że to jest połączenie tam takiego cieku wodnego w kierunku jeziora Tarda.
15: Tak.
18: Na jeziorze Tarda byłem, nawet pływałem tam z leśnikami i gdzieś to tam w tym ciągu górnym jest, że wody z tego małego jeziorka, gdzie jest teraz rezerwat, płyną do Tarda. Ale nigdy tam nie byłem, no nie wędrowałem aż tak szczegółowo po tamtych lasach.
15: To jest taki teren niewielki. No, z perspektywy, powiedzmy, takiej ogólnej lasów, tak?
18: Bo tak,
15: nam może się wydawać dużo, jak teraz to usłyszymy, to jest około 18 hektarów.
18: No i fajnie, no niech sobie jest rezerwat, wszystko dobrze. Nie wiem, czy tamtejsi wędrowcy, czy którzy tam odwiedzali, zachodzili tam jacyś. Wiem, że w okolicy tam ornitolodzy podglądali ptactwo na sąsiednim jeziorku. Na tym pewnie też czasami. No ale trudno mi o tamtym powiedzieć. Mogę powiedzieć właśnie o tym, co też niedawno powstał, ten rezerwat, o którym wspomniałem, Górnej Szelążnicy. I tam sytuacja jest taka, że w planie rezerwatu jest tylko mowa o ochronie jeziorek, wód, ryb, organizmów wodnych. Podczas gdy on powstał po to, żeby ta otulina, ten las stary, który tam jest dookoła, tam są ogromne dęby, tam są ogromne sosny, buki, powalone buki, tam jest grzybów mnóstwo, różnego rodzaju na tych powalonych bukach. I to miało być chronione. A w planie ochrony przyrody jest tylko o wodach. Nie wiem, może zostanie coś zmienione, może zostanie rozszerzone, ale na razie nie ma. I to, co myśmy zgłosili, te wszystkie uwagi, nie zostało uwzględnione. Nawet droga, która tam przechodzi i wchodzi w rezerwat, no powinna być udostępniona, bo to jest ta droga między wsiami właściwie. I tam turystycznie się jeździ, ruch się odbywa. Ja chociażby rowerem czasami, jeśli mam grupę rowerową, to też tam przejeżdżam tą drogą. Teraz nie będzie wolno. Aczkolwiek nie ma straży rezerwatowej, więc no to po co tworzyć przepisy, które nie będą egzekwowane, prawda?
15: A jak jest właśnie z oznakowaniem rezerwatów? One muszą, są oznakowane?
18: No powinny być oznakowane, tylko różnie z tym oznakowaniem, przecież nie na każdej drodze będzie. Jeśli idę sobie po lesie, a mam prawo iść po lesie, no to nie spotkam być może tablicy, że jest to jest rezerwat, tak? No jeśli chcę wjechać rowerem, samochodem, bądź nie daj Boże quadem, strasznie niszczą drogi, no to wtedy powinienem zauważyć, bo przy drogach jakiś jest. Ale jeśli idę przez las i nie znam, no to może wdepnąć na rezerwat wtedy.
15: No dobra, ale wdepnę i co? Mandat?
18: I jeśli mnie spotka straż leśna, to może mi nałożyć mandat.
15: Bolesna kara?
18: Czy tylko pouczą, czy dadzą maksymalną karę, tam kilkaset złotych.
15: Czy jeszcze nie daj Bóg znajdą mnie z grzybem?
18: Albo, że palisz sobie małe ognisko na przykład, bo idziesz wiosną wczesną albo jesienią i chcesz sobie zrobić tam herbatkę. No, co prawda teraz palnikiem gazowym można to zrobić, no ale nawet jeśli zabiwakujesz, no to jeszcze bardziej możesz być ukarany. Artykuł 15 ustawy o ochronie przyrody, co w rezerwatach zabrania się budowy, przebudowy obiektów budowlanych, chwytania zwierząt i tak dalej, ale to, co zaznaczyłem, palenia ognisk wyrobów tytoniowych, używania źródeł światła z otwartym płomieniem, ruchu pieszego, rowerowego, narciarskiego i jazdy konnej wierzchem, z wyjątkiem szlaków tras wyznaczonych przez regionalnego dyrektora, wprowadzania psów na obszary objęte ścisłą ochroną, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych na planie ochrony. Tylko nie ma takich miejsc. Pływania, żeglowania, z wyjątkiem akwenów, szlaków wyznaczonych. I na przykład rzeką Drwęcą, a do rezerwatu Drwęcy należy jezioro Drwęckie, nie wolno pływać. Czyli zasadniczo, teoretycznie, wszystkie te żaglówki, kajaki, co są na jeziorze Drwęckim, są tam nielegalnie. Żegluga ma jedynie zezwolenie. Więc no, widzisz, jak to wygląda.
15: Czyli mamy przepisy, w teorii staramy się coś ochronić tak, żeby nikt tego nie zobaczył. No, przepis swoje, las swoje, człowiek swoje.
18: Wiesz co, no te przepisy po prostu nie przystają do rzeczywistości. Raz, że są martwe, nieskuteczne, a dwa, że ta ochrona, mam wrażenie, że jest jakaś taka złudna, bo to i tak było chronione. Jeśli chodzi o Drwęcę, no owszem, należałoby ją może bardziej chronić i Górna Drwęca jest gdzieś tam dosyć mocno chroniona. To cały czas jeszcze nie jest tak, jak trzeba.
15: Także mamy nowy rezerwat w miejscowości Tarda, gmina Miłomłyn, rezerwat Kirschniter. Chronimy tam unikatowy rodzaj rzadkiego gatunku storczyka. Tyle. No i nie możemy tego storczyka zobaczyć.
18: Tak, nie wolno tam wejść, żeby zobaczyć tego storczyka.
15: No trudno, ale mamy rezerwat i tym się z Państwem żegnamy. Odwiedzajcie lasy w powiecie ostródzkim.
18: Ale nie rezerwaty, bo nie wolno.
15: Ale nie rezerwaty, bo nie wolno.
14: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
15: W tym programie będziemy się uczyć lokalnego patriotyzmu. Ostrudologia to projekt wymyślony przez burmistrza Ostrudy Rafała Dąbrowskiego, który ma młodym, ale też nieco starszym mieszkańcom naszego miasta pokazać, że żyjemy w świetnym mieście, możemy poznać jego zakamarki, no a najmłodsi mogą porywalizować o nagrody. Ja nazywam się Marek Apel, a ze mną w studiu Katarzyna Sosnowska-Rama, Wydział Promocji Urzędu Miasta w Ostrudzie. Witam serdecznie.
19: Dzień dobry.
15: Porozmawiamy o tygodniu lokalnego patriotyzmu, ostrudologia. Rok temu brzmiało to jak abstrakcja, jak nowo wymyślone słowo, no bo to jest.
19: Tak też było.
15: Wymyślone słowo, ale projekt ten w ubiegłym roku, pod koniec czerwca, ja sam pamiętam paradę smoków.
19: Naprawdę trudno ją zapomnieć, bo to było naprawdę piękne.
15: Postaraliście, to trzeba przyznać, ale w tym roku postanowiliście, że nie czerwiec, a wrzesień. Skąd na początek przesunięcie tej daty, bo ja tylko dodam, że ostrudologię i tydzień lokalnego patriotyzmu świętujemy od 14 do 18 września.
19: Tak, w tym roku data jest nieco inna z takiego, można powiedzieć, prozaicznego powodu. Staraliśmy się o spore dofinansowanie, żeby ta nasza ostrudologia mogła być jeszcze większa, jeszcze piękniejsza. Tym razem nasz projekt nie został wybrany, no ale już musieliśmy przesunąć właśnie termin, bo czekaliśmy na wyniki. Oczywiście będziemy próbować kolejny raz, więc może w przyszłym roku ostrudologia odbędzie się właśnie też w takiej formie z dofinansowaniem, ale że odbywać się będzie, to jest pewne. W jakim terminie to się jeszcze okaże, no bo właśnie te dofinansowania troszeczkę mogą nas tutaj determinować, jeżeli chodzi o termin. Tak, już niedługo ruszamy.
15: Ja pamiętam, w tamtym roku było miejskie dyktando, oprócz parady oczywiście. Mhm. Były wycieczki niektórych klas szkół podstawowych po spółkach, po zwiedzaniu. To jest kopia tego z tamtego roku, czy jednak ostrudologia to jest takie nasze lokalne święto, które jednak ewoluuje i czerpiecie z pomysłów mieszkańców?
19: Tak, chcemy ten projekt rozwijać, chcemy, żeby on co roku wnosił też coś nowego i przede wszystkim uczymy się oczywiście tej ostrudologii, uczymy my ostrudologii dzieci, ale też my sami się jej uczymy.
15: Ale to nie jest żadna indoktrynacja.
19: Absolutnie. W związku z czym też później już po ostrudologii w tamtym roku, w tym roku również zrobimy to samo, spotkamy się w dużym gronie, żeby omówić to, jak było i też właśnie poszukać jakichś kolejnych rozwiązań. Rok temu, tak jak właśnie już tutaj wspomnieliśmy, dzieciaki odbywały wycieczki do różnych jednostek, czyli do muzeum, do Centrum Kultury. Były też zawody z wędkowania, ogromnie dużo zawodów w Ocirze i to trzeba podkreślić, była to taka rywalizacja w duchu takiej współpracy. To taka zdrowa rywalizacja do tego stopnia, że na przykład szkoły między sobą nie rywalizowały, tylko były drużyny stworzone z wymieszanych dzieciaków między szkołami, żeby one ze sobą jeszcze bardziej mogły się lepiej poznać, właśnie współpracować. Chcemy, żeby ta ostrudologia właśnie wspierała taką integrację wszystkich mieszkańców Ostrudy. Z nowości. W tym roku są spacery z przewodnikiem, z przewodniczką właściwie, z Magdaleną Malisz, która oprowadzi 6 grup naszych ostrudzianek i ostrudzian szlakiem smoków. A druga nowość w tym roku to wprowadzenie też elementów ostrudologii do przedszkoli, ponieważ w tamtym roku kierowaliśmy ten program do uczniów szkół podstawowych, ale no jest to świetna okazja do zabawy, ale też zapoznania właśnie z taką kulturą, historią naszego miasta, również młodszych dzieciaków. I w tym roku właśnie tą nowością jest Dzień Smoka w przedszkolach. Będzie to wtorek. W tym dniu zachęcamy, żeby dzieci w przedszkolach poprzebierały się za smoki. Pracownicy przedszkoli przygotują różne atrakcje związane ze smokami. Myślę, że będzie na pewno bardzo barwnie i radośnie. Jeżeli chodzi o paradę, to też nieco zmieniliśmy tę formułę i to było z kolei związane z terminem. Rok temu szkoły przygotowywały potężne smoki, z którymi szli. Ostrudologia odbywa się we wrześniu, jest to zdecydowanie za mało czasu dla szkół, żeby mogły takie smoki skonstruować, więc tym razem to właśnie dzieci i mamy nadzieję też nauczyciele poprzebierają się za smoki, będą mieli różne akcesoria związane ze smokami, może jakieś chorągiewki, flagi. No zobaczymy, co przygotują.
15: Czyli w tym roku parady smoków nie będzie.
19: I jest to parada smoków, tylko zamiast 6 smoków, tak jak rok temu, będzie tych smoków około 1000, bo tyle dzieci będzie szło w paradzie. Dzieci z klas 2, 3 i 4 będą uczestniczyły w paradzie. Reszta dzieci z pozostałych klas szkół podstawowych będzie na paradę czekać już w amfiteatrze i tam odbędzie się wielki finał. Będzie spektakl i koncert.
15: I miejskie dyktando.
19: Wyniki, tak, dyktanda będą właśnie ogłoszone w amfiteatrze, uroczyście wręczone nagrody, no a samo dyktando oczywiście odbędzie się w bibliotece.
15: Mała uwaga, mam córkę w przedszkolu, dziewczynkę za smoka, ale za księżniczkę będzie można?
19: Moje córki przebierają się za smoki i bardzo lubią. Ja nie przepadam za takim dzieleniem. Myślę, że dziewczynki jak mają ochotę, to też niech przebiorą się za smoki. Smoczyce zresztą są znane w kulturze, także jak najbardziej zachęcamy wszystkich. Ale jeżeli ktoś ma ochotę przebrać się za księżniczkę, no to tylko trzeba uważać, żeby nie zostać pożartym przez smokę.
15: Takie zasadnicze pytanie, po to, żeby mali mieszkańcy, jak sobie tak posłuchają o Ostrudzie, że zapewne część z nich wyjedzie na studia za lat naście, to żeby wrócili za lat 5.
19: Taki jest między innymi zamysł, żeby właśnie to nasze miasto no było gdzieś tam głęboko w ich serduszkach, żeby czuli się z nim związani, żeby doceniali walory naszego miasta, których mamy bardzo dużo. Czuli się współodpowiedzialni za tworzenie naszego miasta, tak? Za to, że kiedy będą już właśnie dorośli, kiedy będą decydować o swojej przyszłości, to będą chcieli tutaj wrócić i to miasto rozwijać.
15: Sporo trzeba się napracować, bo to jest korelacja wszystkich szkół podstawowych, miejskiej biblioteki, muzeum, Centrum Kultury, OCIR, miejskie spółki też, bo zapewne prezes Andrysiak to by z chęcią dzieciom pokazał, skąd się bierze woda i żeby jej nie marnować. Także to jest jednak korelacja tylu miejskich jednostek.
19: Tak, to jest bardzo dużo pracy. Tutaj też na pewno nie możemy zapominać o dyrektorach szkół, bo koordynacja tych wszystkich zadań, dobór tego, która klasa w danym momencie, kiedy ma przejść, bo to musimy to powiedzieć otwarcie, to jest w ciągu tych 5 dni to będzie ogromny ruch różnych szkół, różnych klas po naszym mieście, bo te klasy są wybierane przez dyrektorów, przez nauczycieli, na jakie zajęcia się zapisują i wówczas przemieszczają się właśnie do muzeum, do biblioteki, do Centrum Kultury, na wędkowanie, do OCIR-u, w różne lokalizacje OCIR-u, tak, bo mamy ich sporo. Wczoraj odbyło się takie ostatnie jeszcze spotkanie organizacyjne właśnie na sali sesyjnej. No to ta sala sesyjna była pełna, tak, jak spotkaliśmy się wszyscy, żeby to omówić, więc jest to na pewno sporo pracy. pracy, ale też tak jak burmistrz mówi, jest to, można powiedzieć, na równi ważne święto naszego miasta, jak Dni Ostrudy. I tak jak pokazał nam też poprzedni rok, zdecydowanie warto to robić. Jesteśmy też pokazywani już w wielu miastach jako wzór takich działań w kontekście lokalnego patriotyzmu, więc może w niektórych miastach za jakiś czas powstanie coś też na kształt ostrudologii. Będą musieli wymyślić swoje słowo.
15: No, ja się spodziewam, że dopóki Rafał Dąbrowski będzie burmistrzem, to ostrudologia będzie. Chyba, że przyjdzie jakiś smok i nam zje ostrudologię. To tak oczywiście wtrącając i żartując. Jaka jest rola rodziców w tym wszystkim, że jeśli dziecko przyjdzie do domu i powie, mamo, tato, będzie ostrudologia, jest coś takiego, trzeba zrobić strój, no to nie olewajmy tego.
19: Zdecydowanie tak byśmy chcieli właśnie, żeby rodzice się zaangażowali. Mamy różne dni kropki, dni to też możemy mieć dzień smoka, prawda? Dzieciaki uwielbiają się przebierać. Stąd też właśnie wybór klas od drugich do czwartych, bo to jest ten wiek, kiedy dzieci najbardziej lubią to robić. Pierwszaczki jeszcze troszeczkę mogłyby się tam pogubić na tej paradzie. No i co? Liczymy na kreatywność rodziców. Oczywiście w granicach możliwości. A może też właśnie takie wspólne tworzenie tych kostiumów sprowokuje jakąś taką fajną rozmowę w domu na temat tego, czym dla nas jest nasze miasto.
15: Pamiętajcie, kostium musi być bezpieczny, jeśli właśnie wpadł

0: Jeżeli na przykład odprowadzają tutaj podatki.
1: To prawda, to może być taka ostrudologia dnia codziennego.
2: Zmieniamy temat.
0: W naszym mieście każda szkoła wyposażona jest już w defibrylator AED. To zasługa pracowników Urzędu Miasta w Ostródzie, m.in. burmistrz Jolanty Gadomskiej, a także pracowników Wydziału Rozwoju Lokalnego. Ze mną zastępczyni burmistrza Jolanta Gadomska. Witam serdecznie, dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: To jest pewna duma, że każda placówka oświatowa w tym mieście ma takie urządzenie ratujące życie?
3: Nie wiem, czy duma. Na pewno jesteśmy z tego zadowoleni. Uważam, że w pierwszej kolejności to właśnie jednostki oświatowe powinny być wyposażone w takie urządzenia. Mam nadzieję, że nie będą one często potrzebne, ale sam fakt, że są, daje takie poczucie bezpieczeństwa. Ma w tej chwili już każda nasza szkoła. Trzy szkoły miały wcześniej, trzy zostały doposażone z projektu, który wspólnie zrealizowaliśmy z firmą InPost w ramach takiego programu InPost for Cities, gdzie InPost wychodzi jakby do samorządów i różnego typu przedsięwzięcia wspólnie z nimi realizuje.
0: Szkoła podstawowa numer 5 miała jako pierwsza. Dyrektor Piotr Konopka wspólnie z Radą Rodziców zdecydowali się kupić takie urządzenie. Potem z tego co pamiętam 6, 4, no i 1, 2 i 3 teraz w ramach tego projektu. Te trzy szkoły jakąś rekompensatę dostaną?
3: Nie zakładam, że będzie jakaś rekompensata. Wniosek składaliśmy na 4 placówki. Miała być też objęta nim 4, a 4 w międzyczasie, że tak powiem, staraniem pani dyrektor uzyskała takie urządzenie, więc zmieniliśmy jedną lokalizację tu na nabrzeże Jeziora Drwęckiego. Z uwagi na to, że mamy tu bardzo duży ruch w sezonie turystycznym, to urządzenie zostało zamontowane na budynku do wyciągu nart wodnych, no ale jest w stanie obsłużyć też przyległy plac zabaw, czy też nieopodal znajdujący się amfiteatr.
0: Czy za tym idą szkolenia? To znaczy, czy pracownicy szkół wiedzą, jak obsłużyć te urządzenia? Bo możemy powiedzieć, że uczniowie, ale też nauczyciele, pracownicy administracyjni szkół, sprzątaczki, konserwatorzy powinni przynajmniej być zaznajomieni, że takie urządzenie w placówce jest?
3: Oczywiście, wszystkie te urządzenia są urządzeniami zewnętrznymi, więc każdy ma do nich dostęp w razie potrzeby. W ramach tego projektu przeszkolone została po jednej osobie w każdej instytucji. Natomiast rozmawiamy z InPostem i oni są na ten moment bardzo otwarci na to, żeby zrobić wspólnie w każdej jednostce jeszcze takie otwarte szkolenie właśnie dla uczniów, dla nauczycieli, żeby móc skorzystać z tego urządzenia. Ale nie wiem, czy pan redaktor korzystał. To urządzenie jest w miarę intuicyjne. Ono ma komunikaty głosowe, mówi jakby co należy wykonywać, w której kolejności. Myślę, że nie ma co się bać też tych urządzeń, tak? Jeżeli możemy przy pomocy tego urządzenia uratować komuś życie, to jak najbardziej należy z niego skorzystać.
0: Pani burmistrz, ale jeszcze chwilę o szkołach podstawowych w Ostródzie. Te, powiedziałbym, przy pomocy Młodzieżowej Rady Miasta wywalczyły szkolne budżety obywatelskie i to jest jak najbardziej pozytywny aspekt działania młodych ludzi w naszym mieście. W końcu młodzi pokazali, że warto kandydować do Młodzieżowej Rady Miasta, bo można coś realnie zmienić w szkołach. Będą piłkarzyki, będą między innymi takie urządzenia do robienia popcornu. Rewolucja w naszych szkołach?
3: Nie jest to rewolucja, ale jest to pierwszy projekt taki, w którym oddaliśmy część decyzji o budżecie. Małe to są środki, ale była na każdą szkołę przeznaczona pula środków. Uczniowie sami wymyślali w danej szkole, jaki to miał być projekt, promowali te projekty, następnie odbywały się głosowania i w każdej szkole w wyniku takiego głosowania jakiś projekt został wybrany. Szkoła podstawowa numer 1 robi takie chile parapetowe, czyli takie zagospodarowuje szerokie parapety na takie miejsca, żeby można było usiąść, porozmawiać, nie wiem, poczytać książkę. Trzy z naszych jednostek, czyli szkoła podstawowa numer 2, 4 i 5 wyposażone zostaną w takie, tak jak pan redaktor powiedział, w urządzenia do waty cukrowej i popcornu z założeniem takim, że przy imprezach szkolnych też pod kątem wolontarystycznym chcą dzieci zbierać środki i przeznaczać na inne akcje. W szkole podstawowej numer 3 będzie strefa taka sportowa, czyli tak zwane piłkarzyki, a szkoła podstawowa numer 6, tu uczniowie zdecydowali o tym, że chcieliby, żeby na zewnątrz powstały ławki, taką strefę spotkań zewnętrzną, żeby została stworzona. Nie są to duże środki, ale sami uczniowie zdecydowali, na co one będą przeznaczone i to jest pewnego rodzaju ewenement, a tak jak powiedział pan redaktor, pomysłodawcą tego była właśnie nasza Młodzieżowa Rada Miasta.
0: Do wyborów w Młodzieżowej Radzie Miasta będziemy jeszcze wracać na antenie Melo Radia Mazury.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Mazury.
0: W tej części magazynu reporterów Melo Radia Mazury będzie sporo o

0: komunikacji miejskiej, ale też o rejsach statkami żeglugi ostrucko-elbląskiej. Ja nazywam się Marek Apel, wysłuchacie magazynu reporterów Melo Radia Mazury, a moim, a także Państwa gościem jest dr Cezary Wawrzyński, prezes żeglugi ostrucko-elbląskiej. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam gorąco.
0: Jeździ Pan autobusem?
1: No, nie codziennie, ale z obowiązku, tak, od czasu do czasu.
0: Natomiast ci, którzy z komunikacji miejskiej korzystają codziennie, to są też uczniowie ostruckich szkół. Zmiana. Zmiana nastąpiła w wakacje po wejściu w życie uchwały Rady Miasta, która, ta uchwała mówi nam o tym, że dzieciaki muszą kasować bilet. Skończyło się darmowe. Zmiana nastąpiła, to kiedy za darmo, kiedy kasować. Rozkładamy to na czynniki pierwsze.
1: Tak jest. Nigdy za mało na ten temat, bo rzeczywiście jest wiele kontrowersji. Nie wszyscy wiedzą, albo wiedzą, to zapominają. Przypomnijmy, że uchwała Rady Miejskiej jest z kwietnia jeszcze tego roku. Ona porządkuje parę rzeczy, między innymi nowe ceny biletów ustalono. Uchwała weszła w życie 1 lipca i rzeczywiście jedną ze zmian jest ta dotycząca uczniów. Też już, bo czytając oczywiście pewne komentarze, też powiedzmy, że ta uchwała, no można się z nią zapoznać, oczywiście nie każdy czyta, ale generalnie dotyczy wszystkich uczniów, tak? Wszystkich uczniów, to nie tyczy uczniów ostruckich szkół, albo mieszkańców Ostródy, generalnie uchwała mówi o uczniach, czyli i też nie do końca, owszem, potocznie mówimy darmowe, one nigdy nie były darmowe, bezpłatne dla wybranych osób. Dlaczego to podkreślam? Ponieważ jazda takimi autobusami generuje konkretne koszty, które trzeba pokryć. Gdyby było bezkosztowo, to można mówić, że darmowo.
0: O, i z jednej kieszeni do drugiej. Ważne, że no mieszkaniec tak płaci w podatkach.
1: No tak, no nie wiem, nie żegludze.
0: No tak, prezes miał stratę.
1: A żegluga niestety musi znaleźć jeszcze pieniądze na remonty, na odtworzenie tego taboru, na zrobienie coś z przystankami. I tak dalej, można by długo mówić. Przecież i kierowcy też są rodzicami, muszą zarabiać na swoje utrzymanie. Więc tak, bezpłatne, utrzymane zostały bezpłatne przejazdy dla uczniów, ale ta zmiana polega na tym, że w dni nauki. Czyli tak mówiąc najbardziej obrazowo, rozpoczął się teraz rok szkolny. Jeśli oczywiście dni świątecznych nie ma po drodze, to od poniedziałku do piątku włącznie. I to też do końca dnia, do ostatniego kursu. Młodzież może jeździć bezpłatnie, natomiast w soboty i w niedzielę musi mieć taki młody człowiek przy sobie legitymację szkolną i wykupiony bilet ze zniżką 50%. I to samo dotyczy okresów, kiedy będą ferie świąteczne czy wakacje. Innymi słowy, powtórzmy, to nie jest tak, że 1 września znowu wszyscy bezpłatnie mogą jeździć. Owszem, od poniedziałku do piątku włącznie nadal mogą jeździć w soboty, w niedzielę, ale jest z opłatą 50%, a powiedzmy, że ta opłata 50% to jest 2 zł, czyli bilet ulgowy w mieście kosztuje 2 zł, czyli 50% ceny 4 zł.
0: Prezesie, ale było takie zjawisko nazywane autobusingiem. To znaczy, że młodzi ludzie gdzieś tam mają wolny czas, sobota, niedziela, wsiadają w autobus od pętli do pętli. Widzicie już po wprowadzeniu tych połówkowych biletów, że to zjawisko ustało w naszym mieście?
1: Dobre pytanie, dobra sugestia, ale jeszcze jest zbyt krótki czas. Rzeczywiście za miesiąc, dwa, za pół roku może spotkajmy się. Nie ukrywam, że też i właśnie doświadczenia x lat już kierowców sprawiły, że Rada Miejska rzeczywiście podjęła taką właśnie decyzję. Czy to ukróci to zjawisko? Nie wiem, no sprawdzimy, zobaczymy. W każdym bądź razie no, jakiś krok w kierunku tego został uczyniony. No bo trudno mówić, że 2 zł jest ceną zaporową, ale zobaczymy, zobaczymy. No generalnie chcemy odchodzić od czegoś, co jest darmowe. No już wielu próbowało i raczej na dłuższą metę to się nie sprawdza.
0: Kontroler wsiada, prosi młodego człowieka o bilet. No nie ma tłumaczenia, jeśli nie mam biletu. No zostanie wystawiony mandat.
1: Tak, zostanie wystawiony mandat. Z tym, że też to w zależności od tego, czy ta osoba jest w stanie w ciągu kilku dni udowodnić, że jej się zniżka należała, to jeszcze potem jest to w części znacznej umarzane.
0: To jest tak zwana opłata manipulacyjna.
1: Tak jest, że 10% jest tylko pobierane za samo, no bo ta firma, która kontroluje, no musi jakąś procedurę rozpocząć, wystawić tytuł wykonawczy. Ale generalnie możemy mówić, że jeżeli ktoś zapomniał legitymacji szkolnej, no to w znacznej części po tym, jeżeli udowodni, że jestem uczniem, to zostaje umorzone.
0: Ale taka ważna informacja, jeśli kontroler wystawia mandat, czy potem jest wystawiana ta opłata manipulacyjna, to ona nie trafia na konto żeglugi Ostródzko-Elbląskiej.
1: Tak, i tutaj chciałem właśnie też to dobitnie podkreślić, bo część rodziców, opiekunów prawnych, i nie ukrywam, że tak też i powiedziałem, że będę robił wszystko na początku lipca, że przez lipiec, zobaczymy jak będzie w sierpniu, będziemy starali się po dojściu do porozumienia z tą firmą umarzać albo nie wszczynać tych postępowań, traktując to jako rodzaj, ten pierwszy taki wypadek jazdy bez biletu, no jako pouczenie. I to się udało zrobić w lipcu. Chociaż też mam takie przypadki, że z samego początku lipca osoby dostawały mandat, więc chciałbym powiedzieć, że no, żegluga, która nie ma przychodów z tego tytułu, z tych mandatów, mamy firmę zewnętrzną, no więc nie może jak gdyby bezpośrednio umorzyć tego, co wystawiła ta firma, myślę o mandacie, tak? Więc tutaj proponowaliśmy rodzicom, jeżeli już został ten mandat opłacony, bo oczywiście po porozumieniu z tą firmą, żeśmy odstępowali przez lipiec co najmniej od karania, no to my jako żegluga mogliśmy proponować jakieś bilety miesięczne dodatkowo takiej rodzinie, czy powiedzmy nawet voucher na rejs, no to możemy jeszcze próbować jakoś obejść tę nieprzyjemną sytuację, ale generalnie proszę wybaczyć żegludze, jeżeli nie będziemy bezpośrednio umarzać z powodu niewiedzy tego, że ktoś musiał mieć legitymację albo musiał mieć bilet 50%, ponieważ to nie żegluga kontroluje w autobusach takie osoby i to nie żegluga wystawia mandaty. Przychód z tego tytułu jest bezpośrednim przychodem tej firmy. Ktoś może powiedzieć, to dlaczego żegluga tego nie robi, bo mogłaby mieć z tego przychody, ale generalnie były robione wyliczenia. No zatrudnienie iluś na etaty osób też kosztuje. No ale tak to po prostu na razie jest, że od kilku lat jest to firma zewnętrzna. Też się temu być może przyjrzymy, ale na dzisiaj, na tę chwilę i najbliższy okres czasu to nie żegluga bezpośrednio kontroluje osoby jadące autobusami, czy mają te bilety albo czy posiadają uprawnienia.
0: Panie prezesie, na początku tego roku było bardzo ciekawe spotkanie na Komisji Rady Miasta w Ostródzie. Kierownik Jarosław Bober prezentował zmiany, które zostały wypracowane przez kierowców, przez pracowników żeglugi, jeśli chodzi o komunikację miejską. Były wizje, że autobusy pojadą na osiedle pierwszej dywizji. Były też wizje, że Kajkowo i Szafranki zostaną wyposażone w kursy. Cisza nastała Cisza. Nad tą trumną.
1: Tak, na wiosnę rzeczywiście takie dyskusje rozpoczęliśmy, bo jest to trochę sytuacja skomplikowana. Żegluga ma autobusy i wozi jako przewoźnik, no ale organizatorem tego transportu jest miasto, a na dodatek jeszcze miasto musi jeszcze podpisywać porozumienie z gminą. Czy to jest takie jedną rzecz ruszy i to nagle trzy podmioty muszą dojść do porozumienia. A i tak na koniec sprowadza się to do ilości przejechanych rocznie tak zwanych wozokilometrów, który kosztuje na dzisiaj 11 zł 25 groszy i około 450 tysięcy rocznie żegluga tyle wykonuje tych wozokilometrów, no to jest określona liczba w budżecie. W związku z tym, jeżeli teraz zaproponujemy na nowo, wrócimy do rozmów tych rozpoczętych wiosną, teraz jesienią, no w górę się skończyły się te wakacje, rozpoczniemy rozmowy. No, generalna zmiana będzie polegała na tym, że chcemy do tej pory 11 takich kursów linii, gdzie autobus jechał tylko w jedną stronę, zamienić na 5 linii. Oczywiście pokrycie miasta będzie takie co najmniej jakie było, jeśli nie lepsze, ale po prostu te autobusy zaczną dwa jeździć naraz na danej linii, naprzeciwko siebie wyruszą. Wiele w tym momencie rzeczy będzie można usprawnić dzięki temu. Chcemy i już mamy uchwały podjęte i te przystanki na Szafranki, czyli jest możliwość rzeczywiście fizycznie pojechania z osiedla młodych przez Szafranki i Kajkowo i powrócić tam do Ostródy. Rzeczywiście na pierwszej dywizji też planujemy taką odnogę jednej z linii, ale powtarzam, to przybędzie określona liczba tych wozokilometrów. Kilka kursów razy dzień, razy kilka kilometrów, razy 360
0: suma.
1: Dni w roku. Robi się jakaś suma. Też trzeba określić, czy gdzieś rzeczywiście wtedy autobus ma się pojawić częściej, gdzieś może rzadziej. Więc to musi na koniec znaleźć odzwierciedlenie w budżetach i miasta Ostródy, i gminy Ostróda. A nie mówimy tu o kilku złotych, tylko o kilkuset tysiącach złotych. Samorząd tak działa, tak? Budżet jest roczny. W związku z tym we wrześniu przeprowadzimy kolejną turę rozmów i z gminą, i z miastem. To oczywiście będzie wiązało się z wyliczeniem konkretnych kosztów i tutaj mówimy o zwiększeniu nakładów i w gminie, i w mieście. To musi znaleźć odzwierciedlenie w budżecie, ale nie oszukujmy się, nie tegorocznym. Październik i do 15 listopada uchwala się, zatwierdza się projekty budżetów na przyszły rok. Tak, liczę, że tak się stanie i w mieście, i w gminie, że w październiku domówimy się. Może nie gdzie będą jeździły, ale jak często będą jeździły i z tego wynikną ostateczne liczby. No i po tym wozokilometrze już odpowiednio podniesionym 11,25, być może 12,81, takie były ostatnie rozmowy z miastem. Skąd to się bierze? No, szanowni państwo, no naprawdę, pan prezydent jednego z państw robi wszystko, żeby benzyna nie spadała i są rok wyborczy, idą w górę najniższe wynagrodzenia. Jest kilka rzeczy niezależnych od firmy, która nazywa się Żegluga Ostrosko-Elbląska, więc te koszty idą w górę. Chcemy je przynajmniej zbilansować i pokryć. W związku z tym, jeżeli rzeczywiście to znajdzie się w projekcie budżetów miasta i gminy na rok 2027, no to z tego punktu widzenia możemy myśleć o 1 stycznia przyszłego roku, że to nowe rozwiązanie komunikacyjne znajdzie odzwierciedlenie, ten plan, ta wizja w rzeczywistości.
0: Także mieszkańcy Kajkowa, Szafranek, pukajcie do wójta Bogusława Fijasa, mieszkańcy Ostródy, którzy chcą tam gdzieś się przemieszczać też poza gminę, do burmistrza Ostródy, niech zwiększą budżety żeglugi ostrudzko-elbląskiej, wówczas te autobusy pojadą. Do kiedy pływamy? To tak jeśli chodzi o statki jeszcze na koniec, bo początek września to już końcówka sezonu.
1: No tak, mówimy o tak zwanym wysokim sezonie, niskim sezonie. Ten wysoki to oczywiście wakacje, lipiec, sierpień. We wrześniu też pływamy. Liczymy na to, że jeszcze kilka wycieczek nas odwiedzi i wielu Ostrudzian jeszcze skorzysta z naszej oferty. Pływamy do końca września na pewno, a sam na pochylniach i śluzy mają być czynne do 3 października, czyli taki ostatni rejs, ten długi Elbląg-Ostróda. Nawet planujemy 3 października w ostatni dzień już dla rzeczywiście zainteresowanych pływaniem naprawdę takim hardkorowym, 11-godzinnym. To chcemy akurat, że jak ten statek wracając do Ostródy właśnie z pochylni odbędzie ten ostatni długi rejs 3 października. Tak porównując rok do roku, kilkaset osób, około 1000 tak na tę chwilę, czyli mówię o końcu sierpnia. Więcej pasażerów niż rok wcześniej, ale nie ukrywam, że liczyłem, że ten wynik będzie jeszcze lepszy. Ale i maj, i czerwiec naprawdę pogodowo był dziwnym miesiącem, nietypowym dla takich właśnie turystów korzystających z usług żeglugi.
0: Póki co zapraszamy Was na ostatnie rejsy statkami żeglugi ostrudzko-elbląskiej. Za miesiąc podsumujemy sezon z prezesem Cezarym Wawrzyńskim. Wrócimy do Was z kompletnymi informacjami za miesiąc po zamknięciu sezonu na kanale ostrudzko-elbląskim.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.

0: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku! Spędzi mnie cała głowa!
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Szykujemy skok.
6: Zabiorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
7: Każdy nowy dzień to jest ciągła symulacja. Na ekranie szum, szum.
8: 100 dni. Misja Zeus. Ekipa Kapsla powraca w drugiej części kinowego hitu.
9: Świat Ciebie potrzebuje.
8: Tomasz Kot i Cezary Pazura w filmie 100 dni. Misja Zeus. W kinach od 11 września.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a Ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć Ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: O reklamie.
15: Siemano, śpiochy, siemano, pracusie. Niedziela, 10:00, wjeżdża na zegarki, a my lecimy do was z gorącym Illenium. Ellie Goulding śpiewać będzie w numerze Don't Want Your Love. Opoka, siema.

No to nieźle, przyszły rok będzie naprawdę gorący. Swedish House Mafia, Happiness is so sad w Meloradiu z Lickeli. W przyszłym roku wracają do Szwecji na koncerty na żywo i uwaga, uwaga, te cztery koncerty, które mają dać w Göteborgu, to będą jedyne koncerty w Europie w przyszłym roku Swedish House Mafia, takie na żywo. Cztery terminy w lipcu do złapania, bo wkrótce rusza przedsprzedaż biletów. No, to nieźle, trochę nas zaskoczyli. 75 tysięcy osób na każdym z koncertów. Jak chcecie być wśród tych, no, powiedzmy 300 tysięcy, które jeden z koncertów zobaczą, to warto powalczyć, bo to jedyna szansa w przyszłym roku na starym kontynencie.

Wielkiej Brytanii jest hot i robi się hot na całym świecie. Sylwia Bampa z Sheffield pochodzi i stamtąd właśnie, pewnie z jego studia w garażu On Tonight wyleciało w waszą stronę. Takich gorących, dobrych numerów mamy więcej. Sigma już w gotowości z numerem Nobody to Love w weekendowym Melo.

0: autopromocja. Pan deszczek popaduje.
1: Odsuwał Poreszów leje.
0: Czy to już czas na pumpkin spice latte i siedzenie pod kocykiem? No, zdecydowanie nie. Ale na weekendowe melo? Jak najbardziej. Zagram i do tańca, i do weekendowych powrotów z City Breaków. No i będę miał też prezenty. Wchodzicie w to? No to umówieni. Konrad Traczyk, zapraszam w niedzielę od 15.
2: So let me dry. Najlepsze melo jest tylko u nas.
3: Bo nie warto stać w miejscu.
4: Bo liczy się dobra energia.
3: Bo ciągle dodają coś nowego.
2: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
8: Aha.
9: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow.
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł. Miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: To co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
12: Volkswagen.
13: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
14: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
15: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
16: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
17: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
18: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
17: Mhm, dokładkę rabatu.
16: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
12: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
19: Elektryk? Pewnie drogi.
12: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
19: Co? Z serwisem i gwarancją?
12: I tylko 10% opłaty wstępnej.
19: Tylko gdzie jest haczyk?
12: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
19: Czekaj, 30 tysięcy?
12: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
20: Po reklamie.

Ostatni raz zatańczysz ze mną Trips i Kubańczyk w weekendowym Melo. Scottie Pippen, Dennis Rodman, Steve Kerr, gwiazdy lat 90., a największą, najbardziej lśniącą spośród wszystkich był sam Michael Jordan, bo tak mi się właśnie skojarzyło to tańczenie przed chwilą z Tripsem i Kubańczykiem, z filmem, a raczej serialem Ostatni Taniec. Nie wiem, czy oglądaliście, ale jak lubicie lata 90., koszykówkę i kochacie Michaela Jordana, to koniecznie musicie to zobaczyć. Skupieni są tam, na sezonie 97-98, czyli ostatnim sezonie Jordana w Chicago Bulls. Warto. Piękna historia, naprawdę. Dancing with your ghost. I'll be przed wami.

0: To były piękne czasy dla muzyki. Rocznik 2000 to Cass Miracle, Fragma. U nas w Meloradiu na koniec 10, ale za chwilę znowu wracamy do was z gorącą muzyką, która mam nadzieję dzisiaj będzie was rozpromieniała, bo nie wszędzie słonko dzisiaj zaświeci.
1: A już o 11 zagramy
0: Marlon Hofstadt, I Like.

0: Autopromocja. Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
1: Zabrali nam lato, proszę pana.
0: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
2: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
1: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
0: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio?
2: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen. Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.

Siemanko, siemanko, to weekendowe Melo. Mamy dla was gorącą muzykę wszędzie tam, gdzie jesteście. W pracy, na urlopach, na zakupach. Chociaż dzisiaj nie handlowa, ale da się. O poker, cześć.

tu Melo Radio.

No trzeba przyznać, że dobrze dobrany wokal zmienia totalnie numer. Everlasting, Armin van Buuren i Sasha, rewelacyjna, wspaniała, z którą koncertuje na całym świecie. Tak, gdybym parę stówek mógł dostać, pewnie przeznaczyłbym je na kolejny koncert Armina, na którym mógłbym ich posłuchać. Ale Paweł napisał również, że gdyby dostał parę stówek od nas, przeznaczyłby je na słuchawki bezprzewodowe albo bezprzewodową klawiaturę, bo nie lubi, jak mu kabel dynda. No, co kto lubi. Wbijajcie na meloradio.pl, tam macie cały formularz. Pytamy o to, na co wydacie kasę, jak do was trafi. A jutro ruszamy z kolejną rundą. Mówi o Władzy, Own Boss w Melo.

Poza tobą nic, Liwka, w Melo Radio, tu weekendowe Melo, piękny czas. Ja wiem, że dzisiaj nie niedziela handlowa, ale jednak niektórym udało się jakieś mniejsze zakupki dzisiaj zrobić. Są i tacy, którzy będą za chwilę grillować. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Wszędzie tam, gdzie wy, to i my. Arasz za chwilę.

0: Reklama.
1: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
2: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
1: Polecam Michel Moron.
2: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
3: Szykujemy skok.
4: Zabiorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
5: Każdy nowy dzień to jest ciągła symulacja. Na ekranie szum.
6: 100 dni. Misja Zeus. Ekipa Kapsla powraca w drugiej części kinowego hitu.
7: Świat Ciebie potrzebuje.
6: Tomasz Kot i Cezary Pazura w filmie 100 dni Misja Zeus. W kinach od 11 września.
8: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę.
9: Zapraszamy do nowego salonu Geely Daszuta. Olsztyn Sikorskiego 19, lokal.

Feder Alexiano z numerem Lord Lee w weekendowym Melo. Policjanci z grupy Speed zatrzymali dwóch nastolatków na motocyklach elektrycznych, nie mieli uprawnień do kierowania, w sumie to nawet jakby mieli, to same motocykle. Nie miały odpowiednich homologacji do jazdy po drogach, ani rejestracji, ani ubezpieczenia. Do tego jeszcze, uwaga, małolaty nie zatrzymały się do kontroli, tylko uciekać zaczęli. No kiedyś to takich rzeczy nie było. Na komunie człowiek dostał zegarek z kalkulatorem albo zwykły rower. W sumie to zdarzały się też niezwykłe rowery, bo z bagażnikiem metalowym i z błotnikami metalowymi i z dynamem. Ech, te lata 90. On wtedy zaczynał swoją karierę. Myślę o PZ-cie, który teraz pojawia się na antenie. Gibbs razem z nim, For Money i numer zatytułowany Karnawał.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do

0: Pan pochodzi z królestwa muzyki EDM, czyli z Holandii. No stamtąd to wiele znanych głów się wywodzi i Sam Feld odpowiadający za Crying on the Dance Floor również z Holandii właśnie jest. Jonas Blue razem z nim, ze znanym sampelkiem w utworze. My już gotowi do kolejnej godziny.
1: A już o 12 zagramy
0: Rip It, Martin Garrix, Ed Sheeran.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
0: Po reklamie.
8: Jest południe. U nas Repeat It, Martin Garrix, Ed Sheeran. Tak zaczynamy kolejną godzinę weekendowego Melo. Inni gadają, a my gramy. O, pokaż, siemanko.

gorące Whatever Turns You On, Axwell i Bon, prawdziwy banger w Melo Radio. A skoro gorąco na antenie, to chłodno za oknami. Znowuż w nadchodzącym tygodniu możemy spodziewać się zwariowanej pogody, bo będą i uwaga, pierwsze przymrozki, i uwaga, nawet 25, a może powyżej 25 stopni Celsjusza pod koniec tygodnia. No, będzie ciekawie na pewno w nadchodzących dniach, więc proponuję przygotować szafę tak od lewa do prawa, jak to się mówi. I cienkie, i grube, i na lato, i na zimę, bo wszystko może być potrzebne. Calvin Harris dla was teraz, Thinking About You w weekendowym Melo po 12.

powiem tak, jakby dotknąć tego singla, to jeszcze byłby ciepły jak taka kawka z termosu po 3 godzinach. Bo ciepły jest, naprawdę. Say Something, Sony Federa i Becky Hill dosłownie chwilę temu miał swoją premierę w Meloradiu. Świetny numer, a takich świetnych to my mamy naprawdę cały wielki worek. Bo my lubimy świetne numery. Wszystko dla was. Right on Friday za kilka minut.

0: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
1: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
2: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Po reklamie.

Co jeśli powiedziałbym wam, że poniedziałku nie będzie? Że wydłużymy wam weekend? Pewnie każdy by chciał, co? No, musimy użyć wyobraźni, żeby tak się stało, ale to jest możliwe, jakby nie patrzeć, bo z nami zawsze wstajecie prawą nogą. Zapraszam już teraz na pobudkę z Waldkiem Darłakiem. Jutro od 6.30 ekipa w pełnej gotowości. No i wtedy rzeczywiście poniedziałek może brzmieć jak środek soboty. Carla Fernandez przed momentem, a teraz stery przejmuje David Guetta i High Patton. You and I, Me and You w Melo Radio.

0: Starlight, Drangel w Meloradiu, prawie 13. Gorące numery tylko u nas, najlepsze na niedzielne popołudnie. Czekam na wieści od was, co u was i jakie macie plany na tę niedzielę jeszcze. Na końcówkę weekendu, jakby nie patrzeć, WhatsApp na meloradio.pl znajdziecie.
1: A już o 13 zagramy
0: Sorry Papi, Topic i Becky G.

0: Wszystko kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Złapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Włączamy niskie ceny.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącz minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny De'Longhi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
1: Włączamy niskie ceny.
6: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.

0: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
1: Siemanko, siemanko, nie gadają, my gramy. Sorry Papi, Topic, Wacky G, to jest pierwszy numer dla was. Po 13 w Melo Radio, poka, cześć.

Everything's fine. A-Log i Jennifer Lopez, gorące latynoskie brzmienia na antenie Melo Radia. Jakie to miłe, kiedy dostajemy takie wiadomości. Po prostu pozdro, Melo. Dzięki, też pozdrawiamy serdecznie. Takie bezinteresowne wyrażenie dobrego gestu, no coś pięknego. Tym bardziej, że jeszcze daleko, daleko do Dnia Uprzejmości, a ten, jakbyście chcieli zapamiętać, wpisać w terminarze kalendarze 21 listopada. To ja to pozdro, Melo, przekazuję do wszystkich, którzy są teraz z nami. Dajcie znać, gdzie nas słuchacie, gdzie jesteście. WhatsApp czeka na was na naszej stronie meloradio.pl. Wbijacie na smartfonach, no i tam możecie wysłać głosówkę albo wiadomość.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Take Me Back, Kygo w Meloradiu, tak? Gramy wam w popołudnie. Niedzielne, piękne popołudnie. W centralnej Polsce sporo chmur, a jak u was, u Maćka, słoneczko. No to pozdrawiamy.
1: Sponsorem programu był właściciel marki JBB Bałtyka, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.

0: to promocja. Pan Deszczyk popaduje.
1: Odsuwam po Rzeszów, leje.
0: Czy to już czas na pumpkin spice latte i siedzenie pod kocykiem?
2: No, zdecydowanie nie.
0: Ale na weekendowe melo?
2: Jak najbardziej.
0: Zagram i do tańca, i do weekendowych powrotów z City Breaków. No i będę miał też prezenty. Wchodzicie w to?
2: No to umówieni.
0: Konrad Straczyk, zapraszam w niedzielę od 15.
3: Rano obudzi największego śpiocha.

0: dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Ubezpieczenie samochodu w banku?
2: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
8: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
9: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
10: Pan Rębiszewski?
11: We własnej osobie. Lotto poproszę.
12: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
13: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
15: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
16: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
17: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
18: O reklamie.

Writing on the Wall, dobry numer do odkurzania. Two Four Grooves, ale jeżeli macie lepsze numery, to też nie ma problemu. Ważne, żeby odkurzanie to była przyjemność. Okazuje się, że podobno może być. Ma to ułatwić, usprawnić i uprzyjemnić pewna aplikacja, którą montujecie do waszego odkurzacza i ona pokazuje, gdzie już odkurzyliście, a gdzie trzeba jeszcze, a może gdzieś trzeba poprawić. No ciekawy sposób. Ciekawe, czy to rzeczywiście może mobilizować do tego, żeby na chacie było nieco porządniej, mówiąc krótko. Ale to też dobry patent, tak sobie myślę, żeby oszukać trochę system, bo jak taki telefon przymontujecie do odkurzacza, machacie tą rurką, to pokazuje, jakbyście kroki cały czas robili, nie? No właśnie. I z 6 tysięcy dziennie zrobi się nagle 26 tysięcy. Alan Walker, Ava Max i Fate dla was. To też dobre. Do sprzątania i na niedzielę.

0: Layload jest to. Żona kazała mi schudnąć. Wymyśliłem lepszy patent, napisał Paweł. Przyczepiłem swój telefon do robota odkurzającego i robi kroki za mnie. O, ty łobuzie. Ale to ci nie wyjdzie na zdrowie, stary. No chyba, że skaczesz przy naszej muzie, to można. A po 14 kolejne okazje, bo mamy dla was bardzo skoczne numery. Idealne na niedzielne popołudnie.
1: A już o 14 zagramy
0: Just the way you are, Milky, David Guetta. No, czyli o 14 weekendowe tyryry w Melo.

0: skrzypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę.

0: 18. Pychu, zapraszam. Autopromocja. Reklama.
1: Słuchaj, Marian,
2: no?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść, a ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
4: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Po reklamie.
8: Siemanko, dzień dobry, no na dobry wieczór to jeszcze za wcześnie, bez przesady, Marcin. Przed nami parę dobrych numerów. Pierwszy będzie Milki David Guetta z Just The Way You Are, a potem Heaven Is A Place On Earth.

Eli Oaks, Lawinia z numerem Reasons w Melo Radio, a na meloradio.pl wbijajcie, jeśli macie ochotę rozwiązać sobie jakiś weekendowy quiz. Przy okazji tam jest taka zakładka zaczarowana konkursy i akcji i możecie sprawdzić, jak sięgnąć po parę stówek w szybkiej kasie od Melo Radio. Bo rozdajemy pieniądze na lewo i prawo. Jak tylko chcecie, to wbijcie na naszą stronę i dajcie znać, na co potrzebujecie ich, a my już jutro, w poniedziałek, w nowym tygodniu ruszamy z kolejną rundą szybkiej kasy od Melo Radio. Avicii Levels dla Was.

Mamy rok, zobaczysz, no skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytula mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne.

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda, jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję zimną. Masz pożegnanie, ściskam przykro łap, główne danie nie

0: ten kawałek do reklamy.
1: W niedzielę dobrze sobie pogwarzyć przy Meloradiu. Polecamy się i do tego. Soku Clear Mind Enklawa. Spogwarzymy właśnie na antenie, a już za kilka chwil Rihanna, królowa, współczesna królowa popu R&B S&M pojawi się na naszej antenie.

0: Joseph Meloradio i wydają na co tylko chcesz.
1: Chciałabym sobie zrobić wróbi permanentne, tak w ramach upiększenia.
2: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
1: Dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

0: Słuchaj Melo Radia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Coś takiego w tym metrażu, wow! Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
4: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus Vivobook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę.
10: Zapraszamy do nowego salonu Geely Daszuta. Olsztyn Sikorskiego 19, lokal numer 3.
11: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
6: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
6: Na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
14: Ale jesteś zadowolony.
15: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
14: Aha.
15: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
14: Wow.
15: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
14: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
16: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
17: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
18: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
0: Po reklamie. Autopromocja.
5: Pan deszczyk popaduje.
19: Odsłał po Rzeszów leje.
5: Czy to już czas na pumpkin spice latte i siedzenie pod kocykiem? No, zdecydowanie nie. Ale na weekendowe melo? Jak najbardziej. Zagram i do tańca, i do weekendowych powrotów z City Breaków. No i będę miał też prezenty. Wchodzicie w to? No to umówieni. Konrad Straczek, zapraszam w niedzielę od 15.00.

0: Sauce, lubię to, Won't Forget You w Melo Radio, numerów, które lubicie więcej na player.meloradio.pl, bo tam możecie wspierać waszych ulubionych artystów i najgorętsze numery w 30 Melo Radia. Polecamy też propozycje, świeżaki, które czekają na swoje miejsce w notowaniu.
1: A już o 15 zagramy
0: Karnawał, Gips i PZ.
2: Zagłuszam myśli, jak już nie słuchać was. Parkiet bywa tu zbyt śliski, bas nie przestaje.
0: Od 15 Konrad, bawcie się dobrze, poka odmeldowuje się i do usłyszenia w najdostępną sobotę.

0: autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu. Praca, szkoła, korki. W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego. Od rana dużo pozytywnej energii.
1: Jeszcze fajniejszą muzę.
0: Świeże trendy prosto z sieci.
1: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
0: Od poniedziałku do piątku.
2: Już od 6:30.
1: Podkręcamy tempo.
0: Waldek Darłak.
1: Marcin Sikora.
0: I codziennie zrobimy ci kawę.
3: Rano obudzi największego śpiocha.

0: deň. Autopromocja. Reklama. Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
1: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
2: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Pan Rębiszewski?
5: We własnej osobie. Lotto poproszę.
6: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
7: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
9: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
10: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
9: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50, RRSO 0%, i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.

Jak się bawić, to się bawić, a w niedzielę to zdecydowanie można to zrobić, szczególnie po 15, tym bardziej przy takim kawałku. Karnawał na dobre otwarcie tej godziny. Konrad Traczek, cześć, witajcie i zapraszam.

posiedzę mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

To Fast Boy i Music Sounds. Tak podkręcamy tempo w Melo Radio na kilkanaście minut po 15. Bardzo chętnie też podkręcimy stan waszych kont. Wystarczy, że już teraz wbijecie na meloradio.pl i zgłosicie się do szybkiej kasy w Melo Radio, a już jutro będziecie mieli szansę na 200. 200 przy jesieni. Myślę, że każdemu się przydadzą na jakiś fajny napój albo na przykład na szykowanie się do sezonu jesieniarskiego i na jakiś fajny kocyk. meloradio.pl. Tam wbijajcie już teraz.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: To Armin van Buuren i Everlasting. Tak, podkręcamy tempo, a już za chwilę powiem wam co nieco o tym, że święta coraz bliżej, a przynajmniej dla niektórych. Mniej świątecznie zagra nam Alan Walker, ale też bardzo przyjemnie Alone, to już za moment.
1: Autopromocja. Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy... Idę w melo.

0: 18. Pychu, zapraszam. Autopromocja. Reklama.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo,
2: ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
5: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
4: Polecam Michel Moron.
5: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
6: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
7: Zamordowana dziewczyna Michalina miała być moją studentką.
8: Dźgnął ją kilkanaście razy.
9: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
6: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
10: Szukasz podobieństw na siłę. Tamtych zbrodni minęło 25 lat.
6: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
13: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
14: Elektryk? Pewnie drogi.
13: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
14: Co? Z serwisem i gwarancją?
13: I tylko 10% opłaty wstępnej.
14: Tylko gdzie jest haczyk?
13: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
14: Czekaj, 30 tysięcy?
13: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
15: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
1: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
15: No dobrze, a taki fajny prezent?
1: Na mediaexpert.pl.
15: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
1: Na mediaexpert.pl.
16: Włączamy niskie ceny.
17: Pan Rębiszewski?
18: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
19: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
20: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
21: Ale jesteś zadowolony.
22: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
21: Aha.
22: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
21: Wow.
22: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
21: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
23: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
24: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
25: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
26: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium.
0: Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
2: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.

To Kukę 2115 i Francis i taki mały ja, ale ten kawałek ma klimacik, tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 16. A czy wy już kupiliście choinkę? No bo niektórzy, słuchajcie, dość mocno poczuli święta. W tym tygodniu w telewizji leciał już Kevin. W sklepach pierwsze ozdoby. Ja już mam też, słuchajcie, TikToki ze świątecznym bingo i tymi tam wszystkimi rzeczami, które koniecznie trzeba zrobić tej zimy. No, jak tak dalej pójdzie, no to kalendarze adwentowe chyba będziemy zaczynali jeść w sierpniu. No ale z drugiej strony, czy to komuś będzie przeszkadzało?

0: Ależ to jest słodki, ależ to jest przyjemny numer. Robin Schulz i Sugar w Meloradiu jeszcze przed 16, tak podkręcamy tempo przy weekendzie. Nastrajamy się na to, żeby też wieczór był bardzo, bardzo udany, no bo ten już coraz bliżej i nie myślimy też o poniedziałku.
1: A już o 16 zagramy
0: Run, Run River. David Guetta i Alok punktualnie w Meloradio o 16, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W Media Expert taniej masz.
2: Pan Rębiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto poproszę.
4: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
10: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
9: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda.
12: Szykujemy skok.
13: Zabiorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
14: Każdy nowy dzień to jest ciągła symulacja. Na ekranie szum, szum.
15: 100 dni. Misja Zeus. Ekipa Kapsla powraca w drugiej części kinowego hitu.
16: Świat ciebie potrzebuje.
15: Tomasz Kot i Cezary Pazura w filmie 100 dni. Misja Zeus. W kinach od 11 września.
17: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
18: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
19: Po reklamie. Meloradio Mazury na 101,5, 90.

0: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
1: Muszę się wam do czegoś przyznać, bardzo lubię ten kawałek, więc nie mogłem go nie zagrać o 16. Run, Run, River otwiera nam tę godzinę, za chwilę też m.in. Uniting Nations. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

To Josh Baker i My Place, to Mel Radio i to już kilkanaście minut po 16, a pod Krakowem to się potrafią bawić. Słuchajcie, stary znalazł u swoich synów słoik z trawą, no tą, która w Polsce no, nie jest taka, słuchajcie, do jedzenia przez owieczki i te inne. No i postanowił donieść na swoich synów na policję. Co zrobili synowie w odwecie? Donieśli, że ojciec ma w chacie nielegalną spluwę. No i teraz, synowie grożą 3 lata w pace, ojcu grozi 8 lat, no przynajmniej będą mieli dużo czasu na wspólne rozmowy i zacieśnianie więzi.

0: To Majo Maj w Melo Radio, tak podkręcamy tempo po 16. Dzisiaj dzień programisty w kalendarzu. A gdybyście wy mogli sobie zaprogramować taki jeden wymarzony dzień, to co byście w nim zaplanowali? Kogo byście na przykład zaprogramowali? Dajcie znać na WhatsAppie Melo Radio, czekam na wasze głosówki i wiadomości, a odnośnik do WhatsAppa macie na meloradio.pl. U nas już za moment Burak Yeter i My Life Is Going On. Oj, będzie przyjemnie.
1: Sponsorem programu był właściciel marki JBB Bałtyka. Producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
2: Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu. Praca, szkoła, korki. W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego. Od rana dużo pozytywnej energii.
3: I jeszcze fajniejszą muzę.
2: Świeże trendy prosto z sieci.
3: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
2: Od poniedziałku do piątku.
3: Już od 6:30.
2: Podkręcamy tempo. Waldek Darłak.
3: Marcin Sikora.
2: I codziennie zrobimy ci kawę. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
2: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
9: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
8: No tak. 10 na 10.
10: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
11: Kaufland jest też.
12: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
14: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład olej rzepakowy kujawski. Teraz w nowej cenie regularnej 6,79 za litr. Najniższa cena z 30 dni 9,49. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
15: Pan Rębiszewski?
16: We własnej osobie. Lotto poproszę.
17: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
18: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
20: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
21: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
22: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
23: Bo w Media Expert dalej masz.
0: Po reklamie.
24: Autopromocja.
25: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
26: Zabrali nam lato wróżbana.
25: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.

To Heroes, tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Dziś dzień programisty, a ja pytałem was parę chwil temu, co byście sobie zaplanowali i zaprogramowali, gdybyście mieli takie moce. Anka napisała na WhatsAppie, że chętnie zaprogramowałaby swojego chłopaka, żeby przestał wyrzucać skarpetki na podłogę. No, w sumie myślę, że ten kod programowy chętnie i inne dziewczyny by przygarnęły. Michał z kolei chętnie zaprogramowałby swojego szefa na to, żeby dał mu podwyżkę. No myślę, że z takimi marzeniami to jednak zawsze wyskoczy błąd 404, nawet przy najlepszym kodzie.

0: Daddy Cool, ale nam się przyjemnie zrobiło w Meloradiu jeszcze przed 16. My podkręcamy tempo, no i oczywiście po 17 zwalniać nie planujemy, no bo weekend jest od tego, żeby się bawić.
1: A już o 17 zagramy
0: Fate. Alan Walker i Ava Max, czyli idealne połączenie. Oni pojawią się u nas punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, my melogramy.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Pani patrzy, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
5: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
4: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
8: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
9: Dźgnął ją kilkanaście razy.
10: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
7: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
11: Szukasz podobieństw na siłę. O tamtych zbrodni minęło 25 lat.
7: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
12: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
12: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł. Na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
12: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
12: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent?
12: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
12: Na mediaexpert.pl.
16: Włączamy niskie ceny.
17: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
18: Scala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
17: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
19: Skoda.
20: Cześć, tu Oktoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oktoplast lub na oknoplast.com.pl.
21: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
22: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
23: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
24: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
23: Mhm, dokładkę rabatu.
22: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
0: Po reklamie. Meloradio Mazury.
25: Oj, gorąco będzie w tej godzinie. Fate na dobre otwarcie 17. Za chwilę też Fleet from Desire, będzie też Think About Us. Oj, jednym słowem, będzie się działo to wszystko w przygotowanej przeze mnie playce. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

To Robin Schulz i Better Times. Tak podkręcamy tempo. Kilkanaście minut po 17 w Meloradiu. Znalazła komodę, w niej ponad 50 baniek, a teraz niewykluczone, że pójdzie za kraty. Taka historia pod Szczecinem. Właściciele, słuchajcie, wywalili tam starą komodę. No a w tej zapomnieli, że zostawili siano. No to takie do płacenia. No i babeczka komodę, słuchajcie, znalazła, kasę zgarnęła. Rzecz w tym, że się wszystko wzięło i wydało, przez co ona teraz może mieć kłopoty. No choć w sumie trochę nie czaje, o co ta afera, no bo przecież od lat się mówi, że znalezione, nie kradzione.

Alok, Jennifer Lopez i Everything's Fine. Tak podkręcamy tempo w Melo. Jeszcze przed 18:00, za chwilę co nieco o sztucznej inteligencji. Natomiast ze zdecydowanie znakomitą inteligencją i ze znakomitym wokalem zagra nam też za moment Doda i Melodia ta.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja!
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
9: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
15: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
17: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
18: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
19: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
20: Na kąpę zaczyń, który rosnął się w drobny mak.
21: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
20: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

To Dua Lipa, Illusion. Jeszcze przed 18 w Meloradio tak podkręcamy tempo, a tymczasem drama o AI się rozpętała, słuchajcie. OpenAI się ostatnio pochwaliło, że sztuczna inteligencja rozwiązała jakieś takie turbo trudne zadanie matematyczne. No, tylko że dwaj naukowcy się spruli o to, no że w zasadzie to tak nie było. Tylko wzięli i zajmali ich pracę i zrobili plagiat, no i się wzięła afera, rozpętała. Normalnie to człowiek pewnie by wziął i to gdzieś tam wyjaśnił za blokiem, za garażami. No ale w tej sytuacji to na ich miejscu bym jednak wolał z robotami nie zaczynać.

0: A wydawać by się mogło, że to z zagranicy, a to nasz polski znakomity Sibyl i Never Go Away. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 18. No i oczywiście po 18 też zwalniać ani na moment nie planujemy.
1: A już o 18 zagramy
0: Talk to You. Another zagra nam punktualnie o 18, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
8: Ci panowie z Media Expert.
7: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
9: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, i na mediaexpert.pl.
10: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
11: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
12: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
11: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
13: Ale jesteś zadowolony.
14: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
13: Wow!
14: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
13: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
15: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
16: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
17: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
18: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
19: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
18: Dokładkę rabatu.
17: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
20: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
21: Włączamy niskie ceny.
0: Po reklamie. Meloradio Mazury.
22: No jak zaczynać 18, to tylko w taki sposób. Talk to You i Another otwiera nam tę godzinę. Za chwilę też m.in. Two Colors się pojawi. Będzie również Marlon Hofstadt. No jednym słowem to będzie bardzo udana godzina. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

To Melo Radio na kilkanaście minut po 18:00. To Marlon Hofstadt i I Like. Aleś jest frajerzyli w muzeum we Francji. Tam, słuchajcie, ostatnio złodzieje wbili, żeby ukraść 4 obrazy w 3 minuty. No, nie byle jakie obrazy, bo takie warte blisko 9 baniek i to też nie byle jakich, bo w euro. No i wszystko byłoby pięknie i wszystko by się udało, gdyby nie to, że kiedy uciekali, no to 2 obrazy zgubili po drodze w ogrodzie. No, mózgi to chyba po drodze zgubili już zanim weszli do środka.

0: Sony Fodera i Becky Hill, a ja słuchajcie, chyba dotarłem na koniec internetu. Za chwilę wam opowiem o tym nieco więcej, ale zanim wam opowiem, to jeszcze nam zagra Black Eyed Peas i Got a Feeling. To już za moment w Melo, jeszcze przed 19, tak podkręcimy tempo.
1: Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu. Praca, szkoła, korki. W Melo Radio mamy dla ciebie coś lepszego. Od rana dużo pozytywnej energii. I jeszcze fajniejszą muzę. Świeże trendy prosto z sieci. I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo. Od poniedziałku do piątku. Już od 6:30. Podkręcamy tempo. Waldek Darłak. Marcin Sikora. I codziennie zrobimy ci kawę. Melo to twój ulubiony soundtrack. Melo to twój najlepszy bajk.

0: Radio. Podkręcamy tempo każdego dnia. Autopromocja. Reklama.
1: Coś takiego w tym metrażu. Wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść, a ja jej na to: a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
7: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
8: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
9: Dźgnął ją kilkanaście razy.
10: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
7: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
11: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
7: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
4: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
5: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
14: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
13: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
14: Ty, ale akcja!
13: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
14: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
15: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
16: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
17: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
18: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol, płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna na w sklepach i na aldi.pl / ceny w dół.
19: Pan Rębiszewski?
20: We własnej osobie. Lotto poproszę.
21: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
22: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
23: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
24: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Mazury.

To Gabri Ponte, Sean Paul i Born to Love You. Ależ ja lubię ten kawałek. Mam nadzieję, że wam też się spodobał. Tak podkręcamy tempo w Melo jeszcze przed 19. Przeglądam, słuchajcie, internet. No i chyba oficjalnie dotarłem na jego koniec. Pamiętacie najlepszą polską dziennikarkę? No to właśnie czytam, że ona, słuchajcie, bierze w ten weekend udział w pierwszym lodowym reality show. Pierwszym lodowym reality show. No już sama ta zapowiedź, słuchajcie, sprawia, że chyba wolę nie klikać w link, żeby przypadkiem nie zobaczyć za dużo.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Robin Schulz i Elaine w Melo jeszcze przed 19:00. No, dzieciaki już pewnie gdzieś tam się szykują do spania, ale my, no nie. My jak najbardziej nie planujemy iść spać, bo po 19:00 też znakomicie zagramy.
1: A już o 19:00 zagramy
0: Sad Girls. Bibi Rexa, David Guetta to genialne połączenie punktualnie o 19:00, bo kiedy inni gadają, my gramy.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Robimy imprezkę, także jakieś wsparcie by się przydało.
3: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
2: Dziękujemy.
1: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
4: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Pan Rębiszewski?
11: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
12: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
13: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
15: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
16: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
17: Cześć, tu Oknoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl.
18: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
16: Ty, ale akcja!
19: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
16: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
1: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
14: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
20: Najniższe ceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
20: Po reklamie.
21: Meloradio Mazurie.
22: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
23: Co prawda tytuł tego numeru, którym otwieramy 19, to Sad Girls, ale myślę, że wy nie będziecie się smucić, tylko zatracicie się w tym, co najlepsze. Za chwilę też m.in. Party Rock and Jam, będzie też Dive into the Ocean, a ja nazywam się Konrad Straczek. Cześć, witajcie i zapraszam.

Fastboy i Music Sounds. Tak podkręcamy tempo w Melo Radio na kilkanaście minut po 19. Jak byście zareagowali, gdyby na waszym koncie pojawiły się dodatkowe 200 zł? No, nie musicie sobie tego wyobrażać. Wystarczy, że już teraz wbijecie na meloradio.pl, a jutro ten scenariusz może się spełnić. Na co potrzebujecie siana? No bo to, że potrzebujecie, no to wiadomo, bo każdy chyba nie pogardzi 200 zł. Jeżeli chcecie, żeby właśnie wasze marzenie się spełniło za 200 zł, to już teraz wbijajcie na meloradio.pl, zgłaszajcie się do zabawy, a jutro, oj, będzie się działo.

0: To Robin Schulz i Take It Slow. Tak w Melo jeszcze podkręcamy tempo przed 20. Jak tam wasze nastroje przed poniedziałkiem? Jak niedziela upływa, te ostatnie minuty dajcie znać na WhatsAppie Melo Radio. Czekam na wasze głosówki i wiadomości. Odnośnik do WhatsAppa będzie na meloradio.pl. A u nas już za chwilę Don Diablo i Emily Sande i Survive.
1: Sponsorem programu był właściciel marki JBB Bałtyka. Producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.

0: autopromocja. Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
1: Zabrali nam lato już pana.
0: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
2: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
3: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: Reklama.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: No kto, no wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
0: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia, Superb, Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
1: Skoda.
5: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
6: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Cześć, tu Oktoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oktoplast lub na oktoplast.com.pl.
0: O reklamie.

Tym jak i Anioły i Demony w Melo, ależ nam się przyjemnie zrobiło po 19, jeszcze przed 20. U Kasi też widzę, że przyjemnie, która napisała na WhatsAppie Melo, że spędza ten wieczór ze swoim chłopakiem w furce, jeżdżąc przy Melo Radiu po mieście. No myślę, że to brzmi jak całkiem niezły pomysł na randkę. Nieco gorzej niestety u Seby, który ten wieczór spędza rozwożąc pizzę, no ale z drugiej strony, gdyby nie tacy ludzie jak Seba, no to co my byśmy w ten weekend jedli? Także słuchajcie, wielkie brawka dla Seby, wielkie pozdro, a my już teraz gramy i dla Seby, i dla was wszystkich. Dig the Mont, Ain't No Game. Oj, dajcie głośniej.

to Trips i Can't Get Enough. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 20. U nas po 20 oczywiście, jak zawsze, też sporo się będzie działo, więc warto zostać razem z nami. Ja tymczasem się odmeldowuję i wracam do was w sobotę po 15 i znów będziemy świętowali weekend. Trzymajcie się, dobrego tygodnia, na razie.

0: Reklama. Cześć, tu Oknoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl.
1: Ubezpieczenie samochodu w banku? Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Mamy niskie ceny.
0: O reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
6: Audycja sportowa.
7: Ja nazywam się Marek Apel, wysłuchacie magazynu reporterów Meloradia Mazury. No i jak co tydzień będziemy rozmawiać teraz o sporcie. Ze mną Martyna Lewandowska-Oliwa, dyrektor Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji. Witam serdecznie. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: Emocje opadły po tym inauguracyjnym meczu Energii Modlin Ostróda w hali Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji. Trybuny pełne. To ja nie pamiętam, żeby tylu kibiców przychodziło na tenis stołowy w Ostródzie.
8: Myślę, że kibice byli spragnieni tenisa stołowego na najwyższym poziomie w Ostródzie, do którego są przyzwyczajeni przecież ze względu na bogatą historię tej dyscypliny w Ostródzie.
7: To nie jest tak, że to się samo rozkłada, to się samo nakleja, chociaż ja widziałem i trenera Krzeszewskiego, który po meczu gdzieś tam odrywał przyklejoną specjalną matę, czy sprzątał, czy nawet zawodników, którzy po meczu byli zmęczeni, ale sprzątali, ale zauważyłem tam też pana z obsługi, który jest zatrudniony w Odsirze. Panią sprzątającą, która też kibicowała. Taki śmiech był, bo pani sprzątaczka powiedziała mi, że założyła się z zawodnikami, że jak wygrają, to ona sprząta, ale jak przegrają, no to oni sprzątają. Oczywiście do skonsumowania wyniku tego zakładu nie doszło. Jaka jest kuchnia przygotowań takiego meczu Superligi?
8: Ja myślę, że to jest bardzo duże przedsięwzięcie dla samego klubu, jak i dla Odsiru, ale na szczęście my bardzo dobrze współpracujemy, więc wszystkie ręce na pokład i dzień wcześniej byli zarówno pracownicy Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji, jak i ludzie związani z klubem i wszyscy razem przygotowywaliśmy tą salę. Oczywiście trzeba rozstawić podłogę specjalną, podkleić tą podłogę, rozstawić płotki oznaczające pole gry, więc faktycznie tych działań trochę jest, ale robimy to wspólnie z ludźmi związanymi z klubem. Więc tak jak wiedzieliśmy, że będzie Superliga, tak wiedzieliśmy, że wszystkie ręce na pokład i w przyjaznej atmosferze przygotowaliśmy salę na pierwszy mecz Superligi. Rozstawiliśmy też tą salę na drugi mecz Superligi, także mamy już doświadczenie i wprawę i nie sprawia nam to większych trudności.
7: A was zapraszamy na trybuny, bo wstęp na mecze Energii Modlin Ostróda jest darmowy. No to teraz o bardzo ważnej informacji, która pojawiła się na dwóch ostródzkich plażach. Zawisły tabliczki, plaża niestrzeżona, jeśli jest dobra pogoda. Jeszcze gdzieś nas tam złota polska jesień zaskoczy, to możecie iść na plażę, nie ma żadnego problemu. Posiedzieć na kocyku, a nawet dla tych, którzy lubią chłodniejszą wodę, no to wejść, czy to do jeziora Sajmino, czy to do jeziora Drwęckiego, ale stety i niestety już bez ratowników. Sezon zamknięty i tak po piłkarsku, na zero z tyłu.
8: Bardzo mnie to cieszy, że ten sezon zamknięty jest już po raz drugi na zero z tyłu i to były bezpieczne wakacje, to były wakacje bez większych zdarzeń odnotowanych w dziennikach pracy ratowników. Mogę tylko pogratulować pracownikom Centrum Sportu i Rekreacji, że tak bardzo, może mówiąc kolokwialnie, sfiksowali się nad bezpieczeństwem na plaży, ale żadnego z pracowników, którzy byli odpowiedzialni za przygotowanie kąpielisk, nie zaskoczą takie słowa jak rzutka ratownicza, bosak, jak kołowrót, nietonąca linka 25-metrowa i tym podobne. Były komunikaty, były kontrole ratowników, więc bardzo się cieszę, że nam wszystkim udało się przeprowadzić mieszkańców naszego miasta, a także turystów przez bezpieczne wakacje nad wodą.
7: No to teraz do atrakcji, która jeszcze działa, a mianowicie wyciąg nart wodnych. Szczegóły, oczywiście takie pilne komunikaty odnajdziecie w mediach społecznościowych, na profilu Wake Park Ostróda, ale też na profilu Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji. No wrzesień to już końcówka, zmienione godziny, tak naprawdę już no, ja nie widziałem tam uczestników, którzy chcieliby pojeździć, jednak no, takie załamanie pogody mamy.
8: Akurat to widzisz, ty nie widziałeś, a przyjechały osoby z Gdańska na weekend, który był po prostu zimny, tak? I kręciły na wyciągu, mówiąc językiem wake'owym. Faktycznie, wrzesień mamy postawione na weekendy, czyli kręcimy od piątku, od popołudnia, sobota i niedziela. Wszelkie komunikaty godzinowe są na bieżąco, tak, podawane. Większość wyciągów w Polsce kręci jeszcze we wrześniu, bo wrzesień to taki kapryśny miesiąc. Mamy i czasem słońce i trochę chmur, ale po to jest ta atrakcja turystyczna, żeby jak ją najdłużej po prostu utrzymywać, tym bardziej, że funkcjonuje ona kilka miesięcy w roku.
7: Przejdźmy do tego, co zadzieje się i to całkiem niedługo, a mianowicie będziemy mieć drugą edycję Ostrudologii, czyli Tygodnia Lokalnego Patriotyzmu. Spora tam też obecność Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji. Zawody zarówno pod dachem, jak i na otwartej przestrzeni. Liczymy właśnie, że pogoda będzie idealna. Tu wydajemy pieniądze i tu uprawiamy sport?
8: Tak, tu uprawiamy sport i myślę, że po tych 16 obiektach sportowych, które miasto dysponuje, widać to, że tu kochamy uprawiać ten sport, zarówno dzieci, jak i młodzież, ale przede wszystkim nie zapominajmy o osobach dorosłych, tak, bo ich bardzo dużo widać na naszych obiektach. Przed nami Ostrudologia. Wtorek jest pod znakiem ostrudzkiego sportu i tak na hali przy ulicy Kościuszki do akcji wkroczą najmłodsi mieszkańcy naszego miasta, czyli rywalizacja klas 1-3 ze wszystkich szkół. Przygotowaliśmy dla nich takie mini bawmy się razem. Klasy pierwsze, klasy drugie i klasy trzecie będą oddzielnie rywalizować na przygotowanych torach. Zabawa, uśmiech, trybuny wypełnią się koleżankami, kolegami ze szkół i myślę, że będzie tam akurat dawka mega emocji i energii. Równolegle na stadionie przy ulicy Wyszyńskiego klasy 4-6 podejmą się absolutnie zabawowych stacyjek poprzez, nie wiem, rzut kaloszem, skok w dal, poprzez jakieś slalomy i naprawdę takie śmieszne konkurencje, gdzie będzie możliwość zbierania pieczątek dla pierwszych osób, które uzbierają 30 pieczątek, potem 20, potem 25. Są przewidziane jakieś nagrody, mamy też słodycze dla tych, którzy choćby podejmą próbę i chęci sprawdzenia się w różnego rodzaju stacyjkach. No i na naszym trzecim obiekcie, największym na kompleksie sportowo-rekreacyjnym dla klas 7-8 przygotowaliśmy mini turniej piłkarski, z tym, że absolutnie nie będzie się odbywać rywalizacja na zasadzie szkół, klas. Będą pomieszani uczestnicy i uczniowie ze wszystkich ostrudzkich szkół, to zdało w tamtym roku fajnie egzamin, było dużo śmiechu i tam też na boisku sztucznym będzie toczyć się rywalizacja, czyli ten wtorek będzie taki bardzo napięty pod względem pracy, ale tu współpraca ze wszystkimi nauczycielami wychowania fizycznego, z dyrektorami szkół, bardzo się cieszymy, bo sami jako Centrum Sportu nie bylibyśmy w stanie przyjąć wszystkich uczniów ze szkół podstawowych.
7: Pamiętajcie, że informacje odnośnie Ostrudologii znajdziecie na stronie miasta Ostróda. Przed rodzicami trudny wybór, bo muszą dzieci przebrać na paradę smoków. Dowolność, ale pamiętajcie o bezpieczeństwie tych strojów. No to przechodzimy do sportu i do tego jesiennego teraz na antenie Melo Radia Mazury. Mazurska Amatorska Liga Tenisa Stołowego. Z tego co pamiętam, to mieliście też dofinansowanie z LZS-ów. Czy ono zostało utrzymane i kiedy ewentualnie amatorzy pojawią się na hali od Sirowskiej?
8: Przez ostatnie lata faktycznie była współpraca z LZS-ami. Wiemy też, że podmiot ten nie otrzymał takiej kwoty dofinansowania od państwa jak w roku ubiegłym i jakby skupiają swoje działania na szachach i jeszcze na jakiejś innej dyscyplinie, ale ja tu wszystkich uspokajam, bo ta liga i tak 3/4 była robiona przez Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji, tak też będzie w tym sezonie. Już powoli mailujemy z drużynami, ruszamy w połowie października, absolutnie format rozgrywek, nic się nie zmienia, te rozgrywki cieszą się dużym zainteresowaniem i to mieszkańców różnych miast, bo przyjeżdżają do nas zarówno z Lubawy, z Działdowa, z Olsztyna i z Ornety, z różnych absolutnie miejscowości, więc tak, potwierdzam, rusza amatorska liga, organizatorzy sportu już nad nią pracują i powoli wchodzimy w ten sezon jesienny.
7: Sponsor mile widziany?
8: Jasne, że mile widziane, ale to są takie rozgrywki, w którym halą dysponujemy, stołami do tenisa stołowego dysponujemy. Nie zawsze chodzi o te pieniądze i o tego sponsora. Najważniejsza to jest chęć uczestników do uprawiania sportu.
7: Śledzę wasze media społecznościowe. Kilka dni temu pojawiło się ogłoszenie, takie tajemnicze. Cieszcie się grą na Zielonej Murawie, a my już myślimy o rozgrywkach halowych. Na koniec tej rolki wyświetlany jest napis wkrótce. Kiedy to wkrótce będzie? Jaka formuła? Bo z tego co wiem, to zainteresowanie może być większe niż w tamtym roku.
8: Musieliśmy wypuścić taki smaczek, bo odebraliśmy kilka telefonów. Czy będzie halówka? No oczywiście, że będzie. Jeżeli coś po wielu latach odniosło tak duży sukces jak w tamtym roku, czyli 20 drużyn, to będzie to kontynuowane i chcieliśmy też pokazać, że to, że toczą się rozgrywki na Zielonej Murawie w A-klasie, B-klasie, okręgówce, czwartej lidze, to nie oznacza, że my o tym jesieni i zimie nie myślimy. Właśnie myślimy i to bardzo mocno, więc opracowujemy koncepcję. Niedługo pewnie będą wysyłane też komunikaty, zaproszenia, bo będziemy robić wcześniej zebranie. Musimy przede wszystkim, żeby wiedzieć, jaki będzie format rozgrywek, wiedzieć, ile będzie drużyn. I to jest dla nas podstawa. W tamtym roku było 20 zespołów podzielonych na dwie ligi. Zobaczymy, co wydarzy się w tym roku. Jesteśmy gotowi na różnego rodzaju koncepcje.
7: To było dobre, że Sokół Ostróda miał zakaz wystawiania piłkarzy tych grających w pierwszym składzie. Czy ten zakaz powinien być utrzymany również?
8: A tam nie było
7: systemie
8: zakazu. Tam były specjalne przepisy dotyczące tego, ilu może być zrzeszonych zawodników w danej drużynie. Zostało to ustalone na zebraniu z kapitanami, bo Centrum Sportu i Rekreacji i organizatorzy nie działają tak, że sobie coś wymyślą, tylko dyskutują z uczestnikami danej ligi. Więc było głosowanie nawet na ten temat na zebraniu kapitanów. Co zagłosujemy podczas tego zebrania? Okaże się.
7: Okaże się. Do tematu wrócimy. No dobra, to z tych dyscyplin jesienno-zimowych siatkówka nam zostaje. Pozdrawiamy Krzysztofa Filiczkowskiego, który już jest na zasłużonym odpoczynku.
8: No jeszcze może nie jest. Na razie jest na urlopie.
7: No, na urlopie, ale już tam
8: ale światełko, pozdrawiamy Krzysztofa.
7: Tak, światełko w tunelu już świeci. Krzysztof, zachęcam cię do tego, żebyś jakąś zmajstrował na tegoroczne rozgrywki. No właśnie. Ale czy one będą? Czy siatkówka zostanie utrzymana? Dyrektorzy ostródzkich szkół ponadpodstawowych, no może nie gwarantują, ale zachęcają uczniów do tego, że jeśli liga wystartuje, to żeby się zapisali.
8: Siatkówka amatorska od lat jest w kalendarzu Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji. Nie zamierzamy absolutnie tego zmieniać ze względu na to, że wciąż mamy przez lata bardzo dobrą frekwencję i jeżeli ktoś kocha piłkę nożną, to będzie miał halówkę, tenis stołowy będzie miał rozgrywki tenisa stołowego, ale są ludzie, którzy kochają siatkówkę od lat i śmiejemy się, że kiedyś występowali w pierwszej lidze, a teraz grają w lidze oldboyów, więc to jest świetne, że ktoś kontynuuje swoją pasję bez względu na wiek. I oczywiście będą ligi siatkówki, to w miesiące wrzesień, październik, początek października to czas, w którym my ogłaszamy różnego rodzaju zebrania. Wiemy, jakie liczby drużyn deklarują się na rozgrywki w danej lidze, więc oczywiście siatkówka jesienią i zimą będzie w kalendarzu ostrudzkich imprez sportowych.
7: Także Krzysztof, montuj drużynę na Old Boyów, zobaczymy cię może na parkiecie, przyjdę, popatrzę, pokibicuję. A na koniec jeszcze zmieniamy dyscyplinę sportu i o bardzo ważnych dwóch jubileuszach, a mianowicie 50 lat w Ostrudzie judo, a także 30 lat klubu Shizoku Ostruda. Zaprasza sam Włodzimierz Narewski. Będziemy świętować od 2 do 4 października, 2 specjalna gala jubileuszowa w hali Ostrudzkiego Centrum Sportu i Rekreacji. To Włodek, no.
8: No, to jest nasz kochany Włodek, któremu zawsze pomożemy i jakby tak, ta gala będzie na naszej hali, będziemy rozstawiać maty, krzesła, wszystko co sobie Włodek Narewski zażyczy, będziemy pomagać, bo po to jesteśmy, to legenda tej dyscypliny w Ostrudzie, na Warmii i Mazurach. Pokolenia wychował, zachęca wciąż młodszych mieszkańców naszego miasta do treningi do siebie, więc no tak, będziemy w tym uczestniczyć, będziemy świętować. Pewnie parę osób się wzruszy podczas tej gali, a my jako Centrum Sportu i Rekreacji i Miasto Ostruda jesteśmy po to, żeby takiemu klubowi w dzień takiej rocznicy pomóc.
7: Niektórzy żartują, że Włodek Narewski to przez te 50 lat w Ostrudzie to nauczył przewrotów w przód i przewrotów w tył większość mieszkańców tego miasta.
8: No, pewnie tak jest, więc myślę, że to piękny jubileusz i taką osobowość w świecie ostrudzkiego Centrum Sportu trzeba nagrodzić.
7: Pamiętajcie, Shizoku to Ostruda. Zapraszamy Was serdecznie na tę galę. Jeśli kiedykolwiek ćwiczyliście judo w Ostrudzie, czujcie się zaproszeni.
6: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
7: W Meloradiu Mazury pozostajemy przy temacie sportu. Ja nazywam się Marek Apel, a ze mną w studiu legenda ostrudzkiego karate, Artur Małsz, Ostrudzki Klub Karate Kyokushin. Witam serdecznie, dzień dobry.
9: Witam serdecznie, dzień dobry, witam Państwa.
7: Jak zareagowałeś na tą legendę, to ja już nie będę mówił, zawsze skromny Artur Małsz.
9: Arturze, nie, no zamurowało mnie tam, ja nie lubię tak.
7: Nie lubisz tak, ale trzeba czasami. Arturze, kilka tematów, zacznijmy od zajęć z samoobrony. Jest kolejna edycja współpracy miasta Ostruda, także ostrudzkiego klubu Kyokushin Karate. Są zajęcia dla seniorów. Jak się zapisać, gdzie się zgłosić i czego ty tam ich uczysz?
9: No tak, to już jest kolejny sezon, gdzie wspólnie z Urzędem Miejskim podjęliśmy taką fajną inicjatywę dla seniorów, no bo wcześniej tego nie było. To jest trochę inna forma ruchu. Na tych zajęciach są elementy samoobrony, też jak się zachować. Ja też dużo o tym mówię, w jakich momentach trzeba zachować czujność. Też zwracam uwagę na pewne trendy, które się teraz kryminalne, które się gdzieś tutaj są, czyli te metody na wnuczkę i tak dalej. Dużo rozmawiamy o tym, ale przede wszystkim jest to ruch, to jest taka godzina raz w tygodniu, w każdy wtorek o godzinie 10. To jest dla takich osób, które no, chcą się troszeczkę poruszać w fajnym towarzystwie. Zresztą jest bardzo sympatycznie, bardzo fajna atmosfera jest, to ci ludzie tworzą świetną grupę, w ogóle są mega. Także pozdrawiam ich tutaj wszystkich. Przy dobrej muzyce ruszamy się, ćwiczymy, trenujemy. No, jest super, fajnie.
7: Czyli tak podsumowując, jeśli ktoś wpadnie na pomysł, żeby gdzieś tam starszej mieszkańcy naszego miasta wyrwać torebkę, nie polecamy, bo może zastosować techniki, których się nauczyło od Artura, to się już gorzej skończy.
9: No tak, no przede wszystkim na pewno będzie ciężko z uwagi na to, że ta osoba jest bardziej czujna, nie? To też te roztargnienie teraz, taki pęd w życiu, to też dużo daje, że ludzie po prostu czasami nie pomyślą o takich prostych rzeczach, o których trzeba przypominać, no. To też właśnie są takie zajęcia, które my prowadzimy odnośnie pierwszej pomocy. Mamy tutaj instruktorów kwalifikowanych, którzy po prostu też poprowadzą nam to. No teraz pierwsze zajęcia, które się odbyły 8, były rozpoczęte trochę inaczej, bo rozpoczął je Janusz Rudak, nasz fizjoterapeuta, który jest zresztą trenuje na co dzień karate, ale zaczął pierwsze zajęcia właśnie seniorami, powiedział im, pokazał im, jak należy ćwiczyć jak należy, wprowadzać pewne rzeczy w ruch i tak dalej, więc no fajnie, taka duża grupa się zebrała. No kilka osób nowych doszło, więc cały czas jakby zapraszamy wszystkich. Przychodźcie po prostu do naszego klubu w każdy wtorek o 10 rano.
7: Każdy wtorek o 10 rano. Pamiętajcie, że emerytura, ten wiek senioralny, no to nie tylko pilot, ale ruch jest bardzo ważny, a przy okazji nauczycie się technik samoobrony, też fizjoterapia i szkolenie z tego, jak nie dać się skroić metodą na wnuczka. Arturze, ale zostawmy seniorów, zapraszamy. Wtorki godzina 10 niezmiennie. Ja ostatnio tak jechałem ulicą Mrągowiusza. Zauważyłem ogromny baner z napisem "Zostań wojownikiem. Ostrucki klub Kyokushin Karate zaprasza". Ile lat trzeba mieć, żeby u Artura trenować? To znaczy ta minimalna granica wieku.
9: No minimalna granica wieku to jest skończone 4 lata, czyli taki wiek przedszkolny.
7: Wow!
9: No tak. No to są zajęcia, które wprowadzamy już od kilku lat tak naprawdę. Zajęcia te są prowadzone pod kątem właśnie takiej motoryki ogólnorozwojowe z elementami karate. No świetna rzecz, bo po prostu bardzo rozwija dzieciaczki też i uczy pracy w grupie. Osoby, które, dzieciaki, które są troszeczkę wycofane, powiedzmy, bardziej się otwierają i odwrotnie, te, które są takie hałaśliwe, trochę się wyciszają. To jest taki fenomen. Ale generalnie tak, zapraszamy właśnie dzieciaczki. To jest taka grupa 4-7 i one mają zajęcia w każdy wtorek i czwartek o godzinie 16:30. Zajęcia te prowadzi świeżo upieczona sensei Katarzyna Skrzypczyk, która zdobyła stopień mistrzowski właśnie teraz ostatnio na, nie tylko ona, jeszcze mam dwóch sensejów, którzy właśnie też zdali te egzaminy, więc no to też tak inaczej, z czarnym pasem także.
7: No, czyli dzieciaki czują ten respekt.
9: No myślę, respekt to wynika też ze sposobu sprowadzenia zajęć. My mamy taką metodykę, taką trochę filozofii japońskiej, taki z japońskich dojo, tam gdzie jest taki naprawdę poukładane wszystko, ma swój jakby taki swoje miejsce, no w szeregu każdy z nas.
7: No dobra, ale to jak? 4 lata, mamy dziecko w wieku 4 lat plus i co? Od razu gdzieś tam biegniemy do sklepu, kupujemy mu sprzęt najwyższej jakości, a ono po miesiącu walnie to w kąt. Czy dobre chęci na początek wystarczą przyjść?
9: No jak najbardziej, od tego się zaczyna. My generalnie na początku odradzamy zawsze rodzicom, bo rodzice czasami się pytają, a to już trzeba kupić gi, czyli taki kimono, jak to w cudzysłowie mówią, trzeba poczekać, bo dziecko musi też się zorientować, musi się dobrze czuć w grupie i wtedy, kiedy już się zdecyduje, to wtedy kupujemy cały sprzęt w postaci no karate gi, czyli tam tego ubioru naszego i dzieciaczki sobie trenują. No to nie jest jakbyś tam finansowo wymagający sport.
7: Zostań wojownikiem, czyli to hasło, o którym się promujecie, ale tylko sportowo. Na ulicy nie stosujemy żadnych technik. No, chyba że już ktoś będzie chciał staruszce torebkę wyrwać.
9: No nie, no my też w myśl takiej zasady, że karate nigdy nie atakuje pierwsze. Ale to prawda, no my uczymy przede wszystkim unikania takich rzeczy. Zresztą osoby, które trenują, są już takimi zawodnikami, zresztą młodzież nasza, naprawdę się nie słyszy, żeby gdzieś tam kogoś zaczepiali czy coś. Oni mają swoje dojo, swoje miejsce, gdzie mogą się wyżyć, gdzie mogą sobie powalczyć. Ja zawsze każdemu mówię, że jak jesteś takim bohaterem i chciałbyś się spróbować naprawdę, to wyjdź po prostu na turniej, na matę i pokaż jak się walczy. No to tak jakby myślę, że no to jest świetne miejsce, które uczy pokory też, nie?
7: ICO Polish Open 2026 w planach. Jesienią głównie w Ostródzie odbywało się Sanbon, czyli takie seminarium treningowe, szkoleniowe. Zapraszaliście no, gwiazdy. Teraz przemieszanie z poplątaniem. No i to jest taki wstęp do czegoś większego, o czym za chwilę. Ale Arturze, dlaczego ICO Polish Open teraz jesienią?
9: Tak, no to już jest 6. edycja naszego turnieju międzynarodowego. Dlatego, że no niestety, ale tak się ułożył program, kalendarz innych imprez, przesunięty były Mistrzostwa Polski, gdzie po prostu no musieliśmy troszeczkę jakby zejść z naszą imprezą troszeczkę dalej. I zawsze to było robione wczesną taką wiosną, no teraz robimy to jesienią. ale jakby to nie było, zawsze ten turniej zostaje naszym turniejem sztandarowym. Już ludzie wiedzą, że do Ostróda trzeba po prostu przyjechać. Ostróda jest na ustach wielu karateków. Byliśmy teraz w Lublinie, spotkaliśmy się na takim międzynarodowym szkoleniu, gdzie każdy się pytał właśnie o Ostrudę, nie? No teraz mówią takich w cudzysłowie, że jak do Ostrudy nie przyjechać na turniej, to jest to obciach, no.
7: A to tak mówi się, że jak na Grunwald raz w życiu się nie pojedzie, to obciach. Powiedzenie, że jak do Ostrudy się nie przyjedzie w roku, to obciach, tak?
9: No dokładnie, dlatego staramy się wszystkich, takie starania dokładamy do tego, żeby ta impreza była jak najlepsza, jak najbardziej taka otwarta dla wszystkich karateków tutaj i też dla społeczeństwa, żeby każdy mógł przyjść zobaczyć, na czym polega karate, co to jest, także serdecznie zapraszamy 24 października. Tutaj należy wspomnieć też, że współorganizatorem właśnie tej imprezy jest miasto Ostróda i Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji. No to serdecznie dziękujemy za wsparcie. No i działamy cały czas. No.
7: Ale ja bym chciał wspomnieć o czymś, co ostatnio się w mediach społecznościowych waszych pojawiło. Wycieczka do Wadowic była. Tak państwu zobrazuję, że Artur to jest bardzo wysoki, postawny mężczyzna. Puchar zaprezentowaliście, tak? Który tak będzie na ICO Polish Open do zgarnięcia i on jest wielkości Artura Małża.
9: No tak. No tak, no to akurat i to jest taka ciekawostka, że to jest puchar za, my przyznajemy jakby miejsca drużynowo, jeżeli przyjeżdżają kluby z Polski, to jest później taka drużynówka tak zwana, czyli te wszystkie punkty zebrane z poszczególnych konkurencji, czy w Kumite, czy w Kata, po prostu zbieramy, punktujemy i klub, który no wygra, po prostu taki puchar otrzyma, więc medialnie to poszło ostro. Jak każdy zobaczył ten puchar, to wszyscy powiedzieli, że jadą do Ostródy po ten puchar, więc no tak, no jest wysoki, nie powiem.
7: Nie, to robi kolosalne wrażenie. Polecam wam odwiedzić profil w mediach społecznościowych Ostródzkiego Klubu Kyokushin Karate. Puchar wielkości Artura Małża. No
9: jak... A jeszcze takie zapewnienie mam właśnie od producentów, że tego pucharu jeszcze nikt w Polsce nie miał takiego pucharu, bo to części było ściągane ze Stanów Zjednoczonych, więc to nie jest małe.
7: Ale wiesz, teraz jeszcze trochę o najmłodszych, bo duże zawody, ICO Polish Open, szósty raz, ty zawsze gdzieś tam na treningu przed takimi zawodami w Ostródzie, to powtarzasz tym dzieciakom, że zobaczcie, za lat X to wy wyjdziecie na ICO Polish Open.
9: No to trzeba przyznać, że oni już wychodzą.
7: No
9: ostatnio
7: tak.
9: Nawet w ostatnim ICO Polish Open reprezentowała Ostrudę ponad 40-osobowa grupa, więc to w różnych kategoriach, więc dzieciaki, one też czekają na te ICO Polish Open, to jest możliwość sprawdzenia się, bo też tam jest Young Lions, taki mniejszy turniej jakby, który właśnie ma za zadanie wprowadzić tych najmłodszych wojowników naszych w te arkana właśnie mocnego Kyokushin, więc te dzieciaczki bardzo chętnie przyjeżdżają, takie maluchy nawet, nie?
7: Także zapraszamy serdecznie 24 października. Arturze, ale ja wspomniałem, że tegoroczne ICO Polish Open będzie tylko preludium do tego, co zadzieje się w przyszłym roku. Mistrzostwa Polski w Ostródzie. Dwudniowe. No jak to brzmi?
9: No tak. Dokładnie. No, zostaliśmy zaszczyceni taką propozycją zorganizowania takich mistrzostw. No jest to poważna impreza, ponieważ no tutaj praktycznie wszystkie kluby, wszystkie bez wyjątku są na tych mistrzostwach. Ostatnio taką imprezą, która była właśnie w Myślenicach, to też były Mistrzostwa Polski, gdzie przyjechało 800 zawodników. Są to dwudniowe mistrzostwa. Pierwszy dzień to są dzieci i młodzicy, a drugi dzień to już jest takie mocne bardzo karate, gdzie są juniorzy i seniorzy, więc to taka naprawdę duża impreza, no takiej rangi naprawdę mocnej.
7: Data wyznaczona?
9: Tak, to jest 3-4 kwietnia. To będzie Centrum Karate, no.
7: Ostróda Centrum Karate.
9: Ostróda będzie Centrum Karate. I bardzo się cieszę, że taka też dostaliśmy taką propozycję, bo też to jest wspaniała promocja naszego regionu, naszej Ostródy pięknej, więc tym bardziej jesteśmy z tego dumni i zaszczyceni, że możemy to zorganizować.
7: Rozumiem, że nie śpisz po nocach i myślisz, jak to wszystko spiąć. Hotele, organizacje, kogo gdzie położyć, jak to wszystko zorganizować.
9: No jest to wyzwanie, ale cieszę się, że mam takich wspaniałych ludzi koło siebie, którzy też są bardzo zaangażowani, nasi instruktorzy tutaj w naszym klubie, nasi sensei, rodzice też bardzo pomagają, zawodnicy przy tym, to jest naprawdę, to jest sztab ludzi, to jest jakieś 50-60 osób, które przy tym ciężko pracuje, to jest mróweczki po prostu, ale robimy coś, co będzie fajną rzeczą, żeby kiedyś nawet powspominać po kilku latach, nie, że takie fajne rzeczy robiliśmy.
7: Arturze, czyli co, zakłada się klub sportowy, po pierwsze po to, żeby mieć wychowanków, a po drugie po to, żeby ktoś gdzieś w kraju, w związku docenił to, że jest taki maleńki klub z sukcesami w Ostródzie i warto postawić ten pionek z napisem Mistrzostwa Polski w karate właśnie na Ostródę.
9: No tak, no to jest ogromny zaszczyt zorganizować taką imprezę, bo ta impreza zostaje. Tak naprawdę takie imprezy się robi tylko raz, no chyba, że coś naprawdę jest takiego, że drugi raz się robi, ale to są imprezy takie jednorazowe, które promują bardzo dany region, klub, a tak naprawdę no przychodzi się po to do klubu, żeby fajnie się, nie wiem, czuć z ludźmi, żeby spotykać się przede wszystkim. Widzimy, co się dzieje teraz w dobie tych telefonów, tabletów, komputerów. To jest masakra jakaś, a dzieciaki mogą po prostu się oderwać, nie? I to jest świetne chyba.
7: Ale zanim to, 24 października w hali Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji, 6. edycja zawodów ICO Polish Open. A jeśli wasze dziecko ma co najmniej 4 lata i chce zostać ostródzkim wojownikiem, no to odsyłamy do ostródzkiego klubu Kyokushin Karate Grunwaldzka 55. No i seniorom przypominamy, że w każdy wtorek o godzinie 10 są szkolenia z samoobrony finansowane przez Urząd Miasta w Ostródzie.
6: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury. Dziennikarski przegląd tygodnia.
7: Ja nazywam się Marek Apel, ze mną w studiu Meloradia Mazury Grzegorz Malanowski, nasz głos Ostróda. Witam serdecznie.
10: Dzień dobry.
7: Zaczniemy od tematu społecznego. Będzie dziś też wielka wyprawa z Ostródy do Warszawy, ale o tym za chwilę. O światłach zaczniemy. Czarnieckiego i 21 stycznia radny Jarosław Bożuchowski na ostatniej sesji w imieniu mieszkańców, którym przeszkadzają sygnały akustyczne na tych światłach.
11: Zgłosił się do mnie mieszkaniec Ostródy, który oczywiście po rozmowach z wieloma innymi mieszkańcami, sąsiadami, poprosił mnie o wypowiedź w kategoriach komfortu zamieszkania w związku z uciążliwością sygnalizacji dźwiękowej na skrzyżowaniu ulicy 21 stycznia i ulicy Czarnieckiego. Ja niestety nie mam przyrządów, które by potrafiły zbadać wysokość i uciążliwość tego dźwięku, jaki tam jest emitowany przy przejściach dla pieszych. Oczywiście ma to swój charakter absolutnie bezpieczeństwa, ale ten dźwięk zdaniem mieszkańców jest zbyt mocno uciążliwy.
7: Posłuchajmy tego uciążliwego dźwięku. Wybrałem się do Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie. Pani dyrektor Małgorzata Ostrowska przyznaje, że w ostatnim czasie sygnalizacja świetlna była naprawiana.
12: No właśnie to jest w ten sposób, że od momentu jak naprawiliśmy te światła dźwiękowe, sygnalizacje, zaczęły się interwencje, że jest głośniej. One działają w godzinach wtedy, kiedy działają sygnalizacja cała, w związku z tym od 6 do 22. Tylko to jest sygnalizacja dźwiękowa w taki sposób zmontowana, że my jej regulować nie możemy, ponieważ to jest już ustawione i są czujniki, które przenoszą tak jakby hałas samochodów. Nie montuje się bez atestu. Robiła to firma, która jest z umowy u nas zatrudniona, w związku z tym mówię, to muszą być atesty. Jedynie co, no to zleciłam już, żeby konserwator sprawdził te czujniki, które są wewnątrz, które powinny ściszać właśnie, jeżeli jest mniejszy ruch, czy faktycznie działają i czy nie ma tam problemu. Ale to dopiero w przyszłym tygodniu sprawdzimy.
7: Co na ten temat sądzisz? Czy temat jest wyolbrzymiony, czy jednak coś jest na rzeczy?
10: To znaczy, tam jest rzeczywiście głośno. Niemniej jednak no, trzeba brać pod uwagę też to, po co ta sygnalizacja dźwiękowa jest zamontowana. Więc tak jak pani dyrektor powiedziała, może rzeczywiście ten czujnik zbiera sygnał i za głośno emituje ten dźwięk. Sama postawa radnego w końcu. Ja osobiście uwielbiam takie sytuacje, w których na sesji jest temat mówiący o tym, że radny słucha.
7: Dobrze, że światła zostaną sprawdzone, to jest bardzo pozytyw, dobrze. Także mieszkańcy, czekajcie na jakieś ruchy Zarządu Dróg Powiatowych w tej sprawie. Teraz przenosimy się na ulicę Grunwaldzką i będzie o wielkiej wyprawie. Przechodziłem ulicą Grunwaldzką, zauważyłem młodego człowieka, który trzymał karton z napisem Warszawa, czyli łapał stopa. No i opowiedział mi swoją historię. Ona jest niezwykła wręcz.
10: Ten przykład pokazuje, że faktycznie wielu młodych ludzi jeszcze podąża tą drogą. Ja mam nawet w domu rodzinnie taki przykład. Mam harcerza. Cała ta historia jest dla mnie wyjątkowo bliska.
13: Dzień dobry, nazywam się Nikodem Milewski i należę do Skautów Europy. Ogólnie muszę jakoś wrócić z tych okolic bez użycia pieniędzy. No i mam tutaj ogólnie polegać na dobroci ludzi, na tym, że może albo ktoś mnie weźmie, albo też mam opcję, żeby jakoś zdobyć bilet z powrotem do Warszawy.
14: Powiedz nam, jak się w ogóle dostałeś do Ostródy? Jak wyglądała twoja trasa?
13: Wyjechałem we wtorek o 11 z Warszawy do Iławy. No i z Iławy szedłem na północ, tam jest taka wieś Wiewiórki, tam spałem, potem przeszedłem przez Ostrudę do Starych Jabłonek i ze Starych Jabłonek szedłem do Grazymów, tam pomagałem w domu pomocy społecznej i potem przeszedłem do Gierszfałdu i w Gierszfałdzie znalazłem bardzo miłych ludzi, bardzo, bardzo ich pozdrawiam, jeżeli jest szansa, że to słuchają. Dali mi miejsce do spania, dali mi łóżko, dali mi jedzenie, co naprawdę było miłe z ich strony i także ich pozdrawiam i jeszcze rano zawołali swojego sąsiada, którego również pozdrawiam, ponieważ jechał do Ostródy i zabrał mnie do Ostródy. No i codziennie chodziłem na pieszo, ale dzisiaj jest ostatni dzień.
14: Musisz dostać się do Warszawy. Jak wspomniałeś, przychylność ludzi jest spora. Łapiesz stopa tutaj pod dużym marketem w Ostródzie przy ulicy Grunwaldzkiej. Jak ci idzie?
13: No słabo. Stoję tu od godziny i nikt się nawet nie zatrzymał. W sensie, okej, jak przejeżdżam i widzę rejestrację, że jest z Ostródy, to jest, no w sensie wiadomo, że to mieszkańcy, ale czasem widzę kogoś z rejestracją z Warszawy i ma pusty samochód i wtedy oni się odwracają wzrok i nie chcą załamać, no ale wiadomo, że nie, znaczy, że to jest w pewnym stopniu niebezpieczne, no bo jednak jest i no, w sensie rozumiem ludzi, którzy nie biorą po prostu, ale mam nadzieję, że ktoś mnie weźmie.
14: Do końca dnia musisz się dostać do Warszawy?
13: Najlepiej jak najwcześniej, no w sensie wstałem, w sensie byłem tutaj o 8 zacząłem łapać stopa i no w sensie nie mam limitu, znaczy mam limit, muszę być na 18, mam tam spotkanie w Warszawie, ale poza tym to po prostu jak najwcześniej.
7: No i co, Grzegorzu, na ten temat sądzisz? Ciekawe, czy udało mu się dotrzeć do tej Warszawy?
10: No tak, to przede wszystkim, ale zwróć uwagę na to, jak fajnie i miło ludzie pomagali mu i przenocowali, chłopak nam pomagał, dostał jedzenie.
7: Podwózkę.
10: Jednak scouting, no to szkoła życia. Jedna jeszcze uwaga, okazuje się, że łatwiej dostać się do Ostródy, niż dojechać do Warszawy.
7: To inaczej, łatwiej dostać się do Ostródy niż z niej wyjechać.
10: Niż z niej wyjechać. Ciekawe, czy mu się udało.
7: To co, jesteście też ciekawi, czy udało się Nikodemowi dotrzeć z Ostródy do Warszawy? Dzwonimy. Czy dotarłeś już do punktu docelowego?
13: Tak, właśnie dotarłem, wysiadłem, jestem w Warszawie.
7: Jesteś w Warszawie, a powiedz mi, czy długo czekałeś na kierowcę, który się zatrzymał po naszej rozmowie?
13: Wreszcie mnie wzięli.
7: Powiedz, jak wspominasz Warmię i Mazury, swoją przygodę tutaj, między innymi w Ostródzie i okolicach?
13: Patrzyłem na to głównie pod względem przyrody, bo szedłem głównie ścieżkami jakoś w lasach, czy jakoś też czasem na polach i bardzo, bardzo mi się podobało w tych lasach, bo było bardzo monumentalne, jak wysokie były drzewa. W pewnym momencie po prostu tak idę i po prostu wszystko jest tak bardzo większe ode mnie. No i też czasem jakieś jeziora widziałem, to też mi się podobało, ale...
7: A ludzie przyjaźni?
13: Ludzie przyjaźni. To jak już mówiłem wcześniej, małżeństwo w Gierszfałdzie mnie przyjęło bardzo, bardzo ciepło. Dali mi spanie, dali mi jedzenie i byli bardzo mili.
7: No to teraz nieco zmieniamy temat, ale zostajemy przy trasie Ostróda, Warszawa, ale też Gdańsk. Poseł Stanisław Gorczyca w swoich mediach społecznościowych poinformował, że wspólnie z burmistrzem Ostródy złożyli wniosek o to, żeby nasze miasto miało więcej połączeń. Dobre wiadomości chyba dla mieszkańców.
10: Dla mieszkańców tak, zdecydowanie. Inna rzecz mnie zastanawia.
7: Mianowicie?
10: Czyżby burmistrz wybierał się częściej do Warszawy? Planował coś?
7: Jakieś albo do Trójmiasta.
10: Albo do Trójmiasta.
7: Dobrze, że ktoś wniosek napisał.
10: Ja będę bronił, trzeba zawsze zrobić ten pierwszy krok.
7: No i to jest prawidłowe, pierwszy krok został zrobiony. Natomiast jeśli chodzi właśnie o te pierwsze kroki, to skomentujmy teraz to, że urzędnicy przed wakacjami tak naprężyli muskuły na czele z burmistrzem Ostródy Rafałem Dąbrowskim, montując taki 18-osobowy zespół, który miał się zająć poszerzeniem granic administracyjnych Ostródy. No i nasz głos Ostróda sprawdził, co zrobiono przez 2 miesiące. Co zrobiono?
10: Nie ma informacji oficjalnej, że coś zrobiono. Nie możemy wykluczyć, że gdzieś w kuluarach ktoś z kimś porozmawiał. No trochę w sprzeczności jest to z komunikatami, bo byłam w jednym z postów, burmistrz pisał, że będzie informował na bieżąco. No póki co przez te ponad 60 dni nic się nie ukazało w tym temacie.
7: No długa droga, ale kiedyś trzeba zacząć.
10: To znaczy już tak przechodząc na bardziej poważnie do tego tematu. Ja w tym widzę problemy z dwóch stron. Pierwsza rzecz to samo powiększenie miasta, czyli powiększenie go o najbliższe jakby miejscowości. Niewiele zmieni, nie daje miastu nic, a przerzuca problem na gminę, która straci te tereny. Albo w końcu ktoś będzie miał odwagę, dojdzie do wniosku, że trzeba połączyć te dwa ośrodki samorządowe w jeden, albo każde takie przesunięcie granic niewiele zmieni. Moja opinia? Tu trzeba by było pytać wójta, trzeba by było pytać mieszkańców.
7: No to pytamy wójta Bogusława Fijasa, czy ktoś w ogóle do niego zadzwonił, zapytał.
10: Dobry pomysł. Jedną rzecz chcę tu dodać. Drugi problem jest taki, że w momencie połączenia dwóch samorządów tracimy możliwość dwukrotnie większego starania się o jakiekolwiek dotacje. Wiele tych dotacji jest ograniczonych, że samorząd może na przykład, tak jak przy okazji teraz remontów dróg, wystąpić o 2 drogi. W tej chwili gmina wiejska może wystąpić o 2 drogi, miasto może wystąpić o 2 drogi. W momencie połączenia mamy sytuację, że tylko moglibyśmy wystąpić o 2 drogi.
7: No tak, ale zapytajmy wójta, czy ktoś w ogóle do niego zadzwonił, żeby dołączył do tego zespołu.
15: Halo?
7: Dzień dobry, panie wójcie. Marek Apel, Meloradio Mazury. Słyszymy się w audycji Dziennikarski Przegląd Tygodnia. Komentujemy ostatni tydzień. No i w ostatnim tygodniu zajmowaliśmy się tematem m.in. poszerzenia granic administracyjnych. Miasto taki specjalny zespół przygotowało. Czy pan dołączył do tego zespołu? Czy burmistrz, może przewodniczący Rady Miasta, pan Adrian Godlewski?
15: Informacje znam tylko z mediów.
7: Tylko z mediów, czyli nikt do pana nie dzwonił?
15: Tylko. Nie, ani nie dzwonił, ani nie dostałem jakiegoś oficjalnego pisma. To dla mnie jest to informacja medialna. Co ja mogę na ten temat powiedzieć? No ja, tak jak mówię, ja oficjalnie żadnej informacji na ten temat nie posiadam. Znam to z informacji medialnych i nie myślę się nawet odnosić do informacji medialnych, że powstał tam jakiś zespół. Mówię szczerze, jestem bardzo ciekaw prac tego zespołu i wniosków i mogę powiedzieć całego scenariusza, jeśli będzie taki tworzony. Czy to jest wyborcze? No ten temat mogę powiedzieć, pojawia się raz na jakiś czas, a wydaje mi się, że on już w przestrzeni publicznej to funkcjonuje, jeśli nie kilka, to nawet chyba około 10 czy nawet kilkunastu lat, to dalej jesteśmy w punkcie wyjścia.
7: Panie wójcie, dziękujemy serdecznie za komentarz, miłego dnia życzymy.
15: Do widzenia.
7: Wójt nie wie, ci chcą poszerzyć, głupia sprawa.
10: Dobrze, że coś na ten temat w radio było powiedziane i na portalach napisane, bo mógłby nawet nie wiedzieć, że...
7: Cichaczem chcieli znaki przesunąć. Ale to oczywiście w ramach żartu. Kończymy dzisiejszy program na zasadzie też takiej humoreski, a może ważnego wydarzenia, bo w naszym mieście mieliśmy koncert. Niektórzy mówią, że królowej Maryla Rodowicz zagrała w Ostródzie. No i na scenie pojawił się Adrian Godlewski wspólnie z przedstawicielką młodego pokolenia, dziękując pani Maryli za koncert, ale też za wspólnie spędzone chwile. No to posłuchajmy, jak się składa hołd królowej.
16: Raz, raz, raz. Dobry wieczór państwu. Szanowni Państwo, droga skrzyni, czy raczej Wasza wysokość, bo tak należy zwracać się do niej. Tak więc, Wasza wysokość, ja mam na imię Adrian, jestem przewodniczącym. Bardzo mi miło. Jestem przewodniczącym Rady Miejskiej w Ostródzie. Ze mną jest Weronika, przedstawicielka najmłodszego pokolenia Ostródzian, ale też najmłodszego pokolenia fanów Marii Rodowicz. Jesteśmy tu, żeby serdecznie podziękować za dzisiejszy piękny, fantastyczny występ.
17: Dziękuję bardzo.
16: Ale za cały wkład w polską kulturę, za to, że pokolenia Ostródzian, że ja, że Weronika, możemy nucić te wielkie, fantastyczne przeboje.
7: Ja to skomentuję tak. To już wiemy, co się nuci na korytarzu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostródzie.
18: No, mnie to cieszy z innej strony. Nie ma burmistrza, jest następca.
7: Ty już perspektywicznie o kolejnych latach myślisz. No, ty, nie wpadłem na to.
18: Dobrze sobie radzi.
7: Zna Marylę Rodowicz.
18: Z imienia.
6: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
7: Marek Apel, witajcie w dzisiejszym programie. Mam dla Was dwa tematy. Będzie o problemie z brakiem rodzin zastępczych. Zaczynamy jednak od bardzo ważnego tematu, a mianowicie korytarzy życia, które od pewnego czasu są wymogiem, mówi Łukasz Zaniewski, zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie.
19: Tak, ja dostrzegam progres. Dawniej kierowcy reagowali dopiero po tym, jak już stali na drodze ekspresowej, czy w ogóle na innej drodze. Reagowali po usłyszeniu sygnałów dźwiękowych bądź zauważeniu sygnałów świetlnych, a teraz już w momencie, kiedy zatrzymują się, bo coś może się wydarzyło, a nawet tego nie widzą, nie są świadkami, to już w tym momencie ustawiają się odpowiednio, umożliwiając przejazd ewentualnym służbom ratowniczym, to choć może to nawet nie mieć miejsca, bo przyczyna może być jakaś inna. Także kierowcy już automatycznie ustawiają się w ten sposób, że tworzony jest korytarz życia. Od jakiegoś czasu łatwiej nam dotrzeć na miejsce zdarzenia, również na drogach ekspresowych. Kierowcy reagują prawidłowo. Ci, którzy poruszali się lewym pasem, muszą się zatrzymać, zjeżdżają do lewej strony. Ci, którzy poruszali się prawym pasem, zjeżdżają do prawej. W przypadku większych dróg ekspresowych z większą liczbą pasów, to zawsze ten po lewej stronie zjeżdża do lewej, wszystkie pozostałe do prawej. W ten sposób powstaje korytarz życia, który umożliwia nam możliwie jak najbliżej dotarcie do miejsca zdarzenia. To zdecydowanie nam może ułatwiać podczas wypadków drogowych, bądź na przykład pożarów, podanie środka gaśniczego, czy użycie sprzętu ratowniczego niezbędnego w danej sytuacji, ale to nie tylko dojazd samych służb ratowniczych. Po przekazaniu osoby poszkodowanej zespołowi ratownictwa medycznego to też

0: Dzień dobry Państwu.
1: Jak mamy postrzegać pieczę zastępczą? Bo to jest bardzo trudne zadanie. Mówi się w powiecie ostródzkim od kilku, jak nie kilkunastu lat, a w całej Polsce te sygnały też zapewne docierają do nas i do słuchaczy, że nie ma rodzin zastępczych. Ale odwróćmy ten tok myślenia. Nie ma rodzin zastępczych, czy pojawia się coraz więcej dzieciaków w rodzinach dysfunkcyjnych, które potrzebują być umieszczone w pieczy zastępczej? Bo to może nie rodzin zastępczych brakuje, a mamy problem społeczny.
0: Tak, panie Marku, myślę, że to jest ogromny problem społeczny, że to jest kryzys rodziny w ogóle. Ponieważ rodziny zastępcze ciągle się pojawiają. I jeśli chodzi o powiat ostródzki, to mamy aż 13 zawodowych rodzin zastępczych, w tym rodzinne domy dziecka. Mamy aż 7 placówek. Mamy też niezawodowe rodziny zastępcze i spokrewnione rodziny zastępcze, ponad 100 rodzin, a dzieci ciągle potrzebują zaopiekowania. Ciągle pojawiają się postanowienia, których nie możemy zrealizować. Więc uważam, że to jest ogólnospołeczny problem dotyczący kryzysu rodziny, a mniej trudności w pieczy zastępczej.
1: No to teraz o tym, że rodzicielstwo zastępcze jest czasową formą pomocy dziecku. No bo tak słuchacz siedzi, słucha sobie nas i myśli sobie tak. A kiedyś to były domy dziecka i w ogóle o tym w mediach nie rozmawiano, że jakieś rodziny zastępcze, że o co w ogóle chodzi? O co chodzi?
0: Rodziny zastępcze to jest najbardziej zbliżone środowisko dla każdego z nas do tego, żeby realizować tam swoje potrzeby. To właśnie rodzina, bo ona jest podstawową jednostką, która jest w stanie zająć się drugim człowiekiem. Dlatego tak ważne jest bycie w środowisku rodzinnym, również w środowisku rodzinnym zastępczym. Dlatego, że ono nadaje sens i też uczy dzieci, jak rodzina powinna funkcjonować, wyglądać, pokazuje, jakie mamy funkcje w rodzinie, pokazuje, jak mamy się o siebie troszczyć. Podstawowe sytuacje, że są opłaty, że się gotuje obiad, że chodzimy do pracy, chodzimy do szkoły.
1: Teraz może o drugim pojęciu, bo rodzina zastępcza to nie jest rodzina adopcyjna. Te dzieci nie są adoptowane przez rodziny zastępcze.
0: To jest ogromna różnica, bo adopcja to już jest związek formalno-prawny. Natomiast fakt jest taki, że rodzina zastępcza powoływana jest na czas, ale nikt nie określił tego czasu i czasami jest też tak, że dziecko w pieczy zastępczej osiąga pełnoletność, a nawet kończy studia, czyli do 25 roku życia. I być może to określenie na zastępstwo jest krzywdzące dla rodzin, które wykonują tą czynność, ale tak zostało to nazwane. Natomiast, tak jak powiedziałam, rodziny zastępcze, ale to jest też tak, że te osoby zajmują się dziećmi nawet do 25 roku życia. Powiem więcej, jeśli w rodzinach zbuduje się stosowna, silna relacja, to między rodziną zastępczą a wychowankiem trwają te relacje i one nie wygasają z powodu 18 roku życia, 25 roku życia, tylko ci ludzie odwiedzają się, świętują ze sobą Dzień Matki, Dzień Babci, święta i inne okolicznościowe uroczystości.
1: Mówi pani o relacjach. Często taką relacją jest też miłość. To już jest pełnia relacji. Ale ona się zdarza w rodzicielstwie zastępczym? Spotkała się pani z tym?
0: Myślę, że bardzo często się zdarza. I tutaj zacytuję jedną z rodzin zastępczych, która określiła powstawanie miłości do, porównując do tej relacji, która się zawiązuje między dwojgiem dorosłych ludzi. Czyli najpierw jest swego rodzaju zauroczenie, potem troska, a potem tak silne przywiązanie, nazywane po prostu miłością, że jeden za drugiego oddałby życie

0: skacze w ogień, bo to jest wieloletnie budowanie czegoś.
1: Rodzicielstwo zastępcze, ale to jest normalna rodzina, bo w normalnej rodzinie są problemy, są radości, są smutki. Tylko w tych rodzinach zastępczych też trzeba z tyłu głowy mieć, że to dziecko trafiło tam dlaczego i po coś. Tak, że to jest czasowa forma opieki, to po pierwsze, może zostać przerwana, ale to jest naprawdę heroizm podjąć się takiego działania, choć ja wiem, że pani zaraz zapewne odpowie, że są szkolenia, są warsztaty, zaraz do tego przejdziemy, ale to jest pewien heroizm, bo jest miłość, ale też jest i takie zadanie codzienne, nie? Że trzeba pójść z tym dzieckiem, nie wiem, do przychodni, do lekarza, na wywiadówkę. Jest masa kłopotów. Ja wiem, teraz może trochę deprecjonuje w ogóle rodzicielstwo, ale no to tak trzeba też młodym ludziom uświadomić. Tak wygląda rodzicielstwo.
0: To jest, powiedziałabym, ogromne wyzwanie dla każdego opiekuna, tak? Mówię tutaj i o rodzicu biologicznym, i o rodzinie zastępczej. Jesteśmy opiekunami dzieci i to jest wyzwanie dla każdego z nas, bo mierzymy się z tym wszystkim, o czym pan powiedział, czyli ze szkołą, z powodzeniami i niepowodzeniami w tej szkole, z chorobami, ale też z podstawowymi szczepieniami. W rodzinie zastępczej dodatkową sytuacją, z którą trzeba się mierzyć, jest historia dziecka, jego rodzina biologiczna i to jest nie bez znaczenia. Spotykanie się, utrzymywanie relacji z rodzicami biologicznymi, to rodzi dodatkowe działania po stronie rodzin zastępczych, które wymagają zaangażowania, szerszego spojrzenia na potrzeby dziecka, ale też respektowania potrzeb rodziny biologicznej, generacyjnej.
1: No to teraz o tym, jak tworzycie rodziny zastępcze, bo to jest pewien proces. Nie lubię tego słowa, podobnie jak burmistrz Ostródy Rafał Dąbrowski, ale tak to trzeba nazwać. Proces. Pani Violetto, jak się tworzy rodzinę zastępczą? Bo najpierw musi być chęć, ale ten proces jest długi i wspomnieliśmy o tym kiedyś, że na każdym etapie jest możliwość wciśnięcia czerwonego guzika, przerwania tego procesu.
0: Tak, od pewnego czasu jesteśmy twórcami kampanii Dajemy Serce w Dobre Ręce i zachęcamy osoby do tego, żeby odbyły szkolenie do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Szkolenie trwa około 3 miesięcy i podczas tego szkolenia każdy z uczestników ma taką możliwość właśnie powiedzenia jeszcze nie teraz, nie chcę tego. Mimo wszystko zachęcam do odbycia tego szkolenia, bo ono pozwala na szerszy wgląd w nas samych, w to jak my się zachowujemy wobec dzieci własnych, wobec dzieci sąsiadów, wobec siebie nawzajem. Więc to jest swego rodzaju psychoedukacja. I dlatego zachęcam wszystkich, bo też gdyby pan zapytał osoby, które w tym momencie są na szkoleniu, co im to daje, to one wszystkie powiedziałyby, każdy z nas powinien to szkolenie przejść jeszcze przed posiadaniem dziecka.
1: Własnego.
0: Własnego.
1: Wiem, że pani też w pewien sposób testuje tych kandydatów, bo u was, pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, nie może pojawić się błąd. To znaczy, jeśli już jest rodzina zastępcza, to ona musi być na tyle sprawna, żeby nie dochodziło tam do sytuacji niebezpiecznych.
0: Zawsze też mówię, żeby być wystarczająco dobrym rodzicem dla dziecka. Ale tak też jest, że dokonujemy wszelkich starań, żeby potrzeby dziecka miały możliwość realizacji w tej konkretnej rodzinie zastępczej. I próbujemy dopasować rodzinę zastępczą do dziecka. Mamy nadzieję, że ta miłość w związku z tym dopasowaniem się zadzieje. Różne rzeczy się spotykają, tak? Nasze różne potrzeby, więc nie zawsze też nasze wybory są odpowiednie i stosowne i dla rodzin zastępczych, i dla dziecka. Bywa też tak, że dzieci z rodzin zastępczych są przenoszone albo do innych rodzin zastępczych, albo do innych form pieczy zastępczej. Mam tu na myśli placówki, tak? Czyli domy dziecka tak zwane. Ale to są niewielkie odsetki, jeśli chodzi o takie sytuacje. Lecz zdarzają się.
1: Co ze wsparciem? Jest rodzina zastępcza, ma pod opieką dzieci, biorą telefon i dzwonią do pani. Pani Wiolu, co ja mam zrobić w tej sytuacji? Bo to nie jest tylko cukierkowe życie, tak jak wspomnieliśmy przed kilkoma minutami, ale to jest tak jak w normalnych rodzinach, mierzenie się z szarą codziennością.
0: Tak, i ta szara codzienność może nas zabić i tutaj zawsze służymy pomocą, zawsze odbieramy telefony. Są koordynatorzy, pracownicy socjalni, pedagog. Możemy też liczyć na wsparcie poradni psychologiczno-pedagogicznej naszej Ostruckiej. Możemy liczyć na wsparcie pracowników sądu. Możemy też liczyć na wsparcie pracowników ośrodków pomocy społecznej. Więc mam takie poczucie, że rodziny zastępcze, jeśli tylko zechcą, mają dużą możliwość wsparcia po naszej stronie. Mamy też projekt, o którym mówiłam, dzięki któremu kampania działa. I tam jest i prawnik, i psycholog, neurologopeda, więc myślę sobie, że jest bardzo dużo możliwości. Prosiłabym tylko, żeby wszystkie osoby, wszystkie rodziny zastępcze zechciały korzystać z tych możliwości.
1: Jeśli po dzisiejszej rozmowie poczuliście chęć pomocy i zostania rodziną zastępczą, no to odsyłam Was do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Tam uzyskacie wszelkie informacje, ale też możecie wziąć udział w kursach przygotowujących rodziny zastępcze.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałabym sobie zrobić wróbi permanentne, tak w ramach upiększenia.
2: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
1: Dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia. Po reklamie. Meloradio Mazury. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury. Orły, herosy, sokoły.
3: Na antenie Meloradia Mazury wita Was Marek Apel. Rozpoczynamy niecodzienny projekt. Audycja Orły, herosy, sokoły będzie dotyczyć historii Ostródzkiego Klubu Sportowego. Ze mną współgospodarz tej audycji, Mariusz Ząbczyński.
4: Dzień dobry. Chcielibyśmy tą historię pokazać trochę inaczej, bo oczywistym byłoby zaproszenie zawodników czy trenerów, a spróbujemy pokazać to trochę innymi oczami. Człowieka, który przez kilkanaście lat pracował dla Sokoła.
3: Daniel Wichmanowski.
4: Dlatego Daniel to jest szereg lat i godzin, w setkach tysięcy nawet godzin. Przez kilkanaście lat zjeździłeś w północno-wschodnią Polskę kilkanaście razy od Moniek na Podlasiu, czy robiliśmy wspólnie derby z Huraganem Morąg. Jakie momenty szczególnie zapadły w twojej pamięci? Czy mógłbyś nam krótko opowiedzieć tą swoją historię przy Sokole?
5: Jeżeli chodzi o taki szczególny moment, to wydaje mi się, że to był wyjazdowy mecz z Widzewem Łódź. Bo my wtedy, grając w trzeciej lidze, Widzew też startował od nowa, że tak powiem, od czwartej ligi. I my tam pojechaliśmy na ten nowy stadion. Wtedy, pamiętam, kibiców było blisko 15 tysięcy, tak? Czyli można powiedzieć, że pół miasta Ostróda, czy nawet trochę więcej na tym meczu się pojawiło kibiców. Atmosfera kapitalna przez całe spotkanie, od momentu wejścia piłkarzy na murawę przy tańcu Eleny. To można sobie na YouTubie znaleźć ten hymn Widzewa, jeden z piękniejszych w kraju, gdzie w trakcie meczu kibice stali cały mecz dopingując. No i my tam jako ten maluczek pojechaliśmy do Widzewa na ścięcie, no a udało nam się zremisować bezbramkowo. W końcówce mieliśmy nawet okazję do wygrania tego spotkania, gdyby Arek Gajewski odpowiednio przyłożył nogę. Także my byliśmy wtedy mega dumni z naszej drużyny, bo znamiennym było to, że po końcowym gwizdku zapadła taka cisza. Cały mecz był doping, po meczu zapadła cisza i to było takie wielkie rozczarowanie sympatyków Widzewa. A my byliśmy naprawdę wtedy bardzo dumni, pojechaliśmy tam w kilka osób z tej obsługi medialnej, pojechali też członkowie zarządu, sponsorzy, oni też bardzo dumnie wtedy weszli do szatni i naprawdę była fajna atmosfera w trakcie tego meczu i po meczu, później idąc na konferencję prasową, gdzie no u nas zwykle to byli przedstawiciele jednego czy dwóch mediów, no to tam było 20-30, ta konferencja trwała blisko pół godziny, gdzie każda redakcja praktycznie zadawała pytania. Także my jako ten malutki klub pojechaliśmy do Wielkiej Łodzi z wielkim Widzewem, czterokrotnym mistrzem Polski, i wtedy trenerem Sokoła był pan Sławomir Majak, czyli legenda też Widzewa, bardzo szanowany człowiek i piłkarz w Łodzi, także też miło przyjęty. Bardzo, bardzo miło wspominam ten mecz z Widzewem. I był to sezon, gdzie tego punktu straconego Sokołem mogło zabraknąć, tak? Bo to był ten sezon, w którym Widzew co prawda awansował, ale awansował też w Ostródzie. Bo sezon zakończył się meczem właśnie w Ostródzie, gdzie Sokół, walczący wtedy o utrzymanie, rywalizował z Widzewem walczącym o awans. Widzew musiał wygrać, ale Sokół też musiał wygrać w tym meczu. Pamiętacie, nie wiem, to spotkanie zakończyło się wynikiem 3-2 dla Widzewa.
4: Kajca w ostatnich minutach.
5: Tak, jeszcze mieliśmy kontakt. Śmiem twierdzić, że gdyby wówczas był system VAR, to Widzew by po tym meczu nie awansował.
4: Z tym meczem ja też pamiętam historię, że kilka tysięcy kibiców usiadło na naszym płocie i położyło nam ten płot. Od strony właśnie tej trybuny dla
3: kibiców.
4: Odkrytej, ale to było fajnie załatwione, trzeba to powiedzieć, ze strony Widzewa, jako ciekawostka, że fanklub ze Szczytna przyjechał i po prostu nam wmurował z powrotem ten płot. Tak to dogadaliśmy. Pamiętam ten mecz wtedy, jak robili awans, przyjechało kilka tysięcy z samej Łodzi. Nie pomieściliśmy ich na tej naszej trybunie odkrytej, przygotowałem dla gości. Spędzali i cieszyli się awansem między nami tutaj na trybunie krytej.
5: Oni wtedy przyjechali takim specjalnym pociągiem i był przemarsz z naszej stacji na stadion. No na stadion, no nie chcę przesadzić, ale uważam, że jest jednym z piękniej położonych obiektów w całym kraju. I to przejście dla nich to była też doskonała promocja też miasta Ostróda, gdzie oni przeszli, zobaczyli nasz bulwar, nasze te miejskie atrakcje. Ostróda im się też miło kojarzy właśnie z perspektywy właśnie awansu i mnóstwo mediów opisywało ten mecz, że Widzew po latach w końcu awansował do tej drugiej ligi. Później już im poszło momentalnie znaleźć się w Ekstraklasie. Im najtrudniej było wyjść z tej naszej trzeciej ligi. Ale ja sobie później wszedłem w taki raport, który pokazywał, że sama adnotacja o mieście Ostróda spowodowała wartość marketingową między 8 a 12 milionów. Czyli ta informacja o Ostródzie, bo były też zdjęcia z tego przemarszu, gdzie pokazywano nasze miasto, nasz stadion kapitalnie położony nad jeziorem. I to była naprawdę mega promocja dla miasta Ostród. No i dla Widzewiaka miło się kojarzyło Ostród, bo z awansem. No i myślę, że kilku później, czy kilkunastu później przyjechało z rodzinami wypocząć.
4: To wracając właśnie do tej wartości marketingowej, przypomnij mi, bo jakby dobrze pamiętam, w pewnym momencie marka jako Sokół i nazwa Ostróda była wyceniana jako medialnie na 5,5 miliona. Pamiętasz te wartości? To były badania robione właśnie jakbyśmy na szczeblu centralnym.
5: Tak, i tutaj mam medialne. Mam duży żal do ówczesnych władz miasta, że tego nie doceniali. Tego. My rywalizowaliśmy naprawdę z wielkimi markami, bo to był GKS Katowice, to był Ruch Chorzów, tak jak wspomniałeś, Widzew, ŁKS Łódź, tak? Czyli to były wielkie aglomeracje, bo graliśmy wtedy na szczeblu centralnym, tak? I my z tą marką i naprawdę do miasta Ostróda promowaliśmy.
4: W drugim sezonie drugiej ligi, pamiętam mecz, gdy przyjechał Ruch Chorzów w ilości 1500, nawet proponowali nam, żeby zapłacili więcej za bilet, żeby byli właściwie obsłużeni, bo to była, pamiętam, pogoda taka ciepła, poprosili nas o jakieś posiłki i napoje, przyszli, rozliczyli się, przybiliśmy sobie piątki. Bardzo fajna ekipa wyjazdowa z Ruchu Chorzów, mówię, 1500 osób. Ja na przykład ten mecz świetnie wspominam, może nie tak wynikowo na boisku, ale sama ta atmosfera na trybunach była rewelacyjna.
5: Mecz z ŁKS-em Łódź na przykład. 5000 osób na trybunach, zremisowany 1-1. No, to też według mnie powinniśmy tam wygrać. No trochę byliśmy przez sędziów no tak traktowani, jak na ten mniejszy klub przystał.
4: No to dobrze, teraz zejdźmy trochę z tej naszej zielonej murawy i pamiętam, jak na szczeblu centralnym przyjeżdżały ekipy medialne w sile kilku osób, które etatowo obsługiwały ten dzień meczowy w klubach. Kiwali trochę głowami z niedowierzaniem, gdy dowiadywali się, że ty obsługiwałeś dzień meczowy jako nieetatowy pracownik przy pomocy jednej do dwóch osób. Twoja praca została wyróżniona. Przypomnij nam, co to były za wyróżnienia, bo warto o tym wspomnieć.
5: No chciałbym zacząć właśnie od tej ekipy medialnej, którą udało mi się stworzyć. Stworzyć z pasjonatów, którzy nie brali złotówki z tego klubu, tak? Zaczął Adam Lisowski, który mnie namówił tutaj do działania przy Sokole. No i później tą ekipę tworzył Sergiusz, fotograf, Rafał Dąbrowski, który no, kapitalnie komentował te spotkania. Skarbnik, który zawsze z nami jeździł na spotkania. No było kilka osób. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, że na przykład obecny dyrektor Ogólniaka, który tutaj widzimy budynek, też pomagał w działalności przez 11 lat tutaj mojej działalności w Sokole. Sokole tych osób mnóstwo się przewinęło. Natomiast no, z podziwem i z taką czasami zazdrością patrzyliśmy na te ekipy medialne, które przyjeżdżały do nas w liczbie służbowym samochodem, etatowcy, których to była praca, a dla nas to była pasja, bo żeby zbudować taki zespół, to trzeba mieć pasjonatów. Zwieńczeniem takim były te właśnie nagrody. 2021 rok zostaliśmy wybrani jako marketing w województwie, marketing roku.
4: Na gali, nie?
5: Klubowy. No, generalnie to była gala, ale to były czasy covidowe i ja akurat się nie załapałem na galę, także wspólnie z Rafałem Dąbrowskim, aktualnym burmistrzem, no, musieliśmy nagrać taki filmik do tej, nazwijmy to, gali, ale takiej gali zdalnej. Także pechowo akurat dostałem nagrodę, dostaliśmy jako klub w roku covidowym, ale kolejnym wyróżnieniem to był taki, powstał w pierwszym sezonie drugiej ligi raport PZPN-u, sygnowany przez ówczesnego prezesa Zbigniewa Bońka, i tam było kilka kategorii, i w kategorii ten raport się dokładnie nazywał raport dotyczący organizacji i stanu bezpieczeństwa meczów, właśnie sygnowany przez prezesa Bońka, no też w czasach covidowych. No i polityka informacyjna klubu została oceniona na trzecim miejscu. Przed nami były takie marki jak Motor Lublin i Stal Rzeszów, ale za nami też były no, takie marki jak GKS Katowice, Hutnik Kraków, Olimpia Elbląg, także uważam, że to trzecie miejsce no, było takim wyróżnieniem dla nas, zwłaszcza tak jak powtórzę, że były to czasy covidowe, gdzie powinniśmy docierać jeszcze mocniej do tych kibiców, no bo wtedy było tak, że te mecze były bez udziału publiczności, a później z taką ograniczoną liczbą kibiców.
4: I jeszcze wspominając osoby, które były, to Rafał Herman też nam pomagał, to żebyśmy nie zapomnieli, tak, bo no, miał duży wkład, ale ja ze swojej strony te trzecie miejsce odbierałem jako mistrzostwo ligi, bo patrząc jaki mieliśmy budżet, jaki mieliśmy nakład, to tylko właśnie praca Daniela i całej ekipy z tej wielkiej pasji i zaangażowania pozwoliły nam być na tym trzecim miejscu. Dla mnie to było mistrzostwo i tak ligi.
5: No trzecim takim wyróżnieniem był artykuł na stronie weszło.com. Obecnie, no kiedyś tam pracował Krzysztof Stanowski, natomiast no kiedyś to był największy serwis piłkarski w kraju, no i po jednym z moich filmików z trenerem Jarosławem Kotasem dali artykuł na swojej stronie w kuchni przy kominku z trenerem Kotasem, świetna akcja Sokoła Ostróda, i to było takie wyróżnienie mojej działalności, że my jako Sokół z tą naszą skromną ekipą medialną znaleźliśmy się na łamach tak poczytalnego wtedy medium.
4: Przeprowadziłeś dziesiątki, jak nie setki konferencji czy rozmówek okołomeczowych. Wielu trenerów, z którymi miałeś styczność, dzisiaj są na szczeblu centralnym, jak nie na najwyższej klasie rozrywkowej. Z którymi miałeś styczność porozmawiać i jakich wspominasz?
5: No spora część kibiców właśnie nie do końca pamięta albo nie zdaje sobie sprawy, jacy tutaj fachowcy przyjeżdżali, tak? Bo na przykład z rezerwami Jagiellonii przyjechał ówczesny trener pierwszej drużyny tego klubu, czyli Adrian Siemieniec, który zdobył z Jagą niespodziewanie Mistrzostwo Polski. Też udało nam się porozmawiać, natomiast jeżeli kibice chcieliby wyszukać tej rozmowy na YouTubie, to jej nie ma, gdyż wtedy pierwszy raz mi się zepsuł mikrofon. Także porozmawialiśmy, naprawdę bardzo fajna rozmowa, naprawdę bardzo fajny trener i fajny człowiek. Kolejnym trenerem Daniel Myśliwiec, tak, czyli obecny trener Piasta Gliwice.
4: Widzę.
5: Niespodzianki tego sezonu, bo często on sam podchodził do nas, porozmawiał i nie tylko na tematy piłkarskie. Mariusz Misiura, obecny trener Motoru Lublin. 16-latka, jest to jakiś tam wysiłek, żeby znaleźć się tutaj w Sokole. No swoją taką ciężką pracą doszedł tu, gdzie teraz jest, tak? Czyli Kasper jest pierwszym bramkarzem Rakowa Częstochowa, co prawda w tym sezonie w kryzysie. Zrobił karierę i trzymam kciuki za jego dalszy rozwój. Marcin Kajca, doskonały zawodnik i na boisku, i poza boiskiem.
4: Szczególny charakter, nie?
5: Który trzymał szatnię, tak, nie tylko w nogach miał tą siłę, ale też w głowie. Rewelacyjny piłkarz, których coraz mniej jest w polskiej lidze. No na przykład Rafał Siemaszko, też fajny rozmówca, który no, został aktualnie posłem. Jeżeli chodzi o trenerów, których chciałbym wspomnieć, to no, chyba Karol Szweda, który tutaj pierwszy przyszedł i dokonał takiej odnowy, bo to była ta nowa trzecia liga złączona z czterech województw, także on, no Jarosław Kotas, Piotr Kuc, także to byli tacy fajni trenerzy, fajni ludzie do pogadania, z którymi do dzisiaj mam kontakt.
4: Dziękuję ci za tą historię. Trzeba pamiętać, że tacy ludzie właśnie jak ty też są historią tego klubu. Trzeba to doceniać.
3: Audycji Orły, Herosy, Sokoły wypatrujcie na naszej antenie za 2 tygodnie.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
3: Ja nazywam się Marek Apel, a wysłuchacie magazynu reporterów Meloradia Mazury. Przychodnia Zdrowia Sopat w Ostródzie rozesłała SMS-y do mieszkańców powiatu ostródzkiego, że mogli oni paść ofiarą wycieku danych. Od tego momentu w Urzędzie Miasta w Ostródzie ponad 300 mieszkańców naszego miasta zastrzegło swój numer PESEL. To właściwe postępowanie, mówi mi jedna z mieszkanek, którą spotkałem przed Wydziałem Spraw Obywatelskich.
6: Nie chcę, żeby ktoś na mnie kredyt ewentualnie wziął, bo nie mam zamiaru za kogoś spłacać, nie? To znaczy banki nie dadzą, ale dadzą te chwilówki, mogą sobie ludzie wziąć, ale może bezpieczniej żyć, nie wiem.
3: Ile zajmuje czasu taka procedura w urzędzie?
6: No, może 8 minut. Także to jest bardzo szybko, bardzo uprzejmie, bardzo profesjonalnie. Super sprawa.
3: Niebezpieczna sytuacja.
6: Wie pan co, wracając jeszcze do tego zastrzeżenia tych PESEL-i, ja nie wiem, że w ogóle one od początku powinny być zastrzeżone. A wyciek danych? Uważam, że u nas wszystko wycieknie. Wszystko. 100 tysięcy ludzi pracuje, żeby zabezpieczenia jakieś zrobić, a 1 000 000 pracuje, żeby to wszystko rozwalić.
3: Na korytarzu Urzędu Miasta ustawiono też specjalny ekran, na którym wyświetlana jest procedura zastrzeżenia.

0: numeru PESEL, jeśli posiadamy aplikację mObywatel, mówi burmistrz Ostródy Rafał Dąbrowski.
1: Przy takich najhuczniejszych ślubach pojawia się najczęściej tak dużo osób w korytarzu urzędowym, a i w piątek, i w poniedziałek faktycznie tych mieszkańców, którzy przyszli do Urzędu Miejskiego, aby zastrzec numer PESEL, pojawiło się bardzo dużo, bo to ponad 260 osób w sam tylko piątek, kolejne kilkadziesiąt w poniedziałek. Myślę, że ta liczba będzie jeszcze wzrastać, no ale co cieszy, to fakt, że choć ten wyciek danych w żaden sposób nie jest związany z samorządem miejskim, no to miejscy urzędnicy stoją na wysokości zadania i tak jak w piątki pracujemy do 14, tak ci wszyscy, którzy byli zaangażowani w to, aby te numery PESEL pomóc mieszkańcom zastrzec, zostali dużo dłużej. Dzisiaj również będziemy pracowali tak długo, jak będzie to konieczne, aby każda osoba, która potrzebuje naszej pomocy, ją uzyskała.
0: Nawet stanął specjalny telewizor, bo numer PESEL możemy zastrzec sobie sami, pod warunkiem, że mamy aplikację mObywatel lub dostęp do profilu zaufanego. Wówczas przez stronę internetową lub wspomnianą aplikację możemy zrobić to sami. Żeby nie generować kolejek, rozumiem, że ustawiliście specjalny ekran z instrukcją dla tych, którzy taką aplikację i możliwość mają, żeby zrobili to sami.
1: Tak, chcemy, aby te kolejki...
0: Wówczas przez stronę internetową lub wspomnianą aplikację, możemy zrobić to sami. Żeby nie generować kolejek, rozumiem, że ustawiliście specjalny ekran z instrukcją dla tych, którzy taką aplikację i możliwość mają, żeby zrobili to sami.
1: Tak, chcemy, aby te kolejki rozładować, aby szybciej mieszkańcy mogli poczuć się, że ich dane są bezpieczne. Dlatego ten ekran stoi w korytarzu. No a poza tym też moi współpracownicy, również ci z innych wydziałów na co dzień niezwiązani ze sprawami obywatelskimi, pomagają wtedy, gdy ta kolejka tworzy się nieco dłuższa, bo to też w różnych godzinach różne ilości osób w urzędzie się pojawiają. I gdzieś tam dłubią z nimi wspólnie w telefonach, tak by te numery PESEL zastrzec, ale tu też taki apel do wszystkich mieszkańców Ostródy, tych młodszych, tych nieco bardziej biegłych w sprawach elektronicznych, aby zadzwonili do rodziców, do babci, do starszych bliskich, zapytali, czy chcą zastrzec ten numer PESEL, bo to można zrobić naprawdę w kilku kliknięciach w telefonie, nie ma potrzeby, aby stać w kolejce w urzędzie, także bądźmy tutaj razem z tymi starszymi mieszkańcami.
0: Do kiedy chcecie prowadzić taką wzmożoną politykę informacyjną?
1: No my na stałe informujemy o różnych możliwościach tego, co da się zrobić, czego nie da się zrobić w urzędzie miejskim. Zdarzają się przypadki osób, które poza takimi sytuacjami kryzysowymi, jak ta, którą mamy w ostatnich dniach w Ostródzie, przychodzą do urzędu właśnie w celu zastrzeżenia numeru PESEL, ale warto pamiętać o tym, że jest korzystnym to, aby robić to z perspektywy aplikacji, również dlatego, że czasami ten numer PESEL trzeba odstrzec, bo jest to nam niezbędne na przykład przy zawieraniu aktów notarialnych, przy różnych sprawach sądowych, czy innych kwestiach urzędowych, wtedy, gdy ten numer PESEL musimy podać, jest to, mówiąc kolokwialnie, wklepywany w jakikolwiek system, wówczas powinien być najczęściej odstrzeżony. Ja tu z perspektywy pracy jako burmistrz mam trochę mniej komfortu związanego z właśnie zastrzeżeniem numeru PESEL, bo bardzo często muszę go odstrzegać przy jakichkolwiek, czy to aktach notarialnych, czy niektórych dokumentach, które podpisuję elektronicznie, ale warto, i tu znów ten apel do wszystkich młodych, przede wszystkim mieszkańców Ostródy. Pomóżcie mamie, tacie, babci, dziadkowi i pokażcie im, jak to zrobić, bo to jest naprawdę proste, a nie chcemy sytuacji takiej, w której ci wszyscy, jak już wspominałem, nieco mniej biegli mieszkańcy po prostu będą musieli krążyć między urzędem a domem i będą zastrzegali czy odstrzegali przy każdej konieczności użycia numeru PESEL. To naprawdę łatwo można zrobić w aplikacji, ale oczywiście nie zmienia to faktu, że wszystkim tym, którzy przychodzą do nas, do magistratu, bardzo chętnie pomagamy i staramy się wytłumaczyć również to wszystko, co dzieje się i co wiąże się z zastrzeżeniem i odstrzeżeniem numeru PESEL.
0: Pozytywne w całej tej sytuacji związanej z wyciekiem danych osobowych jest to, że przedstawiciele przychodni zdrowia Sopat w Ostródzie rozesłali wspomniane SMS-y i poinformowali pacjentów

0: o potencjalnym zagrożeniu.
1: Nasze miasto.
0: Dosłownie na chwilę zaglądamy do ostruckiej zielonej szafy. Ta znajduje się przy ulicy Czarnieckiego 28. To bardzo popularne miejsce wymiany ubrań do tego stopnia, że potrafią o nie pokłócić się mieszkańcy naszego miasta. O szczegółach Agnieszka Banasiuk ze Związku Gmin Czyste Środowisko.
2: Powiem krótko, zdarzają się takie perełki, o które potrafią być niewielkie awantury w zielonej szafie, czego są naocznymi świadkami pracownicy Związku Gmin. Bierzemy to oczywiście z przymrużeniem oka, ale faktem jest to, że potrafią tam zdarzyć się takie ubrania różnych sławnych, zagranicznych marek odzieżowych, bez tutaj żadnych konkretnych nazw. Rzeczywiście te ubrania cieszą się naprawdę dużym powodzeniem. Codziennie obserwujemy nowe osoby. Mamy też swoich stałych bywalców.
0: To ja tylko przypomnę, że zielona szafa mieści się przy ulicy Czarnieckiego 28.
1: Zmieniamy temat.
0: Teraz na antenie Meloradia Mazury porozmawiamy o szlakach rowerowych w gminie Łukta. Ze mną jest Ilona Grabowska, Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki. Witam serdecznie.
3: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
0: Szlaków rowerowych mamy sporo w powiecie ostruckim. Ja z Krzysztofem Kowalczykiem często rozmawiam na antenie na te tematy, ale dziś skupimy się na gminie Łukta. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyznał Stowarzyszeniu Kraina Drwęcy i Pasłęki niewielką, ale z punktu widzenia lokalnego dużą dotację w wysokości 19 tysięcy złotych na konserwację, oznaczenie dwóch szlaków rowerowych. Ilona, skąd w ogóle pomysł, żeby te szlaki konserwować? Bo ja myślałem, że skoro raz wytyczymy szlak pieszo-rowerowy, to on już sobie tam 100 lat przetrwa.
3: Tak to nie jest właśnie i co roku musimy dbać o to, żeby te szlaki funkcjonowały, ponieważ w wyniku warunków atmosferycznych, czasem wandalizmu, te oznakowania należy uzupełnić, poprawić ich czytelność, żeby po prostu nasi rowerzyści w gminie Łukta nie błądzili tymi trasami rowerowymi. Dopowiem, że mamy 3 szlaki rowerowe w gminie Łukta o łącznej długości 80 km. Zaprojektowane są w formie pętli i Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki jest inicjatorem tego pomysłu, tej atrakcji, która no, cieszy się dużym powodzeniem w naszej gminie. Od 2007 roku są te szlaki rowerowe, a my staramy się co roku pozyskiwać z różnych źródeł zewnętrznych takie fundusze. I tutaj bardzo się cieszę, że Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyznał nam te fundusze, ponieważ z tej kwoty możemy uzupełnić brakujące oznakowania i mamy też 6 wiat miejsc postojowych na tych trasach rowerowych zlokalizowane z tablicą informacyjną, które również wymagają renowacji. I dlatego była impregnacja tych wiat, no i wymieniliśmy też lica na bardziej nowoczesne, bo idziemy z duchem czasu i mamy kody QR. Na tych kodach QR można sobie telefonem zbliżyć, są 3 kody i odsyłają one do elektronicznej mapy szlaków rowerowych, żeby turysta też miał, rowerzysta, taką mapę pod ręką. Odsyła również do informacji o szlakach rowerowych i odsyła również do questu rowerowego, bo też w naszym regionie nie ma takich questów rowerowych tutaj w pobliżu. To było też coś innowacyjnego w naszych najbliższych terenach. Mamy quest rowerowy i ja zachęcam, żeby dzieci z rodzicami wybrały się na te szlaki rowerowe i taki quest rozwiązały.
0: Nasi mieszkańcy, a ja bym trochę skorygował, a może dodał do tego inną frazę. Nasi mieszkańcy i turyści, swoi czy zdarzają się i przyjezdni?
3: Oczywiście jak najbardziej również zapraszamy turystów i bardzo mnie to cieszy, że coraz częściej widzę rowerzystów na tych trasach rowerowych. Nawet wraca do mnie taka informacja zwrotna, bo przychodzą do nas często po mapy kieszonkowe szlaków rowerowych w gminie Łukta. I dochodzą też takie informacje, że bardzo fajny szlak, przyjemnie się jechało, nie był trudny. One tak mają po 20 parę kilometrów. Wytyczone są w różnych atrakcjach przyrodniczych, bo dopowiem właśnie, że gmina Łukta to jest 90% obszaru chronionego. Mamy 4 rezerwaty przyrody i wytyczone są w takich ładnych okolicach, gdzie można trochę dłużej spędzić czasu, jak na przykład na plaży w Pelniku nad jeziorem Isąg, jednym z głębszych, bo aż 54,5 metra maksymalnie. Głębokości.
0: No to teraz będzie podsumowanie, ale też i zaproszenie. 31 sierpnia odbył się już pierwszy rajd rowerowy. Słuchajcie, przejechali 26,5 kilometra, dokładnie trasą Łukta, Komorowo, Pelnik, Łęguty, Grazymy, wynki zakończyli w łukcie. No bo jak Ilona wspomniała, to pętla, no to pętlą przejechali. Wrażenia? Dałaś radę?
3: Tak, daliśmy radę. Było też zmęczenie, ale co mnie bardzo cieszyło, to byli bardzo młodzi rowerzyści, którzy zaczynają przygodę z rowerem, bo byli nawet 5-latkowie, którzy na różnym odcinku starali się z nami jechać i to tak żwawo tempo trzymać. Natomiast cieszę się bardzo, bo dzięki takiemu zaangażowaniu społecznemu mogliśmy ten rajd zrobić w ramach wkładu własnego, niefinansowego, w ramach tej realizacji konserwacji szlaków rowerowych, bo chodziło o promocję tego szlaku, o promocję tych tablic, miejsc, zachęcenie do aktywnego uczestnictwa. W tą akcję włączyli nam się druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej we Florczakach, gdzie zapewnili nam zaplecze techniczne, bo mieliśmy wodę, jakieś drobne przekąski na ognisko. To było wiezione tym wozem strażackim, również dzieci, które już miały trochę mniej sił, to mogły sobie wsiąść i przejechać na tym odcinku trasą. A poza tym to też nieodpłatnie w ramach wolontariatu opiekę medyczną mieliśmy zapewnioną przez fachowego ratownika medycznego pana Piotra Stankiewicza. Mieliśmy również koło gospodyń wiejskich w Łękach, które się zaangażowało i nawet przygotowało nam pyszny żurek. I nawet ten rajd był międzynarodowy, bo mieliśmy osobę z Portugalii.
0: To ciekawostka, ale teraz zaproszenie. Bo 19 września kolejny rajd rowerowy. Ilona, gdzie zapraszamy? Kto będzie? Jaka trasa? Co planujecie?
3: 19 września to jest nasz drugi z trzech rajdów w tym roku organizowany. Zapraszamy po też fajnym miejscu, w które chcemy zabrać, bo gmina Łukta ustanowiła 136 pomników przyrody i to jest coś nowego, są fajne aleje utworzone i chcemy w to miejsce zabrać naszych rowerzystów, żeby zobaczyli potencjał tego lasu. No i tutaj rajd będzie prowadził nam Krzysztof Kowalczyk. Ja będę tym razem uczestnikiem, będę się też przysłuchiwać z ciekawością i pomagać uczestnikom na trasie. No i my tutaj planujemy 19 września o godzinie 9 wyjechać z uczestnikami. Miejsca są ograniczone, dlatego na pewno w niedługim czasie na naszym Facebooku będzie jakaś informacja, że będziemy prowadzić zapisy, więc proszę obserwować i zachęcam do polajkowania naszej organizacji.
0: Gdzie zbiórka?
3: Spod Gminnego Ośrodka Kultury w Łukcie, bo tam obecnie mamy swoją siedzibę.
0: 80 kilometrów tras rowerowych w gminie Łukta. To się samo nie wytyczyło, ale też i samo nie będzie konserwować. Urząd Marszałkowski wsparł Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki kwotą 19 tysięcy złotych na konserwację i odnowienie tych szlaków. Zapraszamy Was serdecznie na 19 września. Wówczas odbędzie się druga wyprawa, drugi rajd rowerowy szlakami gminy Łukta. Tym razem odwiedzimy 136 pomników przyrody. Zachęcam Was i odsyłam do mediów społecznościowych Stowarzyszenia Kraina Drwęcy i Pasłęki.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
0: Ja nazywam się Marek Apel, a wysłuchacie magazynu reporterów Meloradia Mazury. Teraz zabieram Was na dłuższą wycieczkę. Znajdujemy się w Muzeum PRL i Kolejnictwa w Ostródzie. Ze mną jeden z założycieli, twórców tego miejsca, ostrucki przedsiębiorca Ryszard Czarnowski. Witam serdecznie, dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Zacznijmy od banalnego pytania, ale ono musi paść w naszej dzisiejszej rozmowie. Jaki to był sezon w Ostródzie z Pana perspektywy?
4: Jeżeli chodzi o pogodę, turystykę, zauważamy spadek liczby turystów, natomiast można Ostródę dostosować do warunków pogodowych. No, popatrzmy, jakich turystów Ostróda potrzebuje, jaką mamy pogodę. Dodajmy 2 plus 2, wyjdzie nam wynik.
0: Znajdujemy się w budynku przy ulicy Słowackiego. Muzeum PRL i Kolejnictwa Słowackiego 7. No właśnie, miejsce, któremu wspólnie z kolegami nadał Pan duszę. Ja byłem na otwarciu, dlatego postanowiłem do Pana wrócić. Co się zadziało u Was przez te 2 miesiące? To znaczy, macie już jakieś podsumowanie, jeśli chodzi o turystów? Ja też do Waszego muzeum przyprowadziłem turystów ze Szwecji, no i byli oczarowani.
4: No to dzięki wielkie, dzięki wielkie. Jestem bardzo zaskoczony frekwencją, ile osób jest zainteresowanych w ogóle tematyką PRL-u. Faktycznie ona często kojarzy się z naszym dzieciństwem, natomiast możemy tu mówić o naprawdę dużych ilościach turystów. Jesteśmy bardzo zadowoleni, nie spodziewaliśmy się takiej frekwencji. Dzięki temu możemy realizować plany statutowe naszego stowarzyszenia i obrony cywilnej, pomocowe, które będziemy realizowali już tej jesieni, a mieliśmy plan zrobić to w ciągu 2 lat, także sezon był całkiem udany.
0: O jesień zaraz będę pytał. Nowe eksponaty pojawiły się u was, bo na otwarciu pan mówił, że nawet wtedy podchodzili mieszkańcy Ostródy, pytali, mam taką rzecz, chciałbym coś przekazać, są nowe eksponaty?
4: Tak, zdecydowanie znacznie więcej. Mieszkańcy bardzo dużo eksponatów przynieśli. W tej chwili w ekspozycji nawet 20% ekspozycji może pochodzić od mieszkańców Ostródy.
0: Najcenniejszy nabytek?
4: Najcenniejszy nabytek stoi przed budynkiem. To jest duży Fiat, który Fiat 125P, tutaj przekazany, udostępniony przez mieszkańca naszego. Niedługo też szerzej o tym opowiem.
0: Panie Ryszardzie, działa pan w tej branży turystycznej, nie tylko w Muzeum PRL. Mówi pan dobry sezon. Z kolei przedstawiciele miasta podkreślają, że różnie to było. Ja póki co zaufam panu, ze względu na to, że prywatny biznes musi zarobić na swoje utrzymanie, na koszty, na ZUS, czyli sezon był dobry.
4: Tak, uważam, że był dobry, zdecydowanie lepszy od poprzedniego. Ważnym jest tutaj podejście do turysty, który się zmienia regularnie. Nie można tutaj patrzeć naprzód na wiele lat, trzeba indywidualnie podchodzić do turysty. Mamy innych zupełnie odbiorców ostródzkiej turystyki w tym roku, innych w poprzednich latach.
0: Narzekanie na pogodę jest tylko taką bezpieczną wymówką?
4: Tak uważam. Polacy coraz częściej wyjeżdżają za granicę. Jeżeli ktoś szuka pogody, gwarancji pogody, po prostu w podobnych pieniądzach, a często niższych, po prostu poleci w ciepłe kraje. Ktoś, kto szuka wypoczynku Mazur, wybierze naszą Ostródę.
0: Panie Ryszardzie, na otwarciu wspominał pan mi, że miesiące turystyczne, lipiec, sierpień, ale jesień od września, no to będzie już nastawienie na działania statutowe, na pracę z młodzieżą, na takie pasje do PRL, do starych maszyn. Co z tymi planami?
4: One już są, już rozpoczęliśmy tak naprawdę realizację. To nie tylko jest praca z młodzieżą, bo bardzo zależy nam na spotkaniach międzypokoleniowych, na tym, żeby łączyć, nie tylko skupiać się na młodzieży, ale również na osobach starszych i jak to połączyć. Nasi ostródcy seniorzy często narzekają na brak relacji z młodzieżą. Te różnice pokoleniowe stały się bardzo duże i zamierzamy po prostu troszeczkę to zmienić, odmienić tak, żeby wszyscy byli zadowoleni. Żeby młodsi zauważyli starszych, a starsi, żeby poznali młodszych.
0: Poproszę o szczegóły. Kiedy spotkania, na czym to wszystko będzie polegać?
4: Pierwsze takie spotkania rozpoczniemy już od października. Będą prowadzone regularnie. Będziemy spotykali się i z młodzieżą, i z osobami starszymi. Pierwszy taki projekt, wręcz prototypowy, przeprowadziliśmy w Ostródzkiej Młodzieżowni pod tytułem Kiedyś to było, gdzie zestawiliśmy dawne nasze marzenia ze współczesnymi, udowadniając, że wcale niekoniecznie tak wszystko się zmieniło i zamierzamy to kontynuować.
0: Domyślam się, że będziecie majsterkować.
4: Oczywiście. Tutaj z pomocą też kilku przedsiębiorców. Ja również jestem mechanikiem samochodowym, prowadzę warsztat, więc i też udostępniam swój warsztat i swoją wiedzę. Tutaj jednym z wolontariuszy jest mój syn, który jest elektronikiem. Również będzie uczył młodzież obsługi i naprawy tego typu urządzeń, zabytków techniki, również motoryzacyjnych. Jest pan Krzysiu, wolontariusz, który ma jedną z większych kolekcji motocykli w Ostródzie. Będziemy też uczyli, próbowali zaszczepić pasję, odciągać od nowoczesnej elektroniki.
0: Czyli wracamy do PRL-u. Dawniej się wszystko naprawiało do granic możliwości, a nie wyrzucało, tak jak ma to miejsce dzisiaj.
4: To prawda. Czego dowodem są właśnie nasze eksponaty. Niektóre do dzisiaj sprawne. Mówiło się, że kiedyś wszystko było niskiej jakości. To tak nie do końca jest. Sami wiemy, że dzisiaj wiele rzeczy jest jednorazowych.
0: Panie Ryszardzie, o Ostródę chciałem zapytać, bo jest pan pierwszym przedsiębiorcą, który rzucił wyzwanie miastu, miejskim jednostkom. Chodzi mi tu między innymi o też biznes statkowy, ale ja bym się skupił na promocji, bo bardzo ciekawe ogłoszenie zauważyłem w mediach społecznościowych, że wy nie przystąpiliście do programu Karta Ostródzka, ale zrobiliście swój własny program. To znaczy, zrób zdjęcie, oczywiście w tym twardym sezonie, lipiec, sierpień, zrób zdjęcie z zabytkowym nowym rowerem, a dostaniesz zniżkę na wejście do Muzeum PRL.
4: Tak, to prawda. I to całkiem nieźle się sprawdza. Turyści bardzo chętnie wyszukiwali także, bo w Ostródzie można szukać nie tylko smoków, ale również naszych rowerów i współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami. Wzajemnie siebie polecamy. Właściwie niemalże wszystkie podmioty pracujące w branży gastronomiczno-turystycznej, czy na bulwarze, w mieście i w okolicy, ściśle ze sobą współpracujemy. Nasza konkurencja jest bardzo zdrowa, polecamy się wzajemnie, potrafimy się wymieniać usługami, przez to dzielimy się też właśnie tymi klientami i karta ostródzka niekoniecznie nam jest do tego potrzebna.
0: Miasto, miejskie jednostki powinny nie to, że pomagać, ale chyba przede wszystkim nie przeszkadzać.
4: To prawda, to prawda. Dajcie nam pracować, nie przeszkadzajcie, my sobie damy radę.
0: Panie Ryszardzie, plany na przyszłość, jeśli chodzi o Muzeum PRL, to znaczy warsztaty jesienno-zimowe. Kiedy wracacie do udostępniania ekspozycji turystom, mieszkańcom, lipiec-sierpień, czy planujecie od maja?
4: Nieprzerwanie wszystkie weekendy muzeum będzie komercyjnie dalej czynne. Ponadto prowadzimy żywe lekcje historii na miejscu. Już w tej chwili współpracujemy ze szkołami, przedszkolami, nie tylko w powiecie ostródzkim. Zachęcamy do odwiedzin Ostródy, również sąsiednie miasta, wioski, szkoły mniejsze, większe. Mamy umówionych naprawdę bardzo dużo tego typu wycieczek historycznych, edukacyjnych.
0: Jeśli chcecie zwiedzić Muzeum PRL i Kolejnictwa, no to niezmiennie odsyłam Was pod adres Słowackiego 7 w Ostródzie.
1: Zapisz tę datę.
0: Zespół Szkół Rolniczych w tym roku świętuje 60-lecie. Paweł Muszyński, dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych imienia Wincentego Witosa. Witam serdecznie.
5: Witam serdecznie, dzień dobry Państwu.
0: Panie dyrektorze, to ważna data, tak na takim kalendarzu szkolnym chyba.
5: Bardzo ważna, tym bardziej to łączymy też z nim edukacji narodowej. Przygotowania trwają już cały rok, wszyscy jesteśmy zmobilizowani, chcemy dobrze wypaść. W sumie mamy doświadczenia duże, poprzeczkę podnieśliśmy wysoko i staramy się, żebyśmy przede wszystkim w takiej konwencji to zrobili. Zależy nam na absolwentach, zależy nam na nauczycielach, którzy wiele lat z tą placówką współpracowali, czyli docieramy do emerytów i jak największą rzeszę absolwentów, żeby oni się poczuli jako ci goście najważniejsi.
0: Tak, staracie się z panem senatorem porozmawiać, żeby jeszcze lekcje poprowadził dla uczniów?
5: A może tak.
0: Praktyczną oczywiście.
5: Tym bardziej, że mechanizacja rolnictwa czy produkcja roślinna, a dalej te przedmioty funkcjonują w naszej szkole, jak najbardziej. Spróbujemy.
0: Wspomnienia absolwentów, one będą gdzieś obecne? Macie fotografie?
5: Tak, w tej chwili tworzymy album. Chcemy zrobić konfrontację 30 ujęć z historii i 30 nowych ujęć współczesnej szkoły, czyli w sumie 60 ujęć na 60-lecie. Również i film, wiele, wiele rzeczy takich sentymentalnych, czy też na pamiątkę, na to, żeby uwiecznić ten dzień, na pewno powstanie.
0: Jakieś specjalne zapisy, czy wystarczy przyjść?
5: To znaczy tak, już ogłoszenia poszły, natomiast też jest organizowany bal absolwentów. Miejsce zostało wybrane, także liczymy na to, że dużo absolwentów też poza odwiedzeniem szkoły zapisze się na bal. Na poprzednim jubileuszu był turniej siatkarski, bo nie wiem, czy pan redaktor wie, Zespół Szkół Rolniczych słynął z siatkówki. Pan dyrektor Wasilewski, bardzo ważna dla niego była siatkówka i jeżeli szkoła rolnicza zajmowała bardzo dobre miejsca w historii.
0: Jubileusz 60-lecia Zespołu Szkół Rolniczych w Ostródzie odbędzie się 10 października. Poszczegółowy program odsyłamy Was na stronę internetową szkoły.
1: Zmieniamy temat.
0: Ze mną jest Anna Karczewska, oficer prasowa komendanta powiatowego Policji w Ostródzie. Witam serdecznie.
6: Dzień dobry panie redaktorze, witam serdecznie.
0: Drodzy słuchacze, wystawiłem w mediach społecznościowych i w serwisie aukcyjnym ogłoszenie o sprzedaży. W jednej chwili otrzymałem 5 wiadomości, żeby przenieść w ogóle korespondencję z tej platformy na WhatsAppa i zacząłem dostawać linki, żeby dokończyć transakcję. Wystawiamy i stajemy się ofiarą.
6: Kiedyś sprawa wyglądała tak, że ofiarami przestępstw padały te osoby, które kupowały coś w internecie. Kupiły, wysłały pieniądze, nie dostały towaru. Teraz oszuści, sprawcy wszystkich przestępstw poszli dalej i atakują w te osoby, które wystawiają przedmioty do sprzedaży. To są jedne z najbardziej takich popularnych oszustw. I tak jak w przypadku pana redaktora. Wystawił pan coś na sprzedaż i za chwilę pojawiła się informacja, że ktoś jest zainteresowany zakupem.
0: Dokładnie.
6: I dzisiaj może zaapelujemy głównie do tych osób, które coś będą chciały wyprzedać, bo gdzieś zrobiły porządek w szafie, bo coś jest niepotrzebne w domu, więc to będzie też szansa na to, żeby uzyskać jakieś pieniądze na inne zakupy czy na inne swoje potrzeby. Przede wszystkim tak, nawet jeżeli wystawimy coś na platformach sprzedażowych, to my się trzymajmy tych platform. Absolutnie nie dajmy się przekonać do tego, żeby przejść na jakąś inną korespondencję, żeby przejść, bo co robią sprawcy? Przede wszystkim chcą uzyskać od nas nasze dane. Proponują, że prześlą linka poprzez komunikatory inne, proponują, że wyślą nam linka na pocztę internetową. Nie róbmy tego. Powinno nam się od razu zapalić z tyłu głowy, że jeżeli pada hasło link, rezygnujemy w ogóle i najlepiej jest poprzestać korespondencję.
0: Ale ja byłem w pewien sposób poinformowany, bo śledzę też wasze komunikaty. Mm-hmm. Postawmy się, powiedzmy, w roli mieszkańca, który wystawia ten przedmiot na sprzedaż i dosłownie w jednej chwili otrzymuje wiadomość, że jestem zainteresowany, tylko przenieśmy w ogóle korespondencję na inną platformę, dostajemy link do dokończenia sprzedaży. Takiemu mieszkańcowi włącza się tak zwana dopamina. Myśli sobie tak, no już sprzedałem, w zasadzie pieniądze są na moim koncie, kliknę tylko w ten link, podam dane karty jeszcze pewnie płatniczej i mam pieniądze.
6: No i właśnie, panie redaktorze, i tu trzeba sobie uzmysłowić, że my generalnie jesteśmy nastawieni na chęć zysku. Jak nam się pojawiło hasło, że my już, ktoś już nam jest w stanie przelać pieniądze, no to my się cieszymy. A tu już powinniśmy się wykazać zdrowym rozsądkiem. Niech te pieniądze nie przemawiają za naszym działaniem. Powinniśmy sobie uzmysłowić to, że jeżeli wystawiłem coś i ktoś już jest zainteresowany, to oznacza to, że gdzieś tam po drugiej stronie internetu siedzą tak zwani potencjalni oszuści i wyłapują te osoby, które wystawiły coś na takim portalu czy innym, tak? Czy na jednej aukcji, czy na innej. I tu powinno nam się zaświecić jakaś taka lampka ostrzegawcza, że kurczę, no wystawiłem coś już do sprzedaży i są chętni? No nie tak. Bo nawet jeżeli my chcemy coś kupić i postawić się w drugiej sytuacji, jeżeli my chcemy coś kupić, to najpierw przeglądamy portale, sprawdzamy aukcje, porównujemy ceny, a tutaj zazwyczaj pojawia się komunikat: ja jestem zainteresowany i nawet ta osoba nie negocjuje ceny.
0: Tak, to prawda.
6: I tu powinno nam się właśnie zaświecić te światło takie ostrzegawcze. Jeżeli ktoś nie walczy o to, żeby kupić dany przedmiot w dobrej cenie, to już oznacza, że to może być jakieś oszustwo.
0: Pamiętajcie, nawet najmniejsze próby oszustwa powinniśmy zgłaszać policjantom. To spowoduje zablokowanie kont w mediach społecznościowych lub na platformach sprzedażowych osobom, które prowadzą nielegalny proceder pozyskiwania danych, a także wyłudzania pieniędzy przez strony internetowe.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
0: Marek Apel, witajcie na kolejnym spotkaniu na naszej radiowej antenie. Tym razem porozmawiamy o rezerwatach w powiecie ostródzkim. Tych mamy 10, a jeden z najnowszych to rezerwat Kirschniter w gminie Miłomłyn. Ma on za zadanie ochronić unikatowy gatunek storczyka.
1: To warto wiedzieć.
0: Krzysztof Kowalczyk, Zachodniomazurskie Stowarzyszenie Przewodników. Witam serdecznie.
7: Witam serdecznie, witam słuchaczy.
0: Kolejny rezerwat. Rezerwat w gminie Miłomłyn. On się dokładnie nazywa rezerwat Kirschniter. Natomiast jeśli mamy rozmawiać wyposażeni w pełną wiedzę i też wyposażyć w nią słuchaczy, to może na początek o tym, że nie jest to jedyny rezerwat w powiecie ostródzkim.
7: Nie, mamy wiele rezerwatów. Są dużo starsze rezerwaty. Rezerwat Sosny Taborskie, rezerwat Ostoja Bobrów na rzece Posłęce. Mamy jeszcze rezerwat Jezioro Długie, mamy rezerwat Wyspa Kormoranów bodajże na jeziorze Marąg i jeszcze chyba kilka innych. Rzeka Drwęca jest rezerwatem przecież
0: no
7: przyrody.
0: Tak, ale również. Sosnę Taborską wymieniłeś.
7: Tak, Sosna Taborska.
0: Bo to jest ten najbardziej znany. Mhm. Nawet ja bym powiedział tak, ostatnio byłem takim zdziwiony, jak lokalni politycy i samorządowcy wymieniali, że mamy rezerwat Sosny Taborskiej. Mało tego, nawet jeden z samorządowców potrafił sprecyzować, co to jest Sosna Taborska, do czego ona służyła, że drewno z tego rezerwatu stanowiło budulec statków, a konkretniej masztów.
7: Sosna z tych rejonów, okolice Taborza, właściwie to jest taki rejon od Olsztynka prawie po Morąg, od Ostródy prawie po Olsztyn, gdzie rośnie ten ekotyp sosny taborskiej, odmiana sosny zwyczajnej, lokalna odmiana, charakteryzująca się tym, że jest bardzo wysoka i drobnosłoista, czyli przyrosty roczne są bardzo drobne. Kiedyś ona była w jakiejś tam niewielkiej domieszce i były wyciągane te sosny z lasu, transportowane drwęcą, po to, żeby właśnie był to najlepszy, żeby użyć tego jako najlepszy materiał na maszty. Są dokumenty, że królowa duńska w XVII wieku

0: do portów bałtyckich i sprzedawać ją. I ona była bardzo droga, rzeczywiście bardzo droga. Natomiast cała sosna, którą tutaj mamy w tym rejonie, no to jest ta sosna taborska. Ja mam ganek swojego domu, też sosny taborskiej, nie z rezerwatu, z zupełnie innej części lasu, ale to jest ten sam ekotyp sosny taborskiej.
1: Krzysztof, te nasze rezerwaty, one, w ogóle rezerwat służy temu, żeby, użyję tego stwierdzenia, trochę spacyfikować człowieka w lesie. To znaczy na tyle objąć ochroną las, żeby człowiek się tam, powiedzmy, no, nie szwędł, nie prowadził jakichś tam gospodarek zbierackich, rabunkowych, to już nie daj Boże.
0: Ale zobacz, te rezerwaty, co zostały przynajmniej ostatnio stworzone, Górnej Szelążnicy, czy ten z tą bardzo niemiecko brzmiącą nazwą?
1: Kirschnitter.
0: Nie wiem, co to znaczy. To nie po polsku jest w każdym razie. Obydwa te rezerwaty powstały w takim miejscu, gdzie i tak ten las był chroniony. Prawda? Skoro można było tam zrobić rezerwat, to znaczy, że leśnicy chronili go od dawna. Nie było tam takiej jakiejś planowej gospodarki leśnej prowadzonej. I to te jeziorka stanowią jakiś tam rezerwuar rzeczywiście zasobów przyrodniczych. I to było cały czas. Ale teraz zostały zrobione rezerwaty. I co się zmieniło? Zmieniło się to, że po prostu tam nie można teraz wejść.
1: To źle.
0: Dla kogo?
1: Dla nas.
0: Dla nas, tak. No można więcej prowadzić badań, chociaż wcześniej też można było prowadzić badania. Leśnicy mogli to wyłączyć jako strefę martwego drewna, czy jakieś tam inne formy ochrony, które w leśnictwie funkcjonują. I było to wyłączone. I nikt tam nic nie robił. No teraz, dlatego że jest rezerwat, jest bardziej znany i lokalni, powiedzmy, ekoentuzjaści będą chcieli tam się być może dostać, żeby zobaczyć, co tam jest ciekawego. A więc...
1: Gatunek rzadkiego storczyka.
0: No na przykład. Takie gatunki rzadkich storczyków są w okolicy Miłakowa, jest ich co najmniej chyba kilkanaście. I nie ma tam rezerwatu. Natomiast... Pamiętam kiedyś taką sytuację, rozmawiałem z nadleśniczym jednym i mówił, że ma takie fajne jeziorka, nie będę mówił jakie, i są piękne, rzeczywiście są przyrodniczo bardzo interesujące, ale nie zrobi tam rezerwatu, żeby tam ludzie nie ciągnęli. Dopóki nikt niewiele o nich, o tam ludzi wie, to tam można sobie ewentualnie zajść, zobaczyć coś. A jak będzie rezerwat, no to już będzie gdzieś na mapach, będą chcieli różni przyrodnicy, turyści, ekoentuzjaści tam pójść i zobaczyć, co jest. Ja wiem, że nie wolno, bo przepis odgórny, ustawa o ochronie przyrody zabrania. No tylko, że las nie jest stale monitorowany.
1: Poczekaj, Krzysztof, bo tak, ja myślałem, że rezerwat to same plusy, ale to z tego, co ty opowiadasz, to jest sporo minusów.
0: Zależy dla kogo. Zależy dla kogo. Z punktu widzenia mojego, jak ja chodzę po lesie, czy sam, czy z turystami, czy z harcerzami, no to tworzenie rezerwatów, gdzie i tak ta przyroda sama się rządziła i leśnicy to chronili, no to mi utrudnia, bo ja teraz nie mogę tam wejść.
1: Nie zbierzesz grzybów.
0: Na przykład, grzybów, ale na przykład tam, gdzie jest rezerwat w tej chwili Górnej Szelążnicy, tam są źródełka. Ja wędrując po lesie, bądź tam biwakując na przykład w strefie bushcraftu, czyli w strefie zanocuj w lesie, tam mogę sobie przyjść po wodę pitną, która wypływała parę metrów wcześniej z ziemi po prostu, bo tam jest erozja wsteczna, są źródliska. Teraz nie wolno tam wejść po tą wodę. Pomimo tego, że gdy były konsultacje społeczne, my jako Stowarzyszenie Przewodników wnioskowaliśmy, ażeby zrobić tam szlak spacerowy dookoła, żeby można było pokazać, co tam jest i żeby można było udostępnić te źródła, pobudować pomosty, tak jak przy źródłach Łyny są, żeby pokazać te źródliska, a może nawet właśnie miejsce, gdzie można nabrać czystej źródlanej wody do picia. Nie zostało to uwzględnione.
1: Czyli co, jesteśmy na przegranej pozycji w tym momencie?
0: No, my jako tacy, powiedzmy, bushcrafterzy, wędrowcy, turyści, przyrodnicy, tak. Bo teraz nie wolno nam tam wejść.
1: Mamy kolejny rezerwat. Wiesz, mówię tu o takim ogólnym przekazie, że zawsze to brzmi dumnie, mamy rezerwat.
0: No ale co nam to daje, że mamy rezerwat?
1: No wiesz, szary zjadacz mandarynek, to on przeczyta nagłówek, powie, a fajnie, mamy rezerwat, a w lesie był 10 lat temu.
0: No dobrze, i teraz chwalimy się, zobacz, w materiałach niejednokrotnie jakichś tam gminnych, turystycznych, chwalimy się rezerwatami. Tak jak rezerwat na przykład na Wzgórzach Dyleskich, Jezioro Francuskie, też w naszym powiecie. I nawet widziałem w jakichś materiałach zrobionych

0: nie wiem przez kogo, że zapraszają tam kajakarzy na to jezioro francuskie, podczas gdy ono jest rezerwatem i tam właśnie też nie wolno wchodzić. To po co się chwalić turystom, że mamy rezerwat, do którego nie wolno wchodzić? Owszem, jest w ustawie wymienione, jeśli nie ma tam szlaku, bo jeśli jest szlak wytyczony, którym może zdać zgodę Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych, to tymi szlakami można się poruszać w rezerwacie.
1: Ale tylko w rezerwacie, w obrębie szlaków.
0: Jak jest plan ochrony rezerwatu, to mogą tam być właśnie ujęte takie rzeczy, że można pływać, że można chodzić, że można zbierać grzyby, czy coś tam, co można robić, prawda? Ale właściwie w większości tych rezerwatów, jak nie wszystkie, które są u nas, nie ma takich rzeczy. Nie ma możliwości wejścia, ponieważ Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w planie ochrony przyrody nie ujął takich punktów jak właśnie poruszanie się szlakami, czy wejście, żeby nazbierać grzyby, czy wejście chociażby z turystami, żeby obejrzeć.
1: Jeden paradoks jeszcze mi się nasuwa, bo ten, powiedzmy, słynny, unikatowy storczyk, na podstawie którego utworzono ten rezerwat w gminie Miłomłyn, no to on tylko w maju kwitnie i potem już nie kwitnie, nie będzie pięknie. To znaczy, że dla jednego storczyka i powiedzmy jednego widoku, powiedzmy, utrudnia się po części funkcjonowanie, życie społeczne, korzystanie z dobra wspólnego, którym jest las.
0: Tak. Co prawda, tamten rezerwat akurat na terenie Nadleśnictwa Miłomłyn ja nie znam zupełnie. Nigdy tam nawet nie dotarłem, nie doszedłem. Wiem, że to jest połączenie tam takiego cieku wodnego w kierunku jeziora Tarda.
1: Tak.
0: Na jeziorze Tarda byłem, nawet pływałem tam z leśnikami i gdzieś to tam w tym ciągu górnym jest, że wody z tego małego jeziorka, gdzie jest teraz rezerwat, płyną do Tarda. Ale nigdy tam nie byłem. No nie wędrowałem aż tak szczegółowo po tamtych lasach.
1: To jest taki teren niewielki. No, z perspektywy, powiedzmy, takiej ogólnej lasów, tak?
0: Bo tak,
1: nam może się wydawać dużo, jak teraz to usłyszymy. To jest około 18 hektarów.
0: No i fajnie, no niech sobie jest rezerwat, wszystko dobrze. Nie wiem, czy tamtejsi wędrowcy, czy którzy tam odwiedzali, zachodzili tam jacyś. Wiem, że w okolicy tam ornitolodzy podglądali ptactwo na sąsiednim jeziorku. Na tym pewnie też czasami. No ale trudno mi o tamtym powiedzieć. Mogę powiedzieć właśnie o tym, co też niedawno powstał, ten rezerwat, o którym wspomniałem, Górnej Szelążnicy. I tam sytuacja jest taka, że w planie rezerwatu jest tylko mowa o ochronie jeziorek, wód, ryb, organizmów wodnych. Podczas gdy on powstał po to, żeby ta otulina, ten las stary, który tam jest dookoła, tam są ogromne dęby, tam są ogromne sosny, buki, powalone buki, tam jest grzybów mnóstwo, różnego rodzaju na tych powalonych bukach. I to miało być chronione. A w planie ochrony przyrody jest tylko o wodach. Nie wiem, może zostanie coś zmienione, może zostanie rozszerzone, ale na razie nie ma. I to, co myśmy zgłosili, te wszystkie uwagi, nie zostało uwzględnione. Nawet droga, która tam przechodzi i wchodzi w rezerwat, no powinna być udostępniona, bo to jest ta droga między wsiami właściwie. I tam turystycznie się jeździ, ruch się odbywa. Ja chociażby rowerem czasami, jeśli mam grupę rowerową, to też tam przejeżdżam tą drogą. Teraz nie będzie wolno. Aczkolwiek nie ma straży rezerwatowej, więc no to po co tworzyć przepisy, które nie będą egzekwowane, prawda?
1: A jak jest właśnie z oznakowaniem rezerwatów? One muszą, są oznakowane?
0: No powinny być oznakowane, tylko różnie z tym oznakowaniem, przecież nie na każdej drodze będzie. Jeśli idę sobie po lesie, a mam prawo iść po lesie, no to nie spotkam być może tablicy, że jest to jest rezerwat, tak? A jeśli chcę wjechać rowerem, samochodem, bądź nie daj Boże quadem, strasznie niszczą drogi, no to wtedy powinienem zauważyć, bo przy drogach jakiś jest. Ale jeśli idę przez las i nie znam, no to może wdepnąć na rezerwat wtedy.
1: No dobra, ale wdepnę i co? Mandat?
0: Jeśli mnie spotka straż leśna, to może mi nałożyć mandat.
1: Bolesna kara?
0: Czy tylko pouczą, czy dadzą maksymalną karę, tam kilkaset złotych.
1: Czy jeszcze nie daj Bóg znajdą mnie z grzybem?
0: Albo że palisz sobie małe ognisko na przykład, bo idziesz wiosną wczesną albo jesienią i chcesz sobie zrobić tam herbatkę. No, co prawda teraz palnikiem gazowym można to zrobić, no ale nawet jeśli zabiwakujesz, no to jeszcze bardziej możesz być ukarany. Artykuł 15 ustawy o ochronie przyrody, co w rezerwatach zabrania się budowy, przybudowy obiektów budowlanych, chwytania zwierząt i tak dalej, ale to co zaznaczyłem, palenia ognisk wyrobów tytoniowych, używania źródeł światła z otwartym płomieniem, ruchu pieszego, rowerowego, narciarskiego i jazdy konnej wierzchem z wyjątkiem szlaków i tras wyznaczonych przez regionalnego dyrektora wprowadzania psów na obszary objęte ścisłą ochroną, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych na planie ochrony. Tylko nie ma takich miejsc. Pływania, żeglowania, z wyjątkiem akwenów, szlaków wyznaczonych. I na przykład rzeką Drwęcą, a do rezerwatu Drwęcy należy jezioro Drwęckie, nie wolno pływać. Czyli zasadniczo, teoretycznie, wszystkie te żaglówki, kajaki, co są na jeziorze Drwęckim, są tam nielegalnie. Żegluga ma jedynie zezwolenie. Więc no, widzisz, jak to wygląda.
1: Czyli mamy przepisy, w teorii staramy się coś ochronić tak, żeby nikt tego nie zobaczył. No, przepis swoje, las swoje, człowiek swoje.
0: Wiesz co, no, te przepisy po prostu nie przystają do rzeczywistości. Raz, że są martwe, nieskuteczne, a dwa, że ta ochrona, mam wrażenie, że jest jakaś taka złudna, bo to i tak było chronione. Jeśli chodzi o Drwęcę, no owszem, należałoby ją może bardziej chronić. I Górna Drwęca jest gdzieś tam dosyć mocno chroniona. To cały czas jeszcze nie jest tak, jak trzeba.
1: Także mamy nowy rezerwat w miejscowości Tarda, gmina Miłomłyn, rezerwat Kirschniter. Chronimy tam unikatowy rodzaj rzadkiego gatunku storczyka. Tyle. No i nie możemy tego storczyka zobaczyć.
0: Tak, nie wolno tam wejść, żeby zobaczyć tego storczyka.
1: No trudno, ale mamy rezerwat i tym się z Państwem żegnamy. Odwiedzajcie lasy w powiecie ostródzkim.
0: Ale nie rezerwaty, bo nie wolno.
1: Ale nie rezerwaty, bo nie wolno.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.

0: Autopromocja w poprzednim sezonie.
1: Ej, nowy, skocz po kawę.
2: Dobrze, pani gość, już z mlekiem?
1: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
3: Wróć do mnie.
2: Załatwimy to w inny sposób. Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
1: Vous verrez maintenant.
0: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
1: Iga, Dudziuk,
2: Mikołaj.

0: Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Złapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Kiedy potrzebujesz

0: Halo Radio. Podkręcamy cię.
1: Za oknem burza, krople spływają na brugę, się na nudach.

autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu. Praca, szkoła, korki. W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego. Od rana dużo pozytywnej energii. Jeszcze fajniejszą muzę. Świeże trendy prosto z sieci. I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo. Od poniedziałku do piątku. Już od 6:30. Podkręcamy tempo. Waldek Darłak. Marcin Sikora. I codziennie zrobimy ci kawę. Rano obudzi największego śpiocha.

posiedzę mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Mello Radio. Podkręcamy tempo.
1: Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tyle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci,